0: Koalicjanci zarzucając też Karolowi Nawrockiemu głównie chęć zbijania kapitału politycznego. Według senatorów kwestionowanie uzgodnionej w Unii Europejskiej polityki klimatycznej byłoby zapowiedzią polexitu, a na to Polska nie może sobie pozwolić. Przeprowadzenie prezydenckiego referendum nie uda się bez zgody Senatu, który już raz jej Karolowi Nawrockiemu odmówił. Ugrupowania koalicji mają w Senacie zdecydowaną większość i ponowną odmowę zapowiadają także i tym razem.
1: Zboże nie nadające się do zbiorów, owoce postrącone z drzew, uszkodzone dachy. To krajobraz po niedzielnym gradobiciu w gminie Dorochusk na Lubelszczyźnie, tuż przy granicy z Ukrainą. Wczoraj ruszyło szacowanie strat, a mieszkańcy próbowali zbierać to, co jeszcze nadawało się do przetworzenia.
2: Postrącało wszystkie owoce.
3: Wszystko drzewo połamane.
4: Czyli te wiśnie, które pani teraz płucze, to postrącane przez grat.
3: Przez grat, to nierwane.
4: Owoce pod drzewem.
3: Pod drzewem leżą.
5: Ludzie stratni są i zboże, nie zboże, wszystko wyłożyło.
6: To całe ogród zniszczony. Ogórki, cukinia.
5: Nie ma zawiązków, ogórków nie będzie.
4: Z ziemniaków nic nie będzie?
3: No nie, już w łodzie stoją złamane krzaki. Jak będzie słońce przypieczy? Gdzie tam nie ma nic do uratowania?
1: Usłyszał w Okopach i w Wólce Okopskim reporter RMF FM Dominik Smaga.
7: Fakty istotne dla rodziców.
1: Ministerstwo Edukacji Narodowej chce do końca roku wygasić działalność domów wczasów dziecięcych. W Polsce działają 24 takie placówki. Część jest publiczna, inne są niepubliczne. Dzieci uczą się w nich i wypoczywają. Przedstawiciele samorządu, z którymi rozmawialiśmy, podkreślają, że zainwestowali w remonty. A rodzice dodają, że takie domy to często jedyna możliwość, żeby wysłać dziecko na turnus rehabilitacyjny. Ze szczegółami reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
8: Placówki są modernizowane. Na przykład w Piwnicznej Zdrój w tym roku zakończył się remont za 9 milionów złotych. Pięciodniowy turnus dla dziecka w tym miejscu kosztuje 370 zł i rodzice zapisują dzieci na kolejne turnusy. Mówi nam Marzena Nisiankiewicz-Długopolska, dyrektor placówki.
9: Od września tego roku do końca wakacji przyszłego roku ja już nie mam miejsc. Rok 2027 na 8, okresy te cieplejsze, jesień i lato już są zarezerwowane.
10: Na rok, dwa, a czasami 3 lata do przodu my przyjmujemy już zamówienia. W tej chwili ja już prawie zamknąłem 2027 rok. Już podpisaliśmy pierwsze umowy. No, co teraz będzie, powiem szczerze, nie wiem.
8: Dodaje Mirosław Dębski, dyrektor DWD w Głazie, placówki niepublicznej prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Rocznie z 24 takich domów korzysta 50 tysięcy dzieci.
1: I jeszcze w faktach sport, bo w piątek w Katowicach rusza 82. rajd Polski. Zgłosiło się do niego prawie 150 załóg. Przez 3 kolejne dni rywalizować będą na drogach województwa śląskiego.
11: Gdyby chcieć scharakteryzować trasy tego rajdu, to jakie są?
12: Właśnie trudno jest je scharakteryzować, ponieważ no, czeka na nas tam trochę wszystkiego. I wąskie, śliskie, szybkie drogi, bardziej techniczne, bardziej przyczepne, też bardziej podbijające miejscami, też fragmenty szerokiej drogi, także no, jest to jeden z takich rajdów, gdzie naprawdę mamy do czynienia z każdą charakterystyką.
1: Z kierowcą rajdowym Jakubem Motulką rozmawiał reporter RMF FM Marcin Puczek.
7: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: We Wrocławiu jest takie miejsce, w którym w jednej chwili możecie przenieść się z szarej rzeczywistości w niesamowity, kolorowy świat. Nadodrze to osiedle pełne murali. Wiele z nich ma swoją historię i przesłanie. Z Elżbietą Mirowską, przewodniczką po muralach, rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
13: Wrocławskie Nadodrze przez długi czas uchodziło za takie szaro-burę. To się zmieniło, od kiedy powstało na nim wiele kolorowych, pięknych murali. Pani oprowadza, organizuje wycieczki właśnie po tych miejscach. Proszę nam podpowiedzieć, gdzie ich szukać?
14: Generalnie Nadodrze jest takim muralowym zagłębiem we Wrocławiu. Mam absolutne perełki. Na pewno to są murale, które powstawały przez działalność Biura Wystaw Artystycznych. I to mamy na przykład świnka, która gra na harmonii i ona jest przy Archiwum Państwowym na ścianie. I to Erika Ilkan namalował, artysta z tego co pamiętam z Bolonii. I ta świnka jest taka szczęśliwa, ponieważ nie pójdzie do rzeźni. Więc ona sobie gra na tej harmonii, patrzy w nasze nadodrzańskie niebo i się uśmiecha. Potem drugi taki to jest mural ze Skąpcem. I to Blue zrobił znowu na Cybulskiego 15. Jest facet, który ma oczka z tych okien. I on po prostu cały czas śpi na forsie, ale nie może zasnąć, bo on jest taki po prostu skąpy.
13: Każdy z tych murali jakąś historię przedstawia.
14: Oczywiście, oczywiście. Każdy z tych murali przedstawia jakąś historię. Teraz jak mówiłam o właśnie o Blue, to od razu powiem, że ten mural ze skąpcem, on nie jest jedynym muralem, który jest namalowany na ścianie tejże kamienicy, bo pod nim pani Anka Mierzejewska, świetna artystka z Wrocławia, już znana szeroko w Europie, tam namalowała też taki mural, jesteś w porządku, jesteś taki po prostu, że wszyscy ludzie są w porządku, tak?
13: Czyli super. Też przesłanie za tym.
14: Tak, jest przesłanie i to jest fantastyczne, że na jednej kamienicy mogą być dwa murale.
13: Czy turyści, a pewnie i mieszkańcy, którzy wędrują z panią od podwórka do podwórka, są zaskoczeni, że one mogą w taki sposób wyglądać, że to już nie są te szaro-bure podwórza, które znamy z przeszłości?
14: Znaczy, to generalnie jest fajnie, bo tak, oczywiście i na spacerach muralowych mam największą liczbę osób, no bo to jest takie bardzo ludyczne, bym powiedziała, tak? I w ogóle, żeby powiedzieć, dlaczego mural? No bo mural to jest tak, że artysta wychodzi do ludzi. To nie jest tak, że sztuka jest zamknięta tylko i wyłącznie w muzeach, bo nie każdy ma dostęp do tego muzeum, a to jest sztuka, która wychodzi i to, i mówię, to robią artyści. No dość powiedzieć, że na przykład przy Rydygiera w podwórku jest taki artysta, polski zresztą, Łukasz Czekasberger, który ma taki świetny mural w Łodzi, nazywa się Cisza, a u nas namalował kilkanaście lat temu mural ze swojego notatnika. Jakiś był projekt z dziećmi romskimi. On już nawet dobrze nie pamięta, bo ja się z nim kontaktowałam i po prostu, to jest taki nos, taki śmieszny nos i on mówi, ja to namalowałem po prostu wtedy miałem w swoim notatniku i przeniosłem na kamienicę. I to jest taki też nieoczywisty, ale mam taki mural, który jest muralem, ale zrobionym z ceramicznych płytek i to jest taki mural, który mnie bardzo chwyta za serce, bo to jest mural Oblicza Nadziei i on jest poświęcony przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. W 2019 roku powstał i on jest właśnie, to jest mozaika. I tam są pokazane kobiety. Kiedyś jak chodziłam, jeszcze nie wiedziałam, że będę te spacery muralowe robić, to myślałam, a te kobiety mają jakieś takie kolorowe placuszki na policzkach, jakieś takie gdzieś tu pod okiem, to co artysta miał na myśli. A to chodzi o przemoc, tak? I to jest taki bardzo, bardzo ważny mural. Ja o nim więcej oczywiście opowiadam na spacerze, bo to zaczyna się w ogóle historia w 89 roku, kiedy w Montrealu, w Kanadzie uzbrojony zamachowiec wtargnął na teren Politechniki i pozabijał 14 kobiet, dlatego, że uważał, że one mu zabrały dostęp do wiedzy, że on się nie dostał, że kobiety. I wśród tych zabitych jest jedna wrocławianka.
13: Mieszkańcy Nadodrza, im też się, myśli pani, łatwiej żyje, milej, przyjemniej w otoczeniu kolorowym. Wiele z tych kamienic, wiele z tych podwórek było bardzo zniszczonych.
14: Na Roosevelta, no to jest w ogóle perełka. Ludzie tam przyjeżdżają. No to jest takie podwórko, atelier sztuki. Pan Mariusz Mikołajek miał w 2013 roku taką koncepcję, że nie każdy ma na tyle szczęścia, że urodził się w miarę bogatej rodzinie, albo w takiej nawet średnio zamożnej. I przyszedł na jedno z podwórek, które zostało pomalowane i chciał coś na nim zmienić. Założył fundację, dostał pieniądze wtedy od miasta i ludzie niekoniecznie byli tacy ufni. Oni tak patrzyli nieufnie. I pan Mariusz Mikołajek najpierw ze studentami z ASP i ze swoimi przyjaciółmi malował portrety ludzi, którzy tam mieszkali. Potem powiedział, żeby oni oddali mu te, przynieśli te portrety. Przyniosło 80% ludzi i on już wtedy wiedział, że może coś tam robić. I to jest podwórko, na którym są mieszkańcy, zwierzątka tych mieszkańców, różne ich historie. Jest, no bo też było tak, że niektórzy, jak to miało to podwórko powstać, nie, tutaj nie będzie. A pan Mariusz ma taki niesamowity dar, że on pozwolił każdemu coś namalować. Także są kibice, są żołnierze wyklęci. Jest niesamowita Renia, która jest takim, uważam, wrocławskim Nikiforem i ona też tam ma taką swój mural, gdzie ona stoi ze zdjęciem swoich rodziców i ze swoim pieskiem.
13: Tak. Czyli to jest bardzo, bardzo lokalna sztuka.
14: To jest bardzo lokalna. I właśnie, i dzięki temu mieszkańcy się bardzo ładnie integrują. Jak tam się chodzi, oni siedzą, oni zapraszają. No też muszę powiedzieć o nieżyjącym już panu Zenonie Dębowskim, który tam mieszkał na tym podwórku. I pan Mariusz Mikołajek, jak to podwórko zaczęło powstawać, bo tam też są rzeźby na fasadach. I on powiedział: Zenon, zrób coś. A pan Zenon powiedział: nie, ja nie umiem. Po czym wziął, poszedł do siebie na górę z gliną i rybkę zrobił. I ta rybka, to już było wiadomo, że pan Zenon jest artystą. O.
13: Pani też osobiście jest zakochana w tych muralach?
14: Tak. Ja jestem w ogóle na Dodrzu zakochana, więc dlatego w ogóle oprowadzam. Natomiast tak, jestem zakochana, patrzę, są murale, które znikają, które zostają zamalowane. Różnorodność, różne idee. Kolorowość. No i chciałam powiedzieć, że na Dodrze już nie jest takie, że tak powiem, straszne, że w ogóle gdzie diabeł nie może, tam mieszkańca na Dodrze posła. Nie, to jest już zupełnie inne osiedle. I mówię, to jest tak fajnie, jak człowiek idzie i patrzy, aha, tu to. Taki obrazek, taki mural. No dla mnie to jest fantastyczne, no po prostu. I po prostu zapraszam, z całego serca zapraszam na te podwórka. Każde podwórko jest warte zobaczenia. Nawet to, które jest takie nieoczywiste, gdzie to piękno często odpada jeszcze tam jakiś tynk odpada, jeszcze nie jest zrewitalizowana kamienica. Mamy właśnie takie podwórko, ja je nazywam filmowe podwórko. I tam jest właśnie ten mural Remeda, na przykład Od pustki do życia. To jest też ciekawe. Tam był kręcony, tam Steven Spielberg kręcił Most szpiegów.
13: Tak. Kiedy najbliższy spacer?
14: Najbliższy spacer bardzo serdecznie zapraszam wszystkich. To będzie darmowy spacer. 22 sierpnia o godzinie 14 spotykamy się przy Archiwum Państwowym. Bardzo zapraszam.
1: Z Elżbietą Mirowską, przewodniczką po muralach, rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: w RMF FM.
1: Przez niemal całą niedzielę nad naszym krajem przechodziły bowiem gwałtowne burze, no, które zmusiły strażaków do wielu interwencji. Za chwilę dowiemy się, do ilu konkretnie. Były podtopione budynki, powalone drzewa i były przerwy w dostawach prądu. O podsumowanie działań służb, skalę zniszczeń zapytam teraz rzecznika Państwowej Straży Pożarnej, starszego kapitana Wojciecha Gralca. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Na sam początek chciałem pogratulować. Wczoraj mnie nawałnica zastała niedaleko Krakowa. No, przyznam, że uciekłem, schowałem się na stacji benzynowej. No i kiedy ruszyłem, jak przeszło, jadąc do Krakowa, gdzie ta burza była nieco wcześniej, to ze zdziwieniem, muszę powiedzieć, zauważyłem, że gałęzie, konary były już uprzątnięte z ulic, a strażacy wracali już z interwencji. Naprawdę byłem tym zbudowany. A jak wygląda bilans działań waszych po przejściu tych niedzielnych burz? Ile takich interwencji mieliście w całej Polsce?
2: Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. No tak jak pan powiedział, no jeżeli otrzymujemy zgłoszenie, no to jest kwestia kilku minut, kiedy jednostki dotrą na miejsce zdarzenia i usuwają na bieżąco tego typu wiatrołomy. Tutaj czy jednostki Państwowej Straży Pożarnej, czy Ochotniczych Straży Pożarnych interweniują bardzo szybko, się staramy zutylizować, zlikwidować to zagrożenie i przywrócić ruch drogowy, aby osoby, które podróżują, mogły bezpiecznie i szczęśliwie dotrzeć do celu. Niemniej jednak niedziela przyniosła nam dość dużo interwencji spowodowanych przechodzącymi burzami. W całym kraju odnotowaliśmy ponad 1600 interwencji. Najwięcej tych zdarzeń było na terenie województwa małopolskiego, ponad 650. Kolejne województwa silnie dotknięte przez burzę to województwo śląskie, lubelskie, mazowieckie, łódzkie oraz świętokrzyskie. W większości tych działań działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały przede wszystkim na usuwaniu wiatrołomu, przewróconych drzew, połamanych gałęzi, udrażnieniu szlaków komunikacyjnych, wypompowywaniu wody z zalanych posesji, bądź też obiektów, budynków, jak również zabezpieczaliśmy blisko 30 uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W jednym przypadku najprawdopodobniej wyładowanie atmosferyczne w województwie świętokrzyskim było przyczyną pożaru budynku. Był to budynek niezamieszkały, wobec tego jakby żadne osoby nie odniosły żadnego rodzaju ran. Niemniej jednak no, ten silny wiatr niestety przyczynił się, że odnotowaliśmy 8 osób rannych spowodowanych właśnie tymi burzami. 6 osób zostało rannych wskutek przewróconego drzewa na dorożkę w województwie małopolskim. Również w województwie małopolskim tym, który odpadł budynku, zranił mężczyznę. Jak również w Krakowie mężczyzna podróżujący skuterem został uderzony przez przewracające się drzewo w klatkę piersiową. Również wymagał pomocy medycznej.
1: 8 osób rannych w całym kraju, tak? I ponad 1500 interwencji. To ile takich?
2: 1600.
1: Tak pracowitych dni ile macie w ciągu roku? Kilka, nie więcej, prawda?
2: No niestety ostatni czas przynosi dosyć dużo takich interwencji. No poprzednie te fronty burzowe, które przychodziły przez Polskę, również powodowały, że tych interwencji mieliśmy nawet 3000 w ciągu doby. No wszystko zależy od siły i natężenia wiatru, jak również warunków atmosferycznych, temperatury, no i miejsca, gdzie te nawałnice przechodzą. Dodatkowo no tutaj też tego typu zdarzenie powodują zagrożenie dla obozów harcerskich, z uwagi na to, że te obozy najczęściej znajdują się gdzieś na terenach leśnych. I tutaj właśnie wczorajsza pogoda spowodowała, że 5 takich obozów zostało ewakuowanych. 3 te ewakuacje, jakby takie relokacje prewencyjne, odbyły się bez pomocy jednostek ochrony przeciwpożarowej, a w 2 przypadkach w celu zabezpieczenia zdrowia i życia tych rycerzy pomagaliśmy jako straż pożarna. Na szczęście tutaj żadnych rannych nie było. No a generalnie no, ta pogoda, która ostatnimi czasy towarzyszy w Polsce, no niestety powoduje, że tych miejscowych zagrożeń powodowanych przez warunki atmosferyczne przybywa, gdzie standardowo, jeżeli mamy spokojny dzień tej interwencji Państwowej Straży Pożarnej, jest tam około 1000, no to wczoraj no ponad 1500 interwencji mieliśmy spowodowanych właśnie przez przechodzące burze. No powoduje to zaangażowanie sił i środków, czy Państwowej Straży Pożarnej, czy Ochotniczych Straży Pożarnych, czy w niektórych przypadkach również jednostek wojskowej ochrony przeciwpożarowej, która jest włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
1: W tej chwili jest spokój, prawda? Wszystkie interwencje już zakończone.
2: Aktualnie tak, no dzisiejszy poranek i noc przyniosła około 30 interwencji, więc to było jeszcze sprzątanie po wczorajszych burzach. Obecnie te interwencje jakoś tam gwałtownie nie przynoszą, nie podnoszą statystyk. No zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijała. Miejmy nadzieję, że pogoda się ustabilizuje i pod tym względem już będzie spokojnie. No opady deszczu, które towarzyszyły tym burzom, z jednej strony no, powodowały jakieś tam podtopienia, z drugiej strony na pewno poprawiły sytuację w polskich lasach. dzięki czemu no, stopień zagrożenia pożarowego lasu jest niski, więc to ryzyko pożarów jest znikome.
1: Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Grelc, bardzo dziękujemy.
2: Bardzo dziękuję.
1: Panu dziękujemy za rozmowę, no i Straży Pożarnej dziękujemy za pomoc, za stałą gotowość, ofiarność, odwagę, pracowitość. Pozdrawiamy.
2: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Roma wiedziała, że to koniec i niczego więcej się od nich nie dowie. Odwróciła się do wychowawczyni. Jak on mógł wejść do szkoły? Zapytała. Rabczak wyglądała na zaskoczoną. Słucham? Obcy człowiek wszedł do szkoły, przypomniała jej Suecka. Albo nikt nie pilnował drzwi, albo ktoś go wpuścił. Jeśli weźmiemy pod uwagę drugą opcję, pytanie brzmi, kto? Och, to nie tak. Wszystko pani wyjaśnię, zwróciła się do dziewcząt. Idźcie na lekcję, porozmawiamy później. Nastolatki posłusznie wstały i opuściły klasę. To nie wina uczniów, że ktoś wszedł do budynku, powiedziała Suecka. Tak, przyznała wychowawczyni. Ma pani rację. Po prostu się zdenerwowałam, bo żaden obcy nie powinien kręcić się po szkole. Mamy kilka wejść. Główne drzwi od ulicy Gminnej, jedno wejście od szatni i trzy od strony placu. Drzwi wejściowe do sali sportowej były otwarte. Dlaczego? Rabczak rozłożyła ręce. Suecka czuła, że odpowiedź jej się nie spodoba. Nauczyciele je otworzyli, żeby wyjść na papierosa, wyjaśniła. W takim razie wystarczyło kogoś postawić, aby ich wypuszczał i otwierał, kiedy wrócą. Oczywiście, to nie było rozsądne. Ten chłopak może mieć związek ze zniknięciem Ingi i był tuż pod waszym nosem. Zdaję sobie z tego sprawę. Aleksander zjechał z ronda w dół Wąwalskiej. Zapadał zmrok. Ulice oświetlały lampy, a w samochodowych reflektorach odbijały się strugi zacinającego deszczu. Detektyw zwolnił, aby nie przegapić właściwego adresu, a kiedy głos z nawigacji oznajmił, że dotarł na miejsce, zjechał na pobocze. Zatrzymał się przed murowaną, bieloną wapniem kapliczką Matki Boskiej Ostrobramskiej. Zaklął pod nosem, zły na siebie, że znów zaufał aplikacji. Wysiadł z samochodu i rozejrzał się dookoła. Miejsce, w którym się znalazł, na pewno nie było domem Krystyny Trochowskiej. Zaciągnął poły płaszcza i postawił kołnierz, aby osłonić się przed wiatrem, po czym przeciął drogę. Kilkadziesiąt metrów dalej rozpościerała się ciemna ściana

skręcił w lewo, zastanawiając się, dlaczego facet uciekł. Dom Krystyny Trochowskiej stał na końcu ślepej uliczki i gdyby nie otaczający go z dwóch stron las, rozpościerałby się z niego widok na nasyp kolejowy i biegnącą wzdłuż pól uprawnych drogę do pobliskiej wsi. Dom był zadbany. Wejścia strzegły dwa odlane z cementu lwy. Na trawniku stała taczka ze zgrabionymi i mokrymi liśćmi, a obok murowanej studni spoglądały trzy pomalowane krasnale. Zamojski wcisnął dzwonek przy furtce. Odczekał dobrych kilka minut, zanim gospodyni pojawiła się na ganku. Machnęła mu ręką na powitanie i zawróciła do domu. Po chwili wyszła z zarzuconą na plecy kurtką. W dłoni ściskała pęk kluczy. Przepraszam, powiedziała, ale za każdym razem, gdy ktoś mnie odwiedza, muszę otworzyć furtkę z klucza, bo automatyczny zamek nie działa. Na szczęście nieczęsto mam gości. Uśmiechnęła się smutno i przekręciła zamek, wpuszczając Aleksandra na podwórko. Ale dobrze, że to pan. Już myślałam, że ktoś obcy kręci mi się pod domem. Przyznam się, że trochę się przestraszyłam. Słucham? Widziałam pana wcześniej. Zamojski powędrował wzrokiem w kierunku lasu. Dopiero przyszedłem, wyjaśnił. Kogo pani widziała? Wołałam psy do domu, ale nie chciały przyjść. Wyszłam i zobaczyłam, że kręcą się pod ogrodzeniem. Były zdenerwowane. Dopiero po chwili dostrzegłam, że ktoś stoi pod płotem i mnie obserwuje. Gdybym to był ja, na pewno bym się do pani odezwał. 80-latka wyglądała na zdumioną. Rzeczywiście, przyznała, ma pan rację. Widziała pani twarz tego człowieka? No co pan, odparła z westchnieniem. Szli brukowaną ścieżką w kierunku domu. Wzrok już nie ten, co kiedyś. Aleksander przystanął. Czy ten nieznajomy, którego pani widziała, ubrany był na czarno? Zapytał. A gdy Trochowska obrzuciła go zaskoczonym spojrzeniem, opowiedział o mężczyźnie, który omal nie wpadł pod nadjeżdżający pociąg.

0: Widział, jak dłoń Krystyny zaciska się na pęku kluczy. Domyślił się, co chodziło jej po głowie. W milczeniu weszli do domu, gdzie w progu powitały ich oba psy. Mniejszy wesoło zamachał ogonem, większy zaś stanął nieruchomo i bacznie obserwował, jak gość zdejmuje mokry płaszcz. Przepraszam, że wpadłem bez zapowiedzi, powiedział Aleksander, gdy milczenie zaczęło im ciążyć. Umówiliśmy się na telefon. Nie powinienem przychodzić bez uprzedzenia, ale no cóż, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Trochowska się uśmiechnęła. Nic się nie stało. Cieszę się, że pan przyszedł, bo to oznacza, że zgodził się pan wziąć naszą sprawę, odparła. Proszę się ich nie bać, dodała, widząc niepewną minę detektywa. Nic panu nie zrobią, są bardzo łagodne. Aleksander nie był przekonany. Owczarek nie spuszczał go z oczu.
1: Czy bijące źródła mogą zabijać? Wywieszysko w RMF FM.

Gospodyni poprowadziła go do dużego pokoju. Posadziła na kanapie i zniknęła w kuchni. Fox Terrier wcisnął mu łeb pod rękę. Domagał się pieszczot, więc Zamoyski podrapał go za uchem. Zrobię panu rozgrzewającą herbatę. Pogoda nas dziś nie rozpieszcza. Nie da się ukryć. Zniknęła na kilka minut w kuchni. W tym czasie głaskał psa i nie wykonywał żadnych gwałtownych ruchów, żeby nie drażnić większego owczarka, który położył łeb na łapach i obserwował gościa. W razie niebezpieczeństwa był gotów się poderwać i odpowiednio zareagować. Krystyna wróciła, trzymając w drżących rękach metalową tacę. Aleksander pomógł jej postawić na stole cukiernicę i dwa parujące kubki. Dziękuję, usiadła w fotelu naprzeciwko. Myśli pan, że ten mężczyzna, którego pan spotkał, sądzi pan, że to mógł być Maciek? Nie mam pojęcia, pani Krystyno. To mógł być ktokolwiek. Nie takiej odpowiedzi oczekiwała. To bezpieczna okolica, powiedziała. Dlaczego więc ktoś miałby stać przed moim domem? Akurat przed moim. Jeśli to był pani wnuczek, dlaczego nie podszedł? Musiał zobaczyć panią na ganku. Może się boi? Zamoyski sięgnął po herbatę i upił łyk. Przyjemne ciepło rozlało mu się w żołądku. Przyjrzę się tej sprawie, powiedział, ważąc słowa. Wiedział, że musi rozegrać tę rozmowę w taki sposób, aby uświadomić Trochowskiej, że nie zagwarantuje jej odnalezienia rodziny. Musi pani jednak wiedzieć, że rozwiązanie zagadki będzie bardzo trudne. Zdaję sobie z tego sprawę. Nie jestem głupia ani naiwna. Stara? Owszem, ale mam zdrowy rozum. Wiem, że minęło wiele lat, a odnalezienie Iwonki, dzieciaków, wierzchem dłoni starła spływającą po policzku łzę. Wiem, że nigdy mogę nie poznać prawdy, ale czuję, że to dla mnie ostatni moment. Rozumie pan? Tak. Mogę nigdy się nie dowiedzieć, co się z nimi stało. Zgarbiła plecy i stęknęła, jakby nagle ją coś zabolało. Chciałbym, żeby nie robiła sobie pani nadziei, bo może mi się nie udać, powiedział. Wielu próbowało rozwikłać tę zagadkę i poległo. Wiem, chociaż to bardzo trudne. Odkąd Iwona i dzieciaczki zniknęli, żyję tylko nadzieją. Myśl, że kiedyś wrócą do domu, trzyma mnie przy życiu. Domyślam się. Wiara, że nadejdzie dzień, kiedy wrócą, daje mi siły. Nie mogę się załamać i odpuścić. Muszę ich odnaleźć, zanim Bóg zabierze mnie do siebie. Chodzę do ich domu, sprzątam i utrzymuję porządek, bo liczę, że dożyję dnia, gdy córka, zięci, wnuki znów tam zamieszkają. Zamoyski pomyślał, że dawno nie słyszał smutniejszych słów.

Chciałbym z panią porozmawiać i cofnąć się do okresu, kiedy zaginęli, powiedział. Pewnie rozmawiała pani na ten temat wielokrotnie z policjantami, ale musimy zacząć od początku. Proszę pytać, o co tylko pan zechce. Przyjechał do Trochowskiej pod wpływem impulsu, więc nie miał zaplanowanych pytań. Jednak nie chciał czekać. Czuł, że powinien przyjechać do Krystyny jeszcze dzisiaj, a spotkanie z zakapturzonym nieznajomym utwierdziło go w tym, że dobrze zrobił. Minęło wiele czasu, więc pewnie zastanawiała się pani, co się z nimi stało. Jaka jest pani teoria? Odpowiedź wcale nie jest prosta. Brałam pod uwagę wiele możliwości. Kiedyś sądziłam, że uciekli, ale potem uświadomiłam sobie, że przecież Iwonka by się ze mną skontaktowała. Mieliby powód, aby uciec? Wzruszyła ramionami i powiodła wzrokiem po pogrążonym w półmroku pokoju. Chwyciła kubek z herbatą i upiła łyk. Ciszę przerywał jedynie szum ściszonego telewizora. Matki nie wiedzą wszystkiego, odparła. Miałam bardzo dobry kontakt z Iwonką, ale dzieci mają swoje tajemnice. Kiedyś sądziłam, że gdyby mieli problemy, powiedziałaby mi, ale teraz nie jestem tego pewna. Myślę jednak, że gdyby uciekli, skontaktowałaby się ze mną. Wiedziałaby, że odchodzę od zmysłów. Przecież nie musiałaby tego robić oficjalnie. Mogłaby na przykład wysłać pocztówkę albo cokolwiek, aby dać znak, że żyją. Ale może nie mogą. Co ma pani na myśli? Może coś im zagraża? Aleksander potarł czoło. Fundamentalne było pytanie, czy Hazelowie zniknęli z własnej woli. Odpowiedź musiał znaleźć szybko, aby popchnąć sprawę w jakimkolwiek kierunku. Rozważał różne warianty. Przypuszczenia Krystyny Trochowskiej miały sens, ale jeśli rodzina musiała zniknąć, co było powodem takiej decyzji? Co takiego wydarzyło się w ich życiu? To nie jedyna teoria. Zamoyski dopuszczał możliwość, że rodzina nie żyje. Jednak ukrycie 5 ciał w taki sposób, aby przez 15 lat nikt ich nie znalazł, to trudne zadanie, nawet dla zawodowca. Mieli jakieś problemy? Zapytał. Panie Aleksandrze, a kto ich nie ma? Trochowska westchnęła. Córka pracowała jako kucharka w szkole. Nie zarabiała dużo, więc Daniel dwoił się i troił, aby zapewnić im dobre życie. Nie byli bogaci, ale też nie byli biedni. Żyli na normalnym poziomie. Chociaż wiele osób myślało, że spali na pieniądzach, skoro miał własny sklep. To nie była prawda. Jakim mężem był Daniel? Zanim Trochowska odpowiedziała, namyślała się kilka sekund. Nikt nie jest idealny, odparła. Ale był dobrym człowiekiem. Dużo pracował, więc późno wracał do domu. Czasem Iwonka narzekała, że za mało spędza z nią czasu, ale inaczej nie mógł. Nie chciał zatrudnić nikogo do pomocy w sklepie. Dlaczego? Mówił, że pracownik nie jest tani, a on woli robić wszystko sam i przynosić do domu więcej pieniędzy. Mógł zatrudnić kogoś na pół etatu. Iwona próbowała go namówić, ale bezskutecznie. Właśnie taki był. Wszystko wolał robić sam. A dzieciaki? Jaki miał z nimi kontakt? Jak to ojciec bywał surowy. Słuchały się go i wiedziały, że z Iwoną mogą sobie pozwolić na więcej. Przed zniknięciem pojawił się problem z Maćkiem, ale chyba udało się go zażegnać.

0: a na zegarach już godzina 3:00. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Stany Zjednoczone będą wspierać nowego szefa brytyjskiego rządu, tak zapowiedział Donald Trump. Groźny wypadek na S6 na Pomorzu. Zablokowana jest część trasy w kierunku Słupska. Wciąż ubywa wody w Dunaju. Rekordowo niski poziom tej rzeki odsłonił wrak dawno zatopionego statku. Fakty o 3:00 rozpoczynamy jednak od informacji sprzed kilku minut. Będzie kolejne wsparcie finansowe dla Ukrainy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził porozumienie z Kijowem, dzięki któremu do Ukrainy trafi około 690 milionów dolarów. Środki mają wesprzeć stabilność finansową państwa i kontynuację reform w czasie trwającej wojny. Donald Trump już po rozmowie z nowym premierem Wielkiej Brytanii. Prezydent USA poinformował, że odbył bardzo dobrą rozmowę z Andym Burnhamem i zapowiedział ich spotkanie w najbliższej przyszłości. Politycy rozmawiali m.in. o handlu, współpracy wojskowej, wydobyciu ropy na Morzu Północnym oraz bezpieczeństwie żeglugi w ciśnienie Ormus. Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone będą wspierać nowego szefa brytyjskiego rządu. Teraz uwaga, kierowcy na Pomorzu. Na trasie S6 między Słupskiem a Lęborkiem w pobliżu Pogorzelic dachował samochód osobowy, który przebił bariery energochłonne. W wypadku ranne zostały 2 osoby. W kierunku Słupska wciąż zablokowany jest 1 pas ruchu. Czy sukienka może być mundurem? To tytuł nowej wystawy Muzeum Powstania Warszawskiego, która opowiada o tym, jak zmieniały się stroje mieszkańców stolicy od lat 30. XX wieku aż do końca II wojny światowej.
2: Zabieramy widzów w podróż, żeby pokazać, jak okupacja wpłynęła na to, jak te ubrania się pogarszają, ale jednocześnie jak walczono z tym, żeby wyglądać godnie, wyglądać ładnie. Po to, aż w pewnym momencie po prostu przywdziewamy opaskę, która stwarza z tych ludzi zrobiła żołnierzy. Oni nie mieli mundurów, założyli opaskę, która ich zidentyfikowała i poszli walczyć. A poszli walczyć w tym, co mieli.
3: Mogliśmy zobaczyć dzisiaj ten przedsmak wystawy, która nas czeka, czyli te słynne buty, które zostały stworzone przez warszawskiego szewca.
2: Te buty należały do kobiety, która zakupiła je zapewne przed wojną. To są buty wieczorowe, bardzo odważne. I zdecydowała się, że pójdzie na powstanie w nich.
1: Mówił Adam Jerzewski, jeden z autorów wystawy. A wernisaż odbędzie się 28 lipca o godzinie 18:00 w Muzeum Powstania Warszawskiego.
4: Niesłychana historia w faktach RMF FM.
1: Z powodu rekordowo niskiego poziomu wody w Dunaju w pobliżu chorwackiego Opatowca odsłoniły się szczątki statku, który najprawdopodobniej zatonął blisko 90 lat temu. Według lokalnych władz może to być jednostka przewożąca węgiel, która zatonęła w 1937 roku. Jeśli poziom Dunaju będzie dalej spadał, z rzeki może wyłonić się jeszcze większa część wraku. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, a rzeczy osobiste trzymać blisko siebie. Przy okazji wakacji sprawdzamy, jak nie dać się okraść podczas urlopu za granicą. Jednym z miast, gdzie dochodzi do największej liczby kradzieży kieszonkowych, jest Barcelona. Jak tam działają złodzieje?
5: Osoby, które zaczepiają nas na mieście i chcą na przykład zapytać o drogę. Naszym takim naturalnym odruchem jest to, że chcemy pomóc takiej osobie, ale uwaga, nasza pierwsza reakcja powinna być wzmożona czujność. Złapanie się za plecak, złapanie się za torebkę. W momencie, kiedy jedna osoba próbuje rozproszyć nas i zagarnąć uwagę, no to w tym momencie druga osoba próbuje nas okraść. Jeżeli jedziemy metrem, w momencie, kiedy zamykają się drzwi i metro chce już ruszyć, no to wtedy też taki złodziej wyrywa nam telefon z ręki, ucieka, drzwi się zamykają, a my jedziemy na następną stację już bez telefonu.
1: Mówiła Ewelina Łukrza, Polka mieszkająca w Barcelonie.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, była gościem Piotra Salaka w RMF FM.
6: Czy Ministerstwo Edukacji wycofa się z pomysłu likwidacji domów czasów dziecięcych?
7: Myślę, że wszyscy powinni uświadomić sobie, czym są domy w czasów dziecięcych. To jest coś, co zostało utworzone od koniec lat 40. XX wieku. Najpierw jako domy turnusowe, potem domy w czasów dziecięcych od 50. roku.
6: No i bardzo dobrze, to znaczy, że długo działało. I z dobrym skutkiem.
7: No nie, służyło wtedy długim pobytom, 2-3 miesiące. Dzieciaków zagrożonych krzywicą, reumatyzmem, chorobami gruźliczymi.
6: Ja
7: chciałam powiedzieć,
6: tak dzieje,
7: chciałam powiedzieć, że między innymi, no dobrze, tylko że one już nie pełnią tej roli. W tej chwili tą rolę pełnią sanatoria. I rzeczywiście dziecko, które ma jakiekolwiek zagrożenie, jedzie na kilkutygodniowy turnus do sanatorium, tam ma leczenie i równolegle odbywa się edukacja. I są szkoły przysanatoryjne, które mają zapewnić mu edukację po to, żeby to dziecko, jak wróci potem do szkoły, nie miało braku.
6: Czyli ale jak teraz... pani tak mówi, to rozumiem, że ministerstwo się nie wycofa z tej decyzji
7: natomiast
6: o likwidacji.
7: Natomiast tam, co jest w domach w czasie dziecięcym, to w tej chwili odbywają się wycieczki szkolne. Wycieczki szkolne,
6: zielone szkoły.
7: Tak, tylko że wtedy nie odbywa się proces edukacyjny realny.
6: To nie, przecież tam są zatrudnieni nauczyciele,
7: no,
6: pani minister.
7: No właśnie, i w tym jest cały problem, że mamy do czynienia z sytuacją, która kiedyś miała inny obraz, ponieważ inną rolę pełniły te domy, a w tej chwili tą rolę pełnią sanatoria, którą wcześniej pełniły domy w czasach dziecięcych, a te domy w czasach dziecięcych naprawdę pełnią tą rolę, którą mogą
6: prowadzić. A próbowała pani uzyskać skierowanie do sanatorium, pani minister, ostatnio?
7: Nie jest to ale łatwe. Nigdy nie próbowałam.
6: Ale wie pani, że nie jest to łatwe. I teraz wyobraźmy sobie, że ci rodzice, tylko, że... którzy mają chore dzieci...
7: No dobrze, ale to nie ma czegoś takiego.
6: Stali w kolejce po skierowania do sanatorium.
7: Znaczmy jedną rzecz. Oni nie idą, nie jeżdżą tam na turnusy rehabilitacyjne. To, co się tam odbywa, to są zielone szkoły. I rzeczywiście zainteresowanie szkół jest duże, ponieważ one zwykle są trochę tańsze. No to, że może tam być schronisko młodzieżowe, może tam być bursa. Bardzo często powiaty, tylko 10 z nich jest prowadzone przez samorządy, 14 z nich to są podmioty niepubliczne. I oczywiście nie ma żadnych przeszkód, żeby pełniły dalej tą funkcję, którą pełnię, czyli miejsca, w którym jest wypoczynek dzieci. Czy zielone szkoły, czy wycieczki
6: szkolne. Ale już bez finansowania z ministerstwa,
7: ale
6: tak?
7: Bez finansowania edukacji. Czyli finansowane tak, jak są finansowane schroniska młodzieżowe i na takich warunkach, jak działają schroniska
6: pani
7: młodzieżowe
6: minister,
7: czy bursy.
6: Mówimy o 30 milionach złotych. To jest naprawdę kropla w morzu budżetu.
7: Ale niech pan zobaczy,
6: jeżeli
7: mówimy o na przykład wsparciu, ostatnio chcemy zmienić zasady dotyczące finansowania szkół przyszpitalnych w sytuacji, w której na przykład jest szkoła przyszpitalna w reżimie zamkniętym. Czyli na przykład dzieci z uzależnieniami, dzieci z takimi trochę innych warunkach, oddziały psychiatryczne i tak dalej. Tamte dzieci przebywają długo, rzeczywiście mają realną edukację i co więcej dla powiatu, który często prowadzi tego typu placówki szpitalne, to jest duże obciążenie, ponieważ on ma dzieci z całej Polski, a nie tylko...
6: A co z tymi umowami w tych domach?
7: Każda umowa, jeżeli podmiot jest likwidowany, oczywiście przestaje funkcjonować, no bo nie można odpowiadać za umowę podmiotu, który nie istnieje.
6: A samorządy poniosły też koszty remontów w tych domach.
7: I dlatego ja uważam, że należy tą bazę, przecież ta baza zostaje w samorządach. W związku z tym tą bazę należy wykorzystać. Albo zorganizować tam, tak jak powiedziałam, schronisko młodzieżowe, albo zorganizować bursę. Tych burs nam brakuje, dlatego że bardzo często dzieciaki z terenów trochę wykluczonych transportowo, jeżeli chcą uczyć się w szkole średniej, trochę bardziej odległej, chcą korzystać z bursy, to chcą korzystać z bursy w dobrych warunkach. I to jest, i musimy patrzeć na system edukacji jako całość i widzieć, co potrzebujemy wspierać.
6: To pani podjęła tę
7: potrzebujemy
6: decyzję, pani
7: wspierać.
6: Minister?
7: Proszę państwa, to nie jest tak w ogóle, że podejmujemy jednoosobowo decyzję, to nie jest zresztą też mi podległo, ale nie o to chodzi. Chodzi o co innego. Chodzi o to, że musimy spojrzeć na finanse zawsze publiczne bardzo racjonalnie. I my wiemy, co trzeba wspierać. Widzimy te na przykład oddziały szpitalne, przy których są szkoły, gdzie dzieciaki przebywają często całymi tygodniami i wiemy, jakim to jest obciążeniem na przykład dla powiatu. Natomiast równocześnie wiemy, że tutaj odbywa się po prostu wypoczynek. I tak samo jak w agroturystyce, tak samo jak w bardzo wielu innych miejscach.
6: Ośmioklasiści zdali egzaminy, napisali dobrze te egzaminy, dostali świadectwa. Ładnie wyglądają te świadectwa, bo często są z czerwonym paskiem i nie mogą się dostać do swojej wymarzonej szkoły. Dlaczego?
7: No bo w każdej szkole jest ograniczona ilość klas. Więc jeżeli jest najlepsza szkoła, która jest oblegana przez dzieciaki czasami, to jest zresztą tylko syndrom dużych miast tak naprawdę, w bardzo dużych miastach.
6: Mamy takie sygnały z Białegostoku, mamy takie sygnały z Krakowa chociażby.
7: Więc mówię, to jest w dużych miastach. W miastach dużych, gdzie są jest jedno, dwa bardzo dobre licea, o których wszyscy marzą, no i w dość oczywisty sposób dostają się ci z najlepszymi wynikami. I bardzo często, tak jak na przykład w Warszawie jest liceum Staszica, dostają się głównie ci, którzy są laureatami konkursów. W konkursach startują...
6: To nie jest dobry przykład, bo ono od lat działa na trochę innych zasadach, ale...
7: Tak samo jak każde inne. Może być szkołą marzeń. W związku z tym rzeczywiście...
6: Tam są
7: system...
6: egzaminy wcześniej, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, czy teraz jeszcze są.
7: Nie ma egzaminu. W tej chwili rekrutacja jest na zasadzie takiej, że jest rekrutacja centralna w dużych miastach, których można się zgłosić nawet do wszystkich placówek w mieście, burszerugować je od swojego pierwszego wyboru do kolejnych.
6: No dobrze, ale pani minister, mamy sytuację taką. Mamy zdolnego ucznia, mamy dobrego jednego ucznia, który nie dostaje się do swojej wymarzonej szkoły i potem co w takim razie?
7: Dostaje się do szkoły drugiego, trzeciego wyboru, dziesiątego wyboru, w zależności od tego, jaki ma wynik. Przecież to jest bardzo obiektywne. Dostaje się na podstawie wyników z ocen, wyników jego sukcesów edukacyjnych w czasie szkoły, dostaje się na podstawie wyniku egzaminów.
6: Idzie do swojej
7: przedmiotu.
6: Pierwszej wymarzonej, do tej drugiej swojej szkoły.
7: Dokładnie.
6: Średniej,
7: no bo
6: już niezadowolony,
7: dziecko...
6: już sfrustrowany,
7: no dobrze,
6: już
7: no ale...
6: te marzenia boleśnie skonfrontowane
7: rzeczywiście
6: są z rzeczywistością.
7: Taki bardzo dużą konfrontację przeżyły te dzieciaki, które były z tych roczników, które było po półtora rocznika. One w tej chwili są w wieku maturalnym, to znaczy w tym roku pierwszy taki rocznik zdawał maturę jako uczeń technikum, w przyszłym roku liceum, w przyszłym roku to będą i technika, i licea, a rok później to będą technika. I oni rzeczywiście w tej chwili często zderzają się z większą niż dotychczas konkurencją, jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe. I również, kiedy startowali do szkół ponadpodstawowych, znaczy w tej chwili startują do na uczelni, a wtedy do szkół ponadpodstawowych. I wtedy rzeczywiście było tak, że bardzo trudno było się dostać szczególnie do tych lepszych szkół. Obecnie mamy normalne roczniki, czyli takie roczniki przeciętne.
6: No ale jak
7: kilka
6: gdzie miejsca brakuje.
7: No dobrze, no ale zawsze brakuje do tego najlepszego. Jeżeli w Warszawie jest kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset szkół ponadpodstawowych, no to wiadomo, że jeżeli jest tych kilka, o których można powiedzieć marzy duża grupa uczniów, to nie wszyscy się do nich dostaną.
6: Nauczyciele marzą.
7: Ale jest mnóstwo bardzo dobrych innych. W pierwszej pięćdziesiątce szkół jest, zdaje się, kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt szkół z Warszawy.
6: Pani minister, nauczyciele marzą o większych pieniądzach, o podwyżkach. Dostaną takie podwyżki?
7: Znaczy, nie mam żadnej wątpliwości, że dobra szkoła zaczyna się od dobrego, dobrze opłacanego nauczyciela i nie mamy też żadnych wątpliwości. To było zresztą priorytetem rządu, przypomnę, jak zmieniła się władza, żeby te podwyżki dla nauczycieli były wyższe niż dla reszty sfery budżetowej, bo były 30%, 30 albo 33% w momencie, w którym dla reszty były 20%. W kolejnych latach rzeczywiście te podwyżki trochę przekraczały inflację, dlatego że jak była 5%, to inflacja wtedy była
6: 3,8%. No tak, ale dostaną te pieniądze, czy nie dostaną?
7: Natomiast w tej chwili rzeczywiście jako ministerstwo przygotowujemy jakiś system dotyczący tego, żeby zapewnić taką stabilne wzrosty. Natomiast dopóki nie będziemy mieli ustaleń z Ministerstwem Finansów, no to nam oczywiście nie przekażemy żadnych danych.
6: A kiedy te ustalenia będą? Bo to już ta sprawa się ciągnie dosyć długo.
7: My rozmawiamy z Ministerstwem Finansów. Pamiętajmy o tym, że wiemy już, że podwyżka w 2027 roku jest zapowiedziana na 3%. Wie pani, że pani
6: czyli
7: minister Nowacka...
6: Czyli wyrównuje inflację w gruncie rzeczy.
7: Znaczy jest wyższa trochę od inflacji. Natomiast przewidywane inflacji, ale niedużo. Wie pan, że, bo to było znane, że zdanie odrębne złożyła właśnie pani minister Nowacka w sprawie pensji nauczycieli, bo uważamy, że... Znaczy nauczyciele mają to do siebie, że patrzą, że są dobrze wykształconą grupą, że patrzyli kiedyś, porównywali się na przykład do statusu pielęgniarek, które miały podobne wtedy zarobki.
6: Tam jest inna ustawa.
7: Dokładnie. I tam w tej chwili...
6: Pytanie, czy nauczyciele nie powinni mieć takiej samej ustawy, jak
7: dlatego mówię, pracujemy
6: zdrowia.
7: Nad jakimś systemem, który... Wiemy też, że w zdrowiu w tej chwili się zrobiła pewna, no nazwijmy to patologia i mamy sytuację, w której to, co robi w tej chwili pani Grenda, to zastanawia się, co zrobić z płacami.
6: No dobrze, ale jakiś harmonogram prac nad tą ustawą dotyczącą płac nauczycieli jest,
7: dopóki,
6: czy nie ma?
7: Najpierw musimy zacząć od ustaleń z Ministerstwem Finansów, ale rzeczywiście pracujemy nad kilkoma propozycjami.
1: Usłyszał Piotr Salak od swojego gościa, Katarzyny Lubnauer, wiceminister edukacji. Wrócimy do tej rozmowy jeszcze w kolejnych faktach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A my wracamy do grania najlepszej muzyki i zaczynamy nasz wakacyjny program Pierwsza Kawa z RMF FM, 13 minut po trzeciej. Anita Janczak, cześć, witajcie. Avicii, na początek naszego spotkania. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: właśnie taką nocną porą, takie muzyczne perełki w RMF FM. 20 minut po trzeciej, to do tej pierwszej kawy. Sprawdźmy, co dzieje się na świecie. Sprawdzamy w kierunku Węgier, czyli radio RMF 24.
1: Już wiemy, że czeka Węgry zmiana na stanowisku prezydenta. Po wcześniejszym zakończeniu kadencji Tamasa Szulioka, premier Węgier Peter Madzior zapowiedział, że nową głową państwa chciałby uczynić Judit Polgár, czyli najwybitniejszą szachistkę w historii Węgier. Pewnie nie tylko z miłości do tej królewskiej gry, ale prawda jest też taka, że Polgár nigdy nie była związana z polityką. Skąd taka decyzja? Może dowiemy się tego od naszego gościa. Jestem o tym przekonany, że się tego dowiemy, bo porozmawiamy z Arturem Lorkiem, czyli hungarystą z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A skąd taka zmiana? Dlaczego kadencja Tamasa Szulioka została skrócona? Mam wrażenie, że Peter Madzior zapowiadał to jeszcze w kampanii wyborczej. Tylko dlaczego właśnie chce skrócić kadencję prezydenta?
2: To jest jeden z elementów, które zostały przez Petera Madziora obiecane Węgrom, więc tutaj konsekwentnie do realizacji tych założeń dąży. Natomiast odsunięcie Tamasa Szulioka od pełnienia urzędu prezydenta jest w tym momencie de facto trochę domknięciem systemu albo rozszczelnieniem finalnym systemu po Orbanie. Zresztą sam Orban wskazał, że to ostatnia bariera właśnie upadła. Natomiast to z perspektywy symbolicznej, ale też politycznej, usunięcie ostatniego przedstawiciela byłego obozu władzy jest po prostu z perspektywy Petera Madziora takim kluczowym też posunięciem, jeżeli chodzi o udowadnianie społeczeństwu, że on to od tego oczyszczenia systemu dokonuje.
1: Szulioek mówi o historycznym nadużyciu władzy, o osłabieniu demokracji. Na ile to są argumenty prawdy, na ile mówimy o polityce?
2: To znaczy, jeżeli mówimy o ramach formalnych, jeżeli mówimy o ramach prawnych, to partia Petera Madziora w tej sytuacji nie zrobiła nic, co wykraczałoby poza prerogatywy, poza uprawnienie, jakie uzyskała na mocy węgierskiej konstytucji. Także tutaj zmiana konstytucji również została wykonana, przeprowadzona w trybie konstytucyjnym. Nie było tutaj żadnych kombinacji, nie było tutaj żadnych dodatkowych interpretacji, które... Dokładnie tak. Natomiast z perspektywy politycznej oczywiście jest to ruch bardzo ryzykowny, jest to ruch bardzo, bardzo radykalny, więc on będzie emocje podkręcał. Natomiast tutaj warto na jedną rzecz bardzo mocno zwrócić uwagę. Jeżeli jeszcze przed wyborami mówiliśmy o poparciu dla Fideszu i poparciu dla Tisy, które były gdzieś względem siebie bardzo porównywalne, tak w obecnej sytuacji Peter Madziar cieszy się 70-80% poparciem w zależności od sondaży, więc on posiada do tych działań też legitymację, bardzo silną legitymację społeczną. I z drugiej strony ławy Fideszu w parlamencie węgierskim są puste, więc też w zasadzie ostatnia figura w tym momencie została usunięta.
1: Czy pana zdaniem Fidesz właśnie dożywa swoich dni? To jest koniec tej partii jako ugrupowania politycznego?
2: W polityce nigdy takich wyroków nie powinniśmy oferować z wyprzedzeniem, natomiast niewątpliwie partia wchodzi w okres rozkładu i jeżeli kapituluje, poddaje się najpierw jej przywódca Viktor Orban, później Peter Szijjártó, który był drugą postacią w całej partii. To wskazuje to na to, że rzeczywiście jest tam potężny kryzys przywództwa. Pytanie tylko, czy ona będzie potrafiła się przekształcić w jakiś byt, który będzie w stanie utrzymać się na węgierskiej scenie politycznej, czy ulegnie rozpadowi z uwagi właśnie na brak przywódcy i brak charyzmatycznego lidera.
1: No bo jeżeli będzie taka sytuacja, przyjmijmy, że Fidesz będzie przeżywał kryzys, no to polityka nie zna próżni. Najprawdopodobniej powstanie coś w miejsce, czy też pańskim zdaniem nie będzie miejsca na scenie politycznej na Węgrzech, żeby coś w zamiast Fideszu powstało.
2: Znaczy, takie ugrupowania jak Tisza Petera Madziora, ta historia z naszej części Europy nam pokazuje najdobitniej, one nie utrzymują tak wysokiego poparcia przez długi czas, więc prędzej czy później ta próżnia będzie musiała się powiększyć, czy ta część po Fideszu będzie musiała się powiększyć i jakieś partie w jej miejsce powstaną, no bo też prędzej czy później będzie się pojawiało jakieś niezadowolenie z tego w jaki sposób Peter Modiar sprawuje władzę, ale jak to będzie wyglądało w tym momencie, uważam, że jest zbyt wcześnie, żeby mówić.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz, bardzo panu dziękuję za rozmowę i wyjaśnienia. Artur Lorek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, hungarysta, specjalista od polityki węgierskiej, był razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Tak, nastrojowo wam gramy do nocnych podróży. Na nocną zmianę. A z kim pijemy pierwszą kawę o 3:32? Dajcie znać pod 3322, bądźmy w tym razem, a już za chwilę sprawdzimy najnowszy raport pogodowy.

0: Kasia Popowska, RMF FM. Na razie mamy spokojny, wczesny poranek, 20 minut do 5 z pierwszą kawą, ale już od godziny 7 może się to zmienić.
1: No tak, bo dziś syreny zawiją w całej Polsce. Sygnałów możemy się spodziewać, tak jak powiedziałaś, już o 7 rano i to aż do 19. No, ale od razu uspokajamy. Tak jak mówiłem, w faktach to tylko test systemów ostrzegania, więc RCB apeluje, nie reagujmy dziś na syreny, nie ma powodu do ewakuacji.
0: Zachowujemy spokój, choć pewnie trudniej będzie odespać nocną zmianę. Test systemów to jedno, ale jest też coś, na co warto uważać.
1: Mamy inny alert, tak jak mówisz, całkiem na poważnie. Mennica Polska ostrzega, że w sieci jest coraz więcej super okazji do zakupu złota. Otóż tu trzeba być ostrożnym, bo często kruszec okazuje się być fałszywy, mimo także sfałszowanych zaświadczeń o jego autentyczności. Ale o tym już więcej za chwilę w faktach.
0: O 5:00.

A kto wstał wcześniej, przed budzikiem? Naprawdę są tacy, nawet już do mnie napisali. To macie czas teraz na spokojnie wypić pierwszą kawę z RMF FM. Już świta, w tle skorpionsi, no czego chcieć więcej? Łapcie tę chwilę dla siebie z RMF FM.

0: Zbliża się godzina piąta. Zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM, na które zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam. Ottawa chce rozmów z Waszyngtonem po tym, jak prezydent USA zapowiedział 50% cła na Kanadę. 20 nowoczesnych poziomierzy do monitorowania poziomu wody w kanałach deszczowych ma zostać zamontowanych w Krakowie. Coraz lepsze wyniki polskiego przemysłu. W czerwcu, rok do roku licząc, zanotowano wzrost o ponad 7,5%. Kanada odpowiada na nowe cła Donalda Trumpa. Premier Mark Carney oświadczył, że Ottawa jest gotowa do rozmów z Waszyngtonem, ale priorytetem pozostaje ochrona kanadyjskiej gospodarki. Podkreślił, że działania Kanady są odpowiedzią na wcześniejsze amerykańskie taryfy, które jego zdaniem naruszają umowę o wolnym handlu między USA, Kanadą i Meksykiem. Tymczasem politycy opozycji i przedstawiciele biznesu wzywają do zdecydowanej odpowiedzi na nowe 50% cła ogłoszone przez administrację Donalda Trumpa. Mają monitorować poziom wody w kanałach deszczowych i pozwolą służbom szybciej reagować podczas intensywnych opadów. Kraków chce zamontować 20 nowoczesnych poziomierzy. Urządzenia pojawią się w newralgicznych punktach kanalizacji, tłumaczy naszemu reporterowi Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie.
2: Sonda będzie na takim wysięgniku, będzie badać po prostu, jak ten poziom wód się podnosi, zmienia, natomiast radar będzie wysyłał te dane. Poziomierze radarowe, one są już coraz częściej standardem w polskich miastach. To jest Warszawa, Bydgoszcz, tam gdzie są rzeki, Gdańsk, ale też na przykład Bytom, i dają obraz, jak wygląda, jak zachowuje się woda podczas deszczy nawalnych w zamkniętych kanałach deszczowych.
1: Na razie trwa przetarg, ale urządzenia mają zostać zamontowane jeszcze w tym roku.
3: To są Fakty RMF FM.
1: Uwaga na fałszywe złoto na portalach ogłoszeniowych. To ostrzeżenie dla tych, którzy chcą kupić kruszec inwestycyjny z drugiej ręki. Oszuści oferują podrobione sztabki i fałszywe dokumenty sprzedaży, które przypominają te z autoryzowanych punktów. Przed procederem ostrzega Mennica Polska, informuje nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Oszuści, chcąc uwiarygodnić transakcje, prezentują sfałszowane paragony. Przypominają one dokumenty sprzedaży wystawiane przez Mennicę Polską i mogą wzbudzić zaufanie kupujących. Trudno też rozpoznać gołym okiem, czy sztabka jest ze szlachetnego kruszcu. Dlatego paragon albo faktura nie powinny być dla nas dowodem autentyczności. W razie wątpliwości można skontaktować się z mennicą i zweryfikować dokumenty. Szczególnie powinni uważać ci, którzy planują zakup od osób prywatnych za ceny znacznie niższe niż te obowiązujące na rynku.
1: Polski przemysł notuje coraz lepsze wyniki. W czerwcu produkcja w tym sektorze gospodarki wzrosła o ponad 7,5%, licząc rok do roku. W Faktach teraz dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
5: Analitycy mogą powiedzieć: wreszcie. Dawno nie było tak dobrego odczytu z rynku. Rynku, który od lat przeżywa mocne spowolnienie. W rzeczywistości jednak wynik ten może być nieco na wyrost. Pomógł kalendarz. To dane za czerwiec, a w tym roku miesiąc ten miał o jeden dzień roboczy więcej niż czerwiec roku 2025. W statystyce jeden dzień ma ogromne znaczenie. Inny ważny czynnik to utrzymujący się jeszcze efekt programu SAFE. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, to od choćby pojazdy opancerzone czy czołgi, wzrosła rok do roku o 25%. To nieco poprawia ogólny wynik. W dół dane o przemyśle ciągną trzy branże. Produkcja wyrobów tytoniowych, tekstylnych, a więc odzież i obuwie, a także produkcja mebli. Tu znowu widzimy spadek produkcji.
1: A sytuację w sektorze gospodarki opisywał Igor Skrzypek. W wakacje zabieramy Was w Faktach podróż po najciekawszych kolejowych szlakach. Maciej Pałachicki wybrał się koleją liniowo-terenową na Górę Parkową w Krynicy Zdroju. Tam oryginalne wagoniki wyprodukowane w 1937 roku przez szwajcarską firmę Von Roll znów wożą turystów. Przejazd nimi to prawdziwa podróż do szalonych lat 30. O historii tej wyjątkowej kolejki z Pauliną Gwiazdą z Polskich Kolei Linowych rozmawiał reporter RMF FM.
6: Każdy może się przenieść do tych lat 30. i zobaczyć, jak to tam naprawdę było. Bodo, Jan Kiepura i wiele innych sław tamtych czasów. I co najlepsze, my możemy wcielić się w ich rolę.
7: No i oczywiście nie byłoby lat 30. bez muzyki lat 30.
6: Tutaj mamy roztańczoną dekadę, gdzie możemy nauczyć się Charlestona, swingu. i poczuć się jak prawdziwa gwiazda estrady tamtych lat.
7: No i tu wracamy do Krynicy lat 30. i już proszę bardzo, kolejka, jak widać na zdjęciu, jeździła.
6: Tak, mamy tutaj porównanie, możemy zobaczyć, jak wyglądało to w tamtych latach, a jak wygląda to w latach dzisiejszych.
7: Wszystko się zmieniło wokół, a kolejka ciągle taka sama.
6: I na tym polega piękno tego miejsca.
8: A jeszcze muzyka, kolejką przejazd jest super. W ogóle Krynica jest wspaniała.
1: A w Krynicy Zdroju był Maciej Pałachicki. Kolejna dawka sprawdzonych informacji punktualnie o 6:00. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Weryńskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A na zegarach 5 minut po 5:00. Dzień dobry. Zaczynamy pięknie ten wtorek z pierwszą kawą z RMF FM. Z wami Anita Janczak. A w głośnikach najlepsza muzyka. Sia, Sean Paul już teraz.

Tak, wam gramy o poranku w RMF FM. 15 minut po piątej, wy się spokojnie ogarniajcie do pracy. My tu jesteśmy i sprawdzamy, czym żyje internet. Oczywiście na każdej stronie w prasie temat mundialu cały czas żywy, ale jest pewna ciekawa historia. Król strzelców mistrzostw świata Mbappe przez pomyłkę wrzucił intymne zdjęcia swojej dziewczyny na Instagram. Kibice, jak zawsze niezawodni, szybko zrobili screeny. To tak wiecie, ku przestrodze. Może dopijcie tę pierwszą kawę na spokojnie. Obudźcie się, żeby i wam się palec nie omsknął.

0: Kto już wstał i pije z nami pierwszą kawę? 26 minut po piątej. To sprawdzamy, czym będziemy dziś żyć.
1: Po poranku będziemy jeszcze przypominać o zaplanowanych na dziś na cały dzień od 7 do 19 testach systemów ostrzegania. Mhm. Uwaga, w całej Polsce będą wejść syreny. No ale jak już mówiłem, w faktach to tylko ćwiczenia, więc nie należy na nie reagować.
0: Zachowujemy spokój, no ale też sprawdzamy, jak wam mijają wakacje.
1: Anita, to już 3 tygodnie. Miałaś jakiś urlop?
0: Po co te złośliwości? Po co?
1: No ja się wybieram, ale dopiero na koniec sierpnia.
0: Ale wracając do porannych faktów, nie zabraknie w nich przede wszystkim tematów ze świata polityki.
1: No nie zabraknie, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie, o tym będziemy mówić. Mamy też nowego premiera Wielkiej Brytanii, no ale też reformy z resortu zdrowia. To wszystko dziś od rana w faktach, a najbliższe wydanie, przypominam, punktualnie o 6:00.
0: Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dzięki.

0: tygodnie temu, że upały. Nie, znajma, to już tęsknimy.
1: Znajma dobra jedzie nad morze dzisiaj. Nakłamałem jej wczoraj, że będzie pięknie. Ale może będzie akurat, wiesz, no... Może będzie.
0: To znaczy...
1: Trzymamy kciuki, że przyjdzie front ciepły z nad Sahary i przyniesie.
0: Znaczy tak patrzę, no, trzeba okienka pogodowe, szczególnie gdzieś tam,
1: no właśnie,
0: gdzieś tam łapać. Może w sobotę. O, w sobotę widzę, że tu już jest ładnie nad morzem. No, to się tak jakoś przesunie. Dobrze, czyli to jest ten moment, że przestaliśmy narzekać na upały, to teraz sobie narzekamy na deszcz.
1: Zawsze to jakaś miła odmiana. To co, ty idziesz do domu?
0: Idę.
1: A ja zostaję przy mikrofonie. Dzień dobry, cześć.
2: Reklama. 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: euro.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
3: Musimy trafić na dobrą promocję.
2: Przecież mówiłam Ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
3: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
2: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: Chcesz, zabiorę cię tam, gdzie sny przychodzą za dnia.
10: Dzień dobry, trwa Lato z RMF FM.

mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

I tak sobie ładnie gramy. To jest najlepsza muzyka w RMF FM. Pod słońcem, nawet jeżeli ono jeszcze nie wstało, chociaż przynajmniej tutaj nad Krakowem są chmury, więc nie widzimy, czy słońce wstało. Podejrzewamy po tym, sądząc, że jest jasno, że jednakowoż tak. Teraz uwaga! Znający języki obce, zmotywowany, odpowiedzialny ze znajomością branży. Taki według pracodawców powinien być idealny absolwent uczelni wyższych, czytam. Jasne, oraz mieć maksymalnie 25 lat, w tym minimum 20 lat doświadczenia na podobnym stanowisku. Od rana poszło je po internecie, żebyście byli na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie, i tak będzie też i w tym wydaniu. Wstawa i szkoda lata w RMF.

0: A przed nami, jak słychać, kolejne spotkanie z faktami w RMF FM. W studiu faktów na swoich miejscach są już Ewa Kwaśna i Tomasz Waryński. Dzień dobry.
1: Jesteśmy, dzień dobry. Witamy i zapraszamy. Mieszkańcy przygranicznej gminy Doruchusk na Lubelszczyźnie liczą straty po wielkiej nawałnicy.
2: Bardzo mocny opad gradu był, 15 minut.
3: Irańskie centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe oraz systemy obrony powietrznej były celem kolejnych amerykańskich ataków na Iran.
1: Mistrzowie świata wrócili do kraju.
3: W Hiszpanii powitano najlepszych piłkarzy po mistrzowsku.
1: Na początek faktów o 6:00 jednak ważne informacje dla kierowców o utrudnieniach na drogach. Pożar ciężarówki na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Polaki na Mazowszu.
3: To jest odcinek między węzłami Siedlce Zachód i Groszki. Na czas akcji gaśniczej jezdnia jest zablokowana. Policja kieruje na objazd drogą krajową 92.
1: Problemy też na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem w pobliżu Nowej Wsi koło Torunia.
3: Ciężarówka zjechała z jezdni na pas zieleni w stronę Gdańska. Zablokowany jest lewy pas.
1: I jeszcze trasa S8 na obwodnicy Zambrowa w Podlaskiem.
3: Samochód osobowy uderzył w bariery w stronę Warszawy. Przejedziecie tylko pasem awaryjnym.
1: Trwa szacowanie strat po nawałnicy, która zniszczyła uprawy w przygranicznej gminie Doruchusk na Lubelszczyźnie.
3: Niektórzy z tamtejszych rolników nie zbiorą w tym roku żadnych plonów. Żywioł zniszczył je w ciągu kwadransa.
4: Strasznie wiało.
5: We wszystkie strony.
6: Deszcz z gradem padał.
2: Bardzo mocny opad gradu był. 15 minut.
5: Tyle zniszczeń?
2: Tak.
7: Wszystko pobite i ogród, i ziemniaki.
5: Całe szczęście, że rzepaki zdążyłem wykosić, bo rzepaki to nic nie da się nakosić.
6: Rzepak to zbity całkiem. Do zera.
4: Wszystko poszło.
5: Zboże też?
4: Też.
8: Ponad 50% ziarna leży na ziemi.
4: Górków nie będzie.
5: Coś ocalało z upraw?
7: Nie, nic tu nie ma. Nawet jabłonie tak zbite, jabłka obite.
8: Soja, ziemniaki.
4: Kukurydza wyłożona.
8: Nie ma nic, nie ma co zbierać.
4: To była chwila, moment. Chwila, moment przeszło.
1: Usłyszał od mieszkańców reporter RMF FM Dominik Smaga.
9: Aktualny obraz faktów.
3: To była 10. noc z rzędu z amerykańskimi bombardowaniami w Iranie.
1: Siły USA zaatakowały m.in. centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe oraz systemy obrony powietrznej. Ze szczegółami korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
10: Dzień dobry. Jak twierdzą anonimowo, amerykańscy urzędnicy wolą Trumpa jest, by władze w Teheranie odpowiedziały za niedawną śmierć amerykańskich żołnierzy. Uderzenia będą kontynuowane, dopóki prezydent USA nie zdecyduje inaczej. Dowództwo napisało w oświadczeniu, że tak jak poprzednio, ich celem jest dalsze ograniczenie zdolności militarnych Iranu, wykorzystywanych do ataków na żeglugę handlową w cieśninie Ormus. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Wieczorem Departament Stanu wydał ostrzeżenie do Amerykanów na całym świecie.
3: Ze względu na podwyższone napięcie na Bliskim Wschodzie, sytuacja bezpieczeństwa pozostaje złożona i istnieje możliwość nieprzewidzianej eskalacji, napisano w oświadczeniu. Wielka Brytania ma nowego premiera.
1: Wczoraj oficjalnie został nim Andy Barham, były burmistrz Manchesteru. To już 7. szef brytyjskiego rządu od 2016 roku.
11: This a moment for reflection and new.
3: To chwila, która skłania do refleksji i wyznaczania nowych celów. Wymaga ona od mojego pokolenia polityków podniesienia poziomu naszej pracy i sprostania nowym wyzwaniom. Wielka Brytania musi pokazać światu, że potrafimy odzyskać naszą stabilność i właśnie to jest naszym zadaniem, mówił Andy Barham podczas swojej pierwszej konferencji na Downing Street.
1: Nowy premier pracuje już nad skompletowaniem składu swojego gabinetu. A teraz wielki powrót. Hiszpanie wrócili do kraju.
3: W Madrycie powitano ich jak na piłkarskich mistrzów świata przystało.
1: I o tym wielkim powitaniu Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
12: Pierwsze emocje na lotnisku. Tam drużyna zrobiła sobie m.in. wspólne zdjęcie z pucharem na tle samolotu. No, po przylocie do kraju oczywiście na piłkarzy czekali kibice, ale czekały też obowiązki, chociażby spotkanie z premierem czy z królem Hiszpanii. Kiedy grała nasza drużyna, to my wszyscy razem graliśmy. To jest bowiem drużyna całego narodu. Teraz wygraliście. Wygraliście dla Hiszpanii. To był wielki przywilej, że mogliśmy was oglądać w finale, celebrować wspólnie z wami moment otrzymania trofeum. Teraz witam was w domu. Tak mówił król Filip VI, który w niedzielę oglądał finał mistrzostw z trybun stadionu w New Jersey. No a wreszcie wieczorem przejazd odkrytym autokarem ulicami Madrytu na Plaza de Cibeles, gdzie odbyła się ta wielka feta. Z piłkarzami świętowały tysiące fanów. A przypomnę, że Hiszpanie wygrali mundial dopiero po raz drugi w historii.
3: A pierwsze o poranku wydanie faktów sportowych RMF FM za pół godziny.
1: Zapraszamy o 6:30.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: 10 stopni teraz na południu w górach, no ale to są góry, więc tam ludzie mają długie spodnie, więc nikt nie zmarznie. Na cieplej w Gdańsku, tam 15 na termometrach. W południe na tych termometrach zobaczymy 15 stopni w Suwałkach, 14 w Łodzi, to nasz będzie biegun zimna, i 21 kresek zobaczymy na termometrach w Gorzowie Wielkopolskim. Co nas czeka po południu? O 17 22 stopnie w Poznaniu, 22 we Wrocławiu, na wschodzie dzisiaj chłodniej, w Olsztynie nawet 13.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Sprawdźmy jeszcze Biomet i teraz Biomet... Biomet, mówicie. To jest tak, że jak jedziecie na urlop, to Biomet zostaje w domu? A jak idziecie do pracy, to Biomet też zostaje w domu. Ja bym to tak rozwiązał dzisiaj. I to, nie, chrzanić Biomet. Komu jest? Co to jest? My nie potrafimy bez Biometu? Oczywiście, że potrafimy. Męskie granie orkiestra teraz. Dla tych, co nie mają Biometu.

Ja nie chcę wam nic mówić, ale ten numer ma 27 lat. Ale brzmi jakby wyszedł z wytwórni muzycznej wczoraj i to jest najlepsze, bo to jest zresztą magia najlepszej muzyki w RMF FM, że to wszystko dobrze brzmi i przy tym się w wakacje wstaje. Pytaliście to z Tomkowiczem. Tomkowicz jest na urlopie, ale zdradził mi wczoraj, że wrócił do domu troszeczkę zamyślony i tabletkę na żołądek przez pomyłkę popił płynem ułatwiającym prasowanie. Z jednej strony fajnie, bo mu się pewnie wygładziły fałdy żołądkowe i to jest okej, ale żeby się tylko nie okazało, że jak wróci, że będzie miał żołądek w kant. Pozdrawiamy cię, Jacku, serdecznie. Nie będziemy dzwonili o tej porze zapytać, jak tam twój żołądek, bo to przecież jest dopiero 6:13. Ale dla tych, którzy już nie śpią w tym momencie, Tilly Swims, we Wstawaj, szkoda lata. I to jest ten moment, kiedy ja bym dał głośniej.

0: piosenki Kylie.
1: Taki akcent troszeczkę bez Zenka, ale też cieszy, prawda? Tarzajna Virgin, ale to jest najlepsza muzyka, to jest RMF FM 6.20. Na zegarach mam fajną historię. USA, teraz będzie Ameryka. I tam artysta jeden postanowił sprawdzić, jak to jest być kurą. Zamknął się gościu w klatce w galerii i zaczął tam przy ludziach normalnie wysiadywać jajka.
2: Kurą?
1: Kurą. Kura taka, taka co, kura. Tak. Kura, okay, kura taka, okay. Ta.
2: Co robi koko, tak.
1: Tego lepiej nie ujął. Ja mam takie niedyskretne pytanie do pana artysty, czy wcześniej czasem nie było jakieś kukuryku może? Może było, może nie. Ale z drugiej strony, jak taki gościu mądry, no to niech zrobi z siebie na koniec rosół. Gabriel Fleszar teraz. On nie robi koko.
2: Myślisz, że nie umie, czy w tej piosence nie robi?
1: Kropla deszczu to będzie.
2: A to o czym innym jest?

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Jesteś jak ryba bez frytek, gofr bez śmietany? Nie martw się. Otwieramy Hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegnie i turniej Gibanga w Mikołajkach.
2: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
1: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
2: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
1: Hotel Parawan już 26 lipca po 10. Relacje w programach Pod Słońcem RMF FM i RMF w trasie. Szczegóły na www.rmf.fm.
3: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
8: Tu Dawid Podsiadło.
9: Hi, I'm Zara Larsson.
1: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier Xero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
18: 6.30 w tym momencie zapraszamy was na fakty w RMF FM.
19: W całej Polsce można będzie dziś usłyszeć syreny alarmowe.
20: To w ramach ogólnopolskich ćwiczeń.
21: Będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.
19: Mówi Luiza Jurgiel-Żyła, rzecznik wojewody mazowieckiego.
20: Ćwiczenia Alarm 26 rozpoczną się za pół godziny, punktualnie o 7, potrwają do 19.
19: Problemy na Krajowej Dziesiątce w Stryszku w Kujawsko-Pomorskim.
20: Z ciężarówki wypadł ładunek, zablokowana jest część pasa na jezdni w kierunku Bydgoszczy. Policja kieruje ruchem wahadłowo.
19: Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakończył przegląd warunków finansowania Ukrainy. Był to ostatni warunek zwiększenia pomocy dla tego kraju.
20: Kolejna transza wypłaty dla Kijowa opiewa na niemal 700 milionów dolarów.
19: W ramach 4-letniego programu rozszerzonego mechanizmu finansowania Ukraina ma łącznie otrzymać ponad 15,5 miliarda dolarów.
20: Zdaniem funduszu Ukraina utrzymała stabilność makroekonomiczną i finansową mimo toczącej się wojny.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
19: Reprezentacja Hiszpanii powitana w Madrycie.
20: I o tym wielkim powitaniu w faktach sportowych RMF FM witamy Patryka Serwańskiego.
23: Dzień dobry. Piłkarzom przez wiele godzin towarzyszyły tłumy fanów. Przejazd otwartym autokarem ulicami Madrytu trwał ponad 2 godziny. Po spotkaniach z premierem i królem przyszedł czas na świętowanie z kibicami. Fani czekali na złotą drużynę na Plaza de Cibeles. Tam głos zabrał m.in. selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente.
24: To dla mnie zaszczyt móc prowadzić tę drużynę, podobnie jak dzielić te chwile z moim sztabem i wszystkimi, którzy pracują na rzecz drużyny. Zapomniałem wspomnieć o czymś, co powiedziałem też 2 lata temu. Razem jesteśmy silniejsi. Niech żyje Hiszpania. No, dla Hiszpanów to jest 2. mistrzostwo świata w historii. W żałobie pogrążył się natomiast angielski futbol. Wczoraj zmarł bowiem Kevin Keegan, jedna z najbarwniejszych postaci lat 70. Charyzmatyczny napastnik z charakterystyczną fryzurą. W Wielkiej Brytanii miał wręcz status celebryty. No a ten czas wykorzystał, nagrywając m.in. kilka piosenek, które trafiły później na listy przebojów. Sukcesy odnosił z Liverpoolem, później jako zawodnik niemieckiego HSV 2-krotnie odbierał też złotą piłkę. Keegan miał 75 lat. Na początku tego roku poinformował o tym, że walczy z nowotworem. 16. lokata Klaudii Zwolińskiej w próbie czasowej w krosie to pierwsza odsłona mistrzostw świata w kajakowym slalomie, które odbywają się w Oklahoma City. Polka liczyła na nieco lepszy występ.
25: Są to kwalifikacje pod dalszego krosa i to trochę świadczy o tym, jak będziemy rozlosowani, ale już widziałam listy startowej i nieźle, jest okej. Okay. Na Mistrzostwach Świata w zeszłym roku, gdzie miałam medal, to byłam tak rozlosowana, że miałam chyba najgorszy bieg pierwszy, jaki mogłam wylosować, bo z najlepszymi zawodniczkami na świecie startowałam, więc to nie ma zasady.
23: Tłumaczyła nasza kajakarka.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
18: Magdalena Kadwat-Marek. Zobaczmy, co w pogodzie.
26: No znowu ta wakacyjna pogoda tak do końca nie przypomina lata. Nad Polską znajdzie się dzisiaj raczej to takie chłodne powietrze z tych chłodniejszych i będą tak najwyżej 22 stopnie. Najcieplej zapowiada się w Zielonej Górze i w Szczecinie. A jak chłodne powietrze, no to co to oznacza? Deszcz i wiatr. Taka sytuacja zapowiada się szczególnie nad morzem, na Warmii i na Mazurach, a w okolicach Białegostoku mogą być nawet burze.
18: Chłodne powietrze, ale może ciepłe przyjdzie w zimie.
26: No może właśnie.
18: Będzie jak znalazł wtedy.

0: sobie robicie poranne wakacyjne kawusie, herbatki. Ktoś może kompocik, spokojnie szalejcie, może oranżatka jakaś. A my to poszujemy po internecie, sprawdzając, co się dzieje w świecie. Ja mam historię tutaj z portalu. Córka Trumpa, Iwanka, śpi na kasie, czytam.
1: Śpi na kasie?
0: Śpi na kasie. Trzeba uważać, bo sąsiadka kiedyś spała na kasie, tylko to w markecie było, bo tam
1: tak,
0: pracowała, więc
1: ją
0: zwolnili. Także niech pani córka uważa, my przestrzegamy. Tak to dokładnie.
1: No, poza tym wygodniej niż na kasie, to się śpi na łóżku,
0: na łóżku,
1: prawda?
0: Dokładnie. Albo, żeby daleko nie szukać,
1: na kanapie.
0: Na kanapie.
2: Reklama. Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka. Woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana. 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Tu trwa
3: lato na bogato.
4: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
5: Może jest we Włocławku.
6: Może w Kętach.
7: A może w Jaworznie.
8: Nie wierzę, po prostu nie wierzę.
9: A ty?
10: Tak, ty.
11: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
12: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram jedynie 8,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Tak zakręconej loteriady.

0: Kozaki, Bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
1: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
2: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
7: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
6: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
7: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
8: Kup w Media Expert karmę dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Pink Doctor z RMF FM. Ten numer też się nie chce zestarzeć. Wciąż brzmi dobrze, każde wakacje z nim to jest po prostu gwarant dobrego wstawania o poranku. 6.53 na zegarkach. Na zegarach ćwiczenia są dzisiaj. Ćwiczenia Alarm 26, więc w całej Polsce będą wyły syreny od godziny 7.
1: No to jak dziś. Od 7, to bardzo elegancko, no bo to sobie ludzie pośpią.
0: To jest ładne,
1: 7.
0: To jest ładne, to jest elegancko.
1: Tak.
0: Mój pies zawsze wściekle śpiewa, jak słyszę karetkę, tak jak więc podejrzewam, że dzisiaj da ładny koncert. Z góry przepraszam wszystkich moich sąsiadów.
1: A jeżeli dzwoni i nie możecie tego wyłączyć, no, to pamiętajcie, to jest alarm, to nie jest budzik.
0: Ale z drugiej strony może ktoś zaoszczędzi na budziku dzisiaj.
1: No mnie by się przydał dzisiaj budzik, bo mi trochę tam później zadzwonił. 20 minut później.
0: Ale najważniejsze, że jesteś na swoim miejscu. Mrozu śpiewa teraz.

0: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Barbara, jaka piękna fryzura.
2: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
1: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
3: Więcej możliwości stylizacji, bez uszkodzeń termicznych. Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler Airwrap w promocji. A zestaw dodatkowych 5 końcówek o wartości 399 zł. Dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
11: Po reklamie.
12: To już prawie siódma. Kierowcy, dajcie proszę głośniej, bo będą ważne informacje dla was. Mamy dla was fakty. Ewa Kwaśny i Tomasz Waryński przy mikrofonach. Zapraszamy.
13: A na początek mamy ważne informacje o utrudnieniach dla kierowców podróżujących A4 na Opolszczyźnie oraz trasą S8 w Warszawie.
14: Rząd chce wyrównać emerytury sprzed 2012 roku. Projekt ustawy już gotowy.
13: Nie wszyscy będą jednak zadowoleni. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM.
14: W faktach także o problemach branży turystycznej na Dolnym Śląsku w Pilchowicach. Ciężarówka wpadła do rowu na autostradzie A4 na Opolszczyźnie w rejonie miejscowości Sarny Małe.
13: To jest odcinek między Opolem a Brzegiem w stronę Wrocławia. Zablokowany jest prawy pas.
14: Korek na trasie S8 w Warszawie.
13: Na zjeździe w Aleje Prymasa Tysiąclecia osobówka uderzyła w bariery. Zjazd z S8 jest zablokowany.
14: W kierunku Łodzi kierowców czeka powolny przejazd. Korek ma już kilka kilometrów.
15: Co z tego będzie faktem?
13: Jest projekt ustawy, która ma wyrównać świadczenia wcześniejszych emerytów.
14: Chodzi o część osób, które skorzystały z takiej możliwości przed rokiem 2012. Teraz ich świadczenia są zaniżone. Problem może dotyczyć nawet 300 tysięcy osób.
13: W porannych faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
16: Dzień dobry.
13: Witamy, Igorze. Czy projektowana ustawa naprawi sytuację?
16: Naprawi, ale nie tak, jak niektórzy emeryci mogliby oczekiwać. Ustawa w obecnej wersji zamknie drogę do nowych postępowań w sądzie, a droga sądowa to jedyna ścieżka do walki o wyrównanie za poprzednie lata zaniżonej emerytury. Projekt wprowadza współczynnik, na podstawie którego przyszłe świadczenia będą zwiększone. Gwarantuje on, że emerytura nie będzie niższa niż do tej pory, ale ogranicza też górny pułap. Pod tym względem to rozwiązanie kompromisowe. Część prawników uważa też, że ustawa nie realizuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, ale w resorcie pracy i polityki społecznej usłyszałem, że nie było to nigdy celem ustawy, bo wyrok Trybunału nie został opublikowany. Stało się tak ze względu na wadliwie wybrany skład. Formalnie ustawa naprawcza powstała niezależnie od orzeczenia Trybunału.
14: Remont tamy w Pilchowicach i masowe śnięcie ryb w Bobrze spowodowało, że branża turystyczna w całej okolicy notuje ogromne straty.
13: Osoby, które utrzymywały się z atrakcji na wodzie, zostały pozbawione możliwości zarabiania. Zbiornik jest całkowicie opróżniony. To konieczne, aby wyremontować zaporę.
14: Z kolei na rzece obowiązuje zakaz wszelkiej aktywności z powodu skażonej wody, mówi Krzysztof Czaplicki, który musiał zamknąć swoją agroturystykę i przystań.
17: Wszystkie firmy kajakowe, które przyciągały masę ludzi i pływały, no po prostu wszystkie nie mogą pracować, a to jest cały łańcuszek, bo w ślad za tymi firmami idą agroturystyki, tak, to idą sklepy, to idzie wszystko, to jest cały region został na jakiś czas położony. Teraz, żeby odbudować to dobre imię, to trzeba najpierw, żeby woda została przywrócona do możliwości z niej korzystania. No a później duże nakłady na to, żeby znów przyciągnąć turystów, bo wiadomo, jaki turysta dziś usłyszy, że woda śmierdząca albo skażona, już mu się to zapisze i później, żeby wrócić z powrotem na rynek z usługą, no to trzeba trochę czasu.
15: A macie szczyt sezonu?
17: Mamy szczyt sezonu, także ten sezon jest już stracony. Po prostu czuję się oszukany.
13: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska i o problemach tej właśnie branży turystycznej będziemy mówić jeszcze w faktach.
14: Za nami 3 tygodnie wakacji. Wszystko przebiega tak, jak zaplanowaliście.
13: A może są jakieś wakacyjne zaskoczenia?
14: No, sprawdzamy to w Sopocie.
18: Ciepłe morze. W porównaniu do innych lat, to może naprawdę ciepłe w tym roku. No tak ogólnie, że właśnie czuć wakacje. Czuć tą atmosferę, że jest ciepło, jest fajnie. No, czuć wakacje po prostu.
19: Dla pana pozytywne zaskoczenie wakacji?
20: Bardzo, że panią. Same pozytywne. Wszystko ładnie, pięknie.
21: O, obiad.
19: A co pan jadł?
21: Rybkę.
19: O, dobrą rybkę.
21: Tak, bardzo dobro.
19: Czy te paragony grozy są, czy nie?
21: Średnie. Na pewno na kawę, na paragon jest drogi.
22: Ceny nie są wysokie, jedynie kawa, ciasto. Nas zaskoczyła cena.
13: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. I na koniec jeszcze Madryt.
14: Stolica Hiszpanii oszalała z radości po wygranym mundialu. Na placu Cibeles z piłkarzami świętowało około 60 tysięcy kibiców.
13: Symbolicznie wzniesiono najcenniejsze piłkarskie trofeum.
14: Mistrzowie świata.
13: Wcześniej złotą drużynę przyjęli król Filip VI i premier Pedro Sanchez, a bohaterowie mundialu przejechali ulicami stolicy odkrytym autobusem.
14: To drugi tytuł mistrzów świata w historii Hiszpanów, no i pierwsza taka feta od 16 lat.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: Mogliby nasi jeździć takim autobusem po Warszawie,
15: też
12: nie? Ale
15: sobie to
12: po
15: wyobraziłam.
12: Co? Ale po co? Nie,
15: no właśnie, no gorące powitania mistrzów świata w Madrycie, ale tak gorąco w pogodzie dzisiaj nie będzie, bo w wakacyjnej prognozie pogody nie zabraknie akurat deszczu. Na północy kraju pada już właściwie od samego rana. Nad morzem, na Warmii i na Mazurach będzie padało aż do późnego popołudnia, a w okolicach Łomży czy Suwałk w drugiej części dnia pojawią się burze. Deszcz nie ominie też centralnej Polski.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: W Hiszpanii Madryt, u nas dramat. No. Chociaż nie, no to nie jest taki dramat. No gdzieś 20 stopni to jest tak sympatycznie, no.
15: No i za parę lat następne mistrzostwa. Kto wie, może to po tej Warszawie
12: za 4
15: będzie
12: bus. Polska będzie mistrzem świata.
15: No tak, trzymamy kciuki. Jesteśmy gotowi w każdym razie na to.
12: My, absolutnie. My cudownie. No. Nawet
15: już teraz.
12: Odkurzę wuwuzelę i jedziemy z tym.
15: Nie,
12: koksem.
15: Ja nawet auto mogę pożyczyć. Nie ma problemu. Jakby tym autobusem się nie dało, to ja mogę moim. To anywhere I flow. Sometimes I believe.

0: Bonnie Tyler.
1: W RMF FM, If You Were a Woman, we Wstawaj i Szkoda Lata. 7:12 na zegarach, pomyłka w szpitalu we Francji. Przeglądamy dla was internet, więc jesteśmy na bieżąco, a z nami wy też. Dziewczyna miała mieć operację kostki, a wyszła bez zębów. Nie jest dobrze, ale jakby sobie tak pomyśleć, to na odwrót byłoby jeszcze gorzej. Miałaby mieć operację zębów, a wyszłaby bez kostki, to no to dramat, bo zęby dalej by bolały, a kostek by nie było. Najważniejsze, że wszystko się dobrze skończyło. O. I tylko o takich historiach chcemy słyszeć tego lata. A propos lata, lato stygnie i o tym właśnie śpiewają nam w utworze swym Kuba.

0: ładnie. Wakacyjnie, Narcotic Trust. Ale jak mamy grać, jak nie wakacyjnie, skoro to są wakacje?
1: I jak nieładnie,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: A my jesteśmy w Wstawaj Szkoda Lata. Ranking zaufania do polityków CBOS-u był, jest właściwie. Prezydent Karol Nawrocki jest liderem, ufa mu 55% badanych. Największe spadki zaufania Donald Tusk, temu ufa 32% z nas. Rafał Trzaskowski 34%, wzrosła spora nieufność do tych dwóch panów. Mnie to zawsze zadziwia, że w ogóle jest ktoś, jacyś ludzie, którzy ufają politykom. Jeżeli ktoś, ktokolwiek idzie do polityki, to to jest najlepszy powód, dowód na to, żeby komuś takiemu nie ufać.
1: Ale może to jest właśnie ten taki nasz piękny polski romantyzm, piękny. Wiesz, takie coś, że to jest takie piękne, że my tak wierzymy.
0: Ufamy. Jeden powie, że to jest nasz piękny polski romantyzm, drugi powie, że to jest kretynizm. I to też jest piękne.

0: Agnieszka Chlińska. To jest Królowa Łez. To jest RMF FM, to jest najlepsza muzyka. Uwaga kierowcy, bo są problemy na S3, są problemy na drodze krajowej numer 10. O wszystkim za chwilę dowiecie się w szczegółach, w faktach RMF FM, punktualnie o 7.30.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Poranna rozmowa w RMF FM.
3: Tu Tomasz Terlikowski
4: i Piotr Salak.
3: Szykuje się naprawdę gorące lato.
4: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
3: tylko o naszym życiu politycznym.
4: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
3: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
2: Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
1: Reklama.
5: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
6: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
5: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
6: No i tanio.
5: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Byle do lata.
9: W te wakacje gramy dla Was muzykę najlepszą pod słońcem.
10: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
2: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
11: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
12: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
13: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
14: Co sprawi, że Twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
1: Po reklamie.
0: 7:30 mamy teraz dla Was fakty w RMF FM.
15: Zderzenie busa z autem osobowym na trasie S3 w pobliżu miejscowości Trzebiszewo w Lubuskiem.
16: To odcinek między Gorzowem Wielkopolskim a Skwierzyną. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana.
15: Zablokowana także Krajowa Dziesiątka w miejscowości Stryszek w Kujawsko-Pomorskim. To odcinek między węzłami Bydgoszcz Południe, Toruń Zachód.
16: Ciężarówka wjechała tam do rowu i blokuje przejazd w stronę Bydgoszczy. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze co najmniej przez 3 godziny. Policja kieruje Was na objazd.
15: Stany Zjednoczone krytykują działania Chin na Morzu Południowochińskim.
16: Waszyngton określił zachowanie chińskich służb wobec filipińskich marynarzy jako niebezpieczne i agresywne.
15: Do incydentu doszło w pobliżu drugiej płcizny Tomasa, czyli spornego obszaru, do którego roszczą sobie prawa oba państwa. Według Manili chińska straż przybrzeżna zraniła jednego z marynarzy pałką.
16: Pekin twierdzi z kolei, że to filipińska jednostka sprowokowała starcie. Na miłośników długodystansowych wędrówek czeka nie lada gratka. Na mapie Europy pojawił się wyjątkowy szlak turystyczny.
15: Wolf Trail to licząca 3,5 tysiąca kilometrów trasa, która prowadzi z polskiego wybrzeża Bałtyku aż do włoskiego Triestu nad Adriatykiem.
16: Szlak Wilka przebiega w sumie przez 6 państw. Polskę, Niemcy, Austrię, Szwajcarię, Słowenię i Włochy.
15: Przejście całej trasy zajmuje zazwyczaj od 4 do 6 miesięcy. Łączna suma podejść przekracza 78 kilometrów, co odpowiada mniej więcej 9-krotnie zdobyciu Mount Everestu, liczonemu od poziomu morza do szczytu.
16: No i z tego właśnie względu Wolf Trail jest propozycją skierowaną do osób z doświadczeniem i odpowiednim przygotowaniem kondycyjnym. Ale może znajdą się tacy odważni.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Magdalena Karwat-Marek.
17: Chciałabym, żebyśmy się tak troszkę ogrzali w blasku mistrzostw świata w piłce nożnej, a właściwie mistrzów świata, bo my też w Polsce mamy swoją Hiszpanię. Jest taka mała miejscowość w województwie wielkopolskim. Koło 14 może tam chwilę padać, ale tak poza tym to naprawdę bardzo fajnie. Na razie 15 stopni, ale będzie 18. Jeśli chodzi o deszcz, to ten dzisiaj nie oszczędzi północnych województw.
0: To co, to gramy?
17: A gramy.
0: Nieważne, czy macie już nad głową chmury z deszczem, czy może gdzieś świeci słońce z nad tych chmur. Muzyka najlepsza pod słońcem jest dla każdego.
17: Dla każdego, dla bez każdej. Wyjątku.
0: Zawsze, ale oczywiście, że tak.
17: Czy jesteś mistrzem świata, mistrzynią, czy nie?
0: My tego w ogóle nie sprawdzamy, kto słucha. To se każdy może dać głośniej, tak jak chcemy.
17: I też śpiewać.
0: Można. Też tego nie sprawdzamy. Sprawdźcie. Zobaczycie.

na bogato trwa. Nagroda główna dzisiaj to 1 000 000 złotych, ale w naszych sejfach, w wakacyjnych sejfach mam też pochowane 29, mam 33, mam 41, mam inne kwoty. Wiem, że macie jakieś potrzeby swoje. Nie o wszystkich mówicie głośno. Do realizacji każdej z nich będą potrzebne pieniądze. I po to właśnie są wakacyjne sejfy. Systemy są włączone, systemy już przyjmują wasze SMS-y. Hasło RMF z tym SMS-em pod 7474. I uwaga, bo w tym momencie ruszamy ze specjalnym porannym bonusem dla obudzonych. Przez 10 minut będę mnożył wasze SMS-y razy 1200. Wysyłasz jednego, a w naszych systemach loguje się 1200 szans, które pracują dla ciebie. Chyba że, i teraz uwaga, ogłaszam szczęśliwe numerki, że macie w waszym numerze telefonu cyferkę 5, to jest pierwszy szczęśliwy numerek, i że macie w waszym numerze telefonu cyferkę 9. Jeżeli macie 5 i 9, nie muszą być obok siebie, nie muszą być po kolei, ważne, żeby była i 5 i 9. To wtedy mnożę wasze szanse, które logują się w naszych systemach, razy 2400. Wysyłasz jednego SMS-a tak, jakby ich przyszło 2400. Wykorzystajcie ten poranny mnożnik. Spróbujcie swojego szczęścia dzisiaj. Może to jest wakacyjny moment na realizację waszych pragnień. Nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Wejdźcie do zabawy na www.rmf.fm albo spróbujcie wysłać hasło RMF SMS-em pod 7474. A już ja pomnożę razy tyle, ile trzeba.

0: Madonna w RMF FM, 7:45 na zegarach. Ja bym wstał. Gdybym na przykład miał ustawiony budzik na tę godzinę, to wstał. Chyba że ktoś miał ustawione na 7, to wtedy jesteście spóźnieni 45 minut. Uwaga, nano mieszkania. To jest hit na rynku nieruchomości w Hongkongu. Tam są popularne, wszystko jest drogie. Coraz mniejsze mieszkania i na te o powierzchni do 15 metrów kwadratowych, 12 metrów, mówi się nano mieszkanie. Nano mieszkanie 12 metrów, przecież u nas to na taki metraż deweloperzy mówią apartament. Apartament dla singla.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy,
5: relacje z naszych eventów,
6: prognozę pogody
7: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

0: Kamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97, a panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Po reklamie.
2: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Na dobry dzień.

0: reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
3: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
2: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
3: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
2: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sygut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
7: Już w piątek ktoś z was na pewno wygra 115 tysięcy złotych.
8: Lub ponad milion.
9: Lub miejskie Renault Clio.
10: Wow, zielony jak dolarsy.
11: Lato na bogato.
12: Tu co dziennie szukamy
13: nowego milionera.
14: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
17: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
18: W lodówce tej nowej!
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
6: masz! Po reklamie.
17: To już prawie ósma. Co to oznacza? Że w RMF FM w tym momencie mamy dla was kolejną porcję porannych faktów. Ewa Kwaśny i Tomasz Waryński. Prosimy bardzo.
16: Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło rodzinny gang zajmujący się przemytem narkotyków.
4: 12 osób usłyszało zarzuty.
16: Rząd zajmie się dziś zmianami w ochronie zdrowia.
4: Na stole m.in. wynagrodzenia lekarzy i czas ich pracy.
16: Ten temat już za moment w porannej rozmowie w RMF FM.
4: Gościem Piotra Seleka dziś minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rodzinny gang narkotykowych przemytników rozbity przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji.
16: W prokuraturze okręgowej w Krakowie zarzuty usłyszało 12 osób, 9 z nich trafiło do aresztu.
4: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co wiadomo o podejrzanych?
9: Trzon tej grupy stanowili członkowie jednej rodziny. Na czele stał mężczyzna odbywający karę więzienia, który z zakrat kierował gangiem. Żona szefa grupy odpowiadała za pranie pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami. Inny krewny odpowiadał za organizowanie odbiorców i koordynowanie sprzedaży. Narkotyki były regularnie przywożone do Polski z Hiszpanii. Trafiały głównie na Śląsk i do Małopolski. Podczas przeszukań podejrzanych znaleziono znaczne ilości mefedronu, kokainy, marihuany i haszyszu. Do tego policjanci zabezpieczyli broń palną z amunicją. Podejrzani to Polacy w wieku od 27 do 53 lat. Mają zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także przemytu narkotyków na dużą skalę i handlu nimi.
4: Dziś rząd ma się zająć pierwszymi rozporządzeniami przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.
16: Wśród planowanych zagadnień wynagrodzenia i czas pracy medyków.
4: Słuchacze, z którymi rozmawiamy, podkreślają problem z dostępem do specjalistów.
16: A jak oceniają proponowane 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza?
20: No moim zdaniem na 240 zł na godzinę to nie jest wygórowana stawka. Jeżeli jest już starszy lekarz i ma wiedzę, doświadczenie, serce, no to wtedy oczywiście należy mu się większa stawka.
21: Teraz ceny są tak wysokie, że normalnych ludzi po prostu jest na takie wizyty nie stać. Oluś właśnie był na wizycie u pana doktora, u stomatologa i zapłaciliśmy za wizytę 1150 zł.
22: Ten limit zarobków coś poprawi?
21: Mi się wydaje, że taka kompleksowa reforma. Po prostu nie powinno być takiej przepaści, że taki szary człowiek dowiaduje się o zarobkach tych lekarzy. To powinno się zmienić.
4: Usłyszała w Skierniewicach nasza reporterka Magdalena Greinert.
23: Poranna rozmowa.
0: Tu padają ważne słowa.
17: Piotr Selak i jego gość.
4: Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 8 jest Jolanta Sobierańska-Grenda, szefowa resortu zdrowia. Dzień dobry, pani minister.
11: Dzień dobry.
8: Pani jest lękliwą osobą?
11: No nie.
8: Nie? Czyli nie boi się pani starcia ze światem medyków o 240 zł brutto za godzinę?
11: Nie jest starcie, to jest dialog w związku z tym, że pracuję w środowisku medyków od ponad 20 lat, to jest na pewno kwestia wypracowania kompromisowych rozwiązań.
8: A ten kompromis i ten dialog ma polegać na tym, że pani przedstawia propozycję, a lekarze mają się zgodzić?
11: Propozycja została przedstawiona, zresztą tak jak lekarze podkreślają, ale nie tylko lekarze, to jest propozycja, która w przestrzeni publicznej funkcjonuje od wielu miesięcy, więc myślę, że w związku z tym, że nic nowego na stole się nie pojawia, jest powszechnie akceptowana.
8: A lekarze mówią, że nie znają szczegółów. Kiedy pani przedstawi szczegóły?
11: Projekt ustawy będzie skierowany do konsultacji społecznych. Zresztą o wstępnych założeniach rozmawialiśmy zarówno z Naczelną Radą Lekarską, jak i przedstawiałam te założenia również na zespole trójstronnym w zeszłym tygodniu. Ale, to nie jest nic tajemnego.
8: A słyszałem od premiera, że we wtorek mieliśmy się dowiedzieć, jak będzie reformowana służba zdrowia. Dzisiaj pani idzie na rząd i nie przedstawi pani wszystkich założeń dotyczących i całego projektu ustawy, tylko będzie pani mówiła o rozporządzeniach. Dlaczego?
11: Nie, dzisiaj na Radzie Ministrów jest punkt, który jest poświęcony pakietowi zmian. Natomiast musimy pamiętać, że tutaj mamy dwie ścieżki legislacyjne. Dwie propozycje będą w formie projektów ustaw, natomiast pięć kolejnych to są rozporządzenia ministra zdrowia, więc będę je dzisiaj przedstawiała Radzie Ministrów
8: w
11: sposób kompleksowy.
8: Od roku pani kieruje resortem zdrowia. Dlaczego pani do tej pory nie przedstawiła całego kompleksowego problemu rozwiązania tych wszystkich kłopotów?
11: Od roku prawie 300 rozwiązań legislacyjnych w moim resorcie.
8: Resort, o ile dobrze
11: cieszę
8: pamiętam.
11: Się, że pan redaktor policzył 12,
8: tak
11: bym powiedział 12, które podpisał pan prezydent. W związku z tym 12 ustaw zaakceptowanych. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry wynik, biorąc pod uwagę to, że staramy się i moją misją od samego początku była polityczne podejście do zdrowia, więc ten wynik w postaci podpisanych ustaw i funkcjonujących w porządku prawnym jest naprawdę
8: 240 zł za godzinę pracy brutto dla lekarza, dla wszystkich lekarzy?
11: Do 240 zł ma być to przelicznik, który będzie stosowany w podmiotach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast co będzie zaszyte w całej tej puli, to już będzie zależało od dyrektora.
8: Ani złotówki więcej powyżej 240, także rozumiem dla tych specjalistów, których jest 3-4 w kraju?
11: Dzisiaj proponujemy do 240 zł brutto i myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra stawka, biorąc pod uwagę to, że możemy dopracować do dwóch etatów, czyli ponad 70 tysięcy złotych brutto. Przypominam, że w większości te kwoty dotyczą osób, które są przedsiębiorcami, pracują na B2B.
8: I rozumiem, że konieczność pracy na etacie, jeżeli ktoś chce pracować w publicznej służbie zdrowia?
11: Dzisiaj jest również spora grupa medyków, którzy pracują na umowach o pracę. Myślę, że docelowo taki faktyczny
8: spora
11: model
8: grupa?
11: Powinniśmy
8: pani
11: osiągnąć.
8: Minister, przecież pani wie doskonale, że przede wszystkim lekarze pracują przede wszystkim na kontraktach. O ile dobrze pamiętam, to jest 70-80%.
11: Lekarze faktycznie wybierają formę kontraktową. Mamy tutaj również korzystne opodatkowanie, jeżeli chodzi o tą formę zatrudnienia. Natomiast już w grupie pielęgniarek i pozostałych zawodów medycznych, po wejściu w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, ta chęć do przechodzenia na umowę o pracę jest dużo większa.
8: Jeżeli będę pracował na umowie o pracę w szpitalu, będę mógł pracować na kontrakcie w prywatnej służbie zdrowia?
11: Jeżeli będzie zgoda pracodawcy, to tak.
8: A jeżeli nie będzie zgody?
11: Jest to ustalenie już z pracodawcą. Chcemy dokładnie wiedzieć przede wszystkim w jakich zasobach, które są zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest wykazywany potencjał medyków.
8: Wie pani, co mówią lekarze? Mówią, że to może być bat na niepokornych lekarzy ze strony dyrektorów.
11: Ja myślę, że naprawdę mając długoletnie doświadczenie w pracy i z lekarzami, z innymi środowiskami medycznymi, nie określałabym tutaj tego słowa batem. My chcemy po prostu wiedzieć, gdzie potencjał danego medyka jest wykorzystywany.
8: Jolanta Sobierańska-Grenda, szefowa resortu zdrowia, razem z nami w rozmowie o 8 słuchaczom RMF FM. Pięknie dziękujemy, ale zostajemy oczywiście w naszym radiu internetowym RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych i tam kontynuujemy nasze spotkanie.
17: Dziękujemy. Piotr Selak i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Ta rozmowa trwa w sieci.
4: A my już polecamy fakty o 8.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
17: Magdalena Karwat-Marek, prognoza pogody, co tam się dzieje?
1: No właśnie, co tam się dzieje? Nasz Przemek z Kowron, czyli ty wróciłeś do domu po urlopie i mnóstwo prania jest w domu, słyszałam. I pewnie sporo naszych słuchaczy jest w podobnej sytuacji.
17: Znaczy, to pranie nie jest w domu, tylko na tarasie jest.
1: No na tarasie jest. No i właśnie, jeśli mieszkacie na przykład w Lublinie, w Skierniewicach, w Ostrołęce, to dzisiaj nie radzę robić tak jak Przemek. Tego prania nigdzie nie zostawiamy, bo będzie padało. W Krakowie sucho, możesz pranko zostawić.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
17: To dobrze, bo się bałem, że im powiesz, że muszę zostawić program i lecieć ratować pranie. To...
1: Nie no, ale jakbyś był na przykład w Białymstoku, w Suwałkach, w Ełku, w Augustowie, w Sokółce, to wszystko jest północno-wschodnia Polska, no to tam to nie, to tak to nie robimy, prawda?
17: To tam znosimy pranie z zewnętrza do wewnętrza.
1: Albo sobie robimy przerwę i pranie za dwa dni.
17: Albo nad praniem jakąś parasolkę.
1: O!
17: Takie rzeczy. Nie wiem, co wy byście bez nas zrobili. Nie wiem, co by zrobiło radio bez Magdaleny Karwat-Marek. Naprawdę.
1: Nie, ja też nie wiem. Nie. A bez Przemysława Skowrona? Nie, to ja nie chcę sobie takiego radia nawet wyobrażać. Na szczęście nie muszę, bo on tu jest. Przemek Skowron.
17: I Magdalena Karwat-Marek.

0: Shania Twain jest w Dziewczynie Energia. Mam nadzieję, że troszeczkę tej energii wam się poranku udzieliło. To już 8:15. Fajna historia z internetu. Niemowlęta najczęściej płaczą w Anglii, a najrzadziej niemowlęta płaczą w Niemczech i w Japonii.
1: Ciekawe dlaczego, ale może trzeba te z Anglii wwozić tak do Niemiec na chwilkę, na taką wymianę, nie?
0: Ja, to są wyniki poważnych, są wyniki poważnych takich międzynarodowych badań naukowych. Dobrze, że u nas takich nie było, ja wam powiem. Bo znajomy chwilę temu wziął kredyt całkiem spory na dom i śpi jak niemowlę od tej pory.
1: Czyli jak?
0: Co godzinę się budzi i płacze.
1: Tak myślę.

jest fajne. Bona Fide Zalia i Faust. Nie ucieknę w RMF FM. A teraz uwaga, bo nie chcę nic mówić. Nie chcę ubiegać, by uprzedzać biegu wypadków, ale za równo 5 miesięcy będziemy latać wszyscy po tych galeriach, sklepach, kombinować przy internecie, co by to komu na Wigilię, bo będą 3 dni do Wigilii, 4. I co będzie potrzebne wtedy? Delikatna moneta, lekuchny pieniążek, malutka forsa, flota, pieniądzory. I my mamy już teraz, wspomnijcie moje słowa przed świętami, mamy już teraz dla was rozwiązanie w RMF FM, bo po to między innymi stworzono to radio. Mamy dla was wakacyjne sejfy, czyli lato na bogato. Ja tylko przypomnę, że w sejfach nagroda główna to jest 1 000 000. Widzicie to? To jest 1 i 6 zer. 1 000 000! Ale być może ktoś z was wygra dzisiaj, nie wiem, 40, ktoś może 30, ktoś 33 tysiące, jest taka kwota, 29. Każda z tych kwot schowanych w naszych sejfach gwarantuje, że te święta za 4 miesiące to nie będą takie święta zwykłe. Może to będą święta, kto wie, na Karaibach, może gdzieś na Tasmanii. Szalejcie, róbcie co chcecie, my tego nie sprawdzamy. My wam tylko mówimy, że czeka na was 1 000 000 złotych i teraz jest bonus dla tych, którzy się już obudzili. Przez 7 minut, tylko tyle mogę, więcej nie udało się dla was załatwić. Tylko, ale przez 7 minut każdego jednego SMS-a. Każdusieńkiego. Bo to wam załatwiłem. Pomnożę razy 1021. Czyli masz 7 minut, wysyłasz SMS-a, ja go mnożę razy 1021. Czyli z jednym SMS-em masz zalogowanych w naszym systemie 1021 szans nawet na 1 000 000. Wykorzystajcie to. Zróbcie to dla siebie i dla bliskich. RMF SMS 7474. 7474.

0: I to jest to. To do śniadania w wakacje nie ma lepiej jak najlepsza muzyka w RMF FM. A za chwilę do tej muzyki dołączymy kolejne fakty. Oczywiście też w RMF FM.
1: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: I co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
1: Po reklamie.
0: 8.30 przed nami fakty w RMF FM. Polecamy.
12: I uwaga kierowcy, zablokowana jest trasa S11 w zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Zegrze Pomorskie i Koszalin Zachód.
13: Służby drogowe wyciągają z rowu bus.
12: To nie jest starcie ze światem medyków, to dialog.
13: Przekonywała w RMF FM minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda w odpowiedzi na pytanie o zarobki lekarzy.
14: Do 240 zł ma być to przelicznik, który będzie stosowany w podmiotach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast co będzie zaszyte w całej tej puli, to już będzie zależało od dyrektora.
15: Ani złotówki więcej powyżej 240, także rozumiem, dla tych specjalistów, których jest 3-4 w kraju?
14: Dzisiaj proponujemy do 240 zł brutto i myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra stawka.
12: Cała rozmowa Piotra Salaka z Jolantą Sobierańską-Grendą jest na rmf24.pl.
13: Czy sztuczna inteligencja sprawia, że stajemy się mniej inteligentni?
12: Najnowsze doniesienia kanadyjskich naukowców na ten temat właśnie przynosi Grzegorz Jasiński.
16: Dzień dobry.
12: Grzegorzu, czy mamy się czego bać?
16: Analiza dostępnych wyników badań wskazuje, że nie ma co panikować. Podstawowe zdolności poznawcze, takie jak pamięć robocza, są w miarę odporne na wpływ technologii. Jeśli już pojawia się problem, to w przypadku młodych ludzi dotyczy ograniczenia rozwoju, a w przypadku bardziej doświadczonych utrzymania umiejętności. Wszystko oczywiście zależy od sposobu wykorzystania AI. Jeśli zadbamy o to, by była narzędziem wspierającym naukę, pobudzającym do rozwoju, wyjdziemy na tym lepiej.
13: Naukowcy też zastanawiają się nad prawnymi aspektami tworzenia systemów AI.
16: I zwracają uwagę, że słabe regulacje sztucznej inteligencji mogą być groźniejsze niż ich brak, a nieodpowiednio zaprojektowane przepisy mogą paradoksalnie prowadzić do większego ryzyka dla użytkowników. Chodzi o to, by nie przerzucać odpowiedzialności tylko na firmy wdrażające AI w praktyce. Bo to mogłoby sprawić, że główni twórcy modeli AI inwestycje w bezpieczeństwo ograniczą.
12: Grzegorz Jasiński z najnowszymi informacjami dotyczącymi wciąż, prawda, rozwijającej się
16: nieustannie
12: sztucznej inteligencji.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
19: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
13: Polskie kluby rozpoczynają walkę o Champions League, druga runda eliminacji.
12: I z tymi informacjami już teraz w kolejnych faktach sportowych RMF FM. Witamy Patryka Serwajskiego.
21: Dzień dobry. Na początek to będą wyjazdowe pojedynki. O 19:00 Lech Poznań zagra z mistrzem Danii, czyli drużyną Orhus. O 20:00 Górnik Zabrze zmierzy się z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe Stambuł. W ekipie kolejorza świadomość, że rywal ma swoje argumenty. A zresztą Orhus dość niespodziewanie wygrało ligowe rozgrywki w Danii. Oto zespół nieco podobny do nas. Mają swoją filozofię gry. Nie spodziewam się, by dostosowywali się do nas. Raczej zagrają grają po swojemu. Analizowaliśmy ich, znamy ich mocne strony i tych kilka słabości, które spróbujemy wykorzystać. Tak mówił trener Lecha Nils Frederiksen. Lech rywala ma niełatwego, ale co mają powiedzieć w Zabrzu? Górnik wraca do europejskich pucharów po wieloletniej przerwie, a na początek wicemistrzów Polski czeka wyjazdowy mecz w Stambule ze wspomnianą drużyną Fenerbahcze.
2: To jest zespół gwiazd, i oni celują bardzo, bardzo wysoko i myślę, że Górnik Zabrze po 8 latach powrotu do europejskich pucharów wylosował najgorzej jak mógł. Natomiast ma ten spadochron w postaci baraży ewentualnie do Ligi Europy i ewentualnie jeszcze do Ligi Konferencji.
21: Oceniał były piłkarz Marek Jóźwiak. Dość powiedzieć, że Turcy latem kupili z Olimpiku Marsylia Masona Greenwooda. Anglik kosztował 39 milionów euro, a to więcej niż wartość całej kadry Górnika. Zuza Witych chce zostać olimpijką. Mistrzyni świata w narciarskim freeride ma na to szansę, bo jej dyscyplina znajdzie się w programie kolejnych zimowych igrzysk. Zawodniczka podkreśla, że organizatorzy na pewno znajdą odpowiednią lokalizację.
3: Przyszłe igrzyska są w Alpach Francuskich. Jest to teren perfekcyjny do rozgrywania tego typu zawodów. Także tutaj terenu do rozegrania tych zawodów w takim właśnie prawdziwym wydaniu absolutnie nie zabraknie.
21: Rozmowa z Zuzą Witych o freeride i perspektywach rozwoju tej dyscypliny jest na rmf24.pl.
18: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
19: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
0: Zobaczmy, co się dzieje w pogodzie. Magdalena Karwat-Marek.
22: Nasz słuchacz napisał pod 3322, że w Polsce jest dużo miejscowości o nazwie Lisewo. Sprawdziłam i to prawda, jest ich co najmniej 4 i we wszystkich tych Lisewach w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim dzisiaj będzie padało. Temperatura, powiedziałabym, taka znośna, tak 17-18 stopni. Zresztą to jest taka temperatura, która dzisiaj będzie często w Polsce się pojawiać.
0: No to w takim razie, gdyby ktoś marzł, albo gdyby temu komuś było za gorąco, bo to też może się
22: różnie
0: zdarzyć,
22: jest,
0: to
22: tak.
0: My dla wszystkich gramy teraz Olivia Dean. A z wasze ulubione So Easy to Fall in Love.

0: Swedish House Mafia w RMF FM. Najlepsza muzyka, 8:45, czyli mówiąc po polsku za 15:09. Ciekawa historia jest. Portal aukcyjny wysłał mi takiego maila z propozycją rzeczy, które mogą mnie zainteresować.
1: Mm-hmm.
0: Teraz uwaga, muszę się poradzić, o co chodzi. Olej kokosowy.
1: No to może
0: to
1: być.
0: Jest, tak. Firanki gotowe, kolorowe. Na cholerę mi to.
1: No żeby przed słoneczkiem.
0: Szybko schnący ręcznik, dmuchany kajak. Nie wiem, czemu to ma mnie interesować. I świecące buty LED.
1: Ale wiesz, że to jest tak zwana reklama taka kontekstowa. Czyli to ci się wyświetla, czego kiedyś może szukałeś. Więc ty się lepiej zapytaj żony i córki, po co im kajak i świecące buty LED.
2: Reklama.
3: I jest finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
8: To proste, Barbara. W Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
7: I ma autodozowanie i szybki program 39 minut i jako bubble jeszcze.
9: Kup w Media Expert. Pralkę Samsung. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2699. Taniej o 700 zł. A do tego 300 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
11: Budzimy was. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.

0: Pinky, Just Like the Pill w RMF FM. 8:51 na zegarach. Przez cały czas wszystkie telewizje transmitują powrót hiszpańskich piłkarzy do kraju. Hiszpania mistrzem świata w piłce nożnej, przypomnę. Zresztą w naszych faktach też o tym opowiadamy, jak witali piłkarze mieszkańcy Madrytu. Z nami Patryk Serwański. Dzień dobry, Patryku.
1: Jestem. Dzień dobry.
0: Z redakcji sportowej RMF. Chcemy się, Patryk, zapytać, co dalej? No, że gloria i chwała dla piłkarzy to wiadomo, ale czy będą jakieś wielkie pieniądze dla hiszpańskich piłkarzy, czy nie?
1: Wielkie na nasze warunki, tak. Dla piłkarzy już niekoniecznie, bo przypomnę, piłkarze dość sporo zarabiają.
0: No.
1: Jeśli patrzymy na samą premię od FIFA, to hiszpańska federacja dostanie 50 milionów dolarów. Całkiem sporo. No oczywiście od tego trzeba będzie odjąć podatek, który trzeba zapłacić w Stanach Zjednoczonych. No tutaj to może zależeć od przepisów. Nie do końca wiadomo, jak to się finalnie skończy. Następnie część tej kwoty oczywiście zostaje dla federacji, a 40% tego, co Hiszpanie dostaną, trafi do piłkarzy. Jak sobie to wszystko podzielimy na całą kadrę, no to wychodzi na to, że może 750-800 tysięcy euro każdy z piłkarzy powinien dostać. Czy to dużo dla piłkarza? Bardzo dużo nie. Ale są też dodatkowe wpływy. Oczywiście, jeżeli teraz jakaś firma przyjdzie do takiego piłkarza i powie: słuchaj, zareklamuj nasz produkt, no to ten piłkarz powie: ja jestem produktem premium, sam w sobie jestem mistrzem świata, więc teraz za taką współpracę chciałbym zarabiać więcej. Więc te wpływy marketingowe dla piłkarzy też się zwiększą. Co więcej, są nawet takie badania, które pokazują, że mistrz świata, kraj, który zdobywa mistrzostwo świata, zyskuje też na PKB, czyli cały kraj troszkę się rozwija. Mniej więcej o 0,5 punktu procentowego. Może niewiele, ale jednak ma to też znaczenie. Także te kwestie finansowe w takiej skali makro też są istotne. No a czy to są duże pieniądze dla piłkarzy? Ja przypomnę, że piłkarze potrafią zarabiać na naprawdę miliony czy dziesiątki milionów dolarów, euro za sezon gry. Także jeśli patrzymy na te dochody piłkarzy, to nie jest tak dużo, ale na przykład dla hiszpańskiej federacji to też będzie duży zastrzyk pieniędzy, bo sponsorzy też, jeżeli teraz będą chcieli się reklamować poprzez hiszpańską piłkę, na pewno będą musieli płacić więcej niż jeszcze przed tym, kiedy Hiszpanie zostali mistrzami świata. A przypomnę też, że Hiszpanki są mistrzyniami świata, także hiszpańska federacja może powiedzieć: ok, produkt dla pań, produkt dla panów, my we wszystkim tutaj jesteśmy najlepsi, jeżeli chcecie się reklamować u nas, chcecie z nami współpracować, to też musicie teraz odpowiednio dużo pieniędzy zapłacić.
0: Dziękujemy ci, Patryku, ślicznie. Widzisz, mogliśmy zostać piłkarzami, a nie tylko radio.
1: Teraz już radio, późno. Radio, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy.
0: Redakcja sportowa, Patryk Serwański, dziękujemy pięknie. Więcej w faktach RMF FM, a najbliższe ich wydanie po 9:00.

0: 道吗？
1: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
3: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
11: Na zegarach 9, co to oznacza? Że w RMF FM mamy dla Was kolejną porcję faktów. Ewa Kwaśna i Tomasz Weryński. Zapraszamy.
12: Kiedy poznamy szczegóły projektu ustawy w sprawie zmian w ochronie zdrowia?
13: Posłuchajcie, co na ten temat mówiła w porannej rozmowie w RMF FM szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
12: Naprawa torów zakończona po piątkowym wykolejeniu składu towarowego.
13: Pociągi znów jeżdżą między Wierchomlą a Piwniczną.
12: Przedsiębiorcy turystyczni z okolic Pilchowic na Dolnym Śląsku domagają się rekompensat.
13: Chodzi o straty z powodu remontu tamy i katastrofy ekologicznej na Bobrze. To nie jest tajemnica. Tak minister zdrowia odpowiada na pytania o szczegóły projektu ustawy w sprawie zmian w ochronie zdrowia.
12: Dziś rząd ma się zająć pierwszymi rozporządzeniami przygotowanymi przez resort zdrowia. Chodzi m.in. o wynagrodzenia i czas pracy lekarzy.
13: Jolanta Sobierańska-Grenda w porannej rozmowie w RMF FM zaznacza, że jedna z propozycji jest taka, by lekarze zarabiali do 240 zł brutto za godzinę.
14: To jest propozycja, która w przestrzeni publicznej funkcjonuje od wielu miesięcy, więc myślę, że w związku z tym, że nic nowego na stole się nie pojawia, jest powszechnie akceptowana.
15: A lekarze mówią, że nie znają szczegółów. Kiedy pani przedstawi szczegóły?
14: Projekt ustawy będzie skierowany do konsultacji społecznych. Zresztą o wstępnych założeniach rozmawialiśmy zarówno z Naczelną Radą Lekarską, jak i przedstawiałam te założenia również na zespole trójstronnym w zeszłym tygodniu. Ale, także to nie jest nic tajemnego.
15: A słyszałem od premiera, że we wtorek mieliśmy się dowiedzieć, jak będzie reformowana służba zdrowia. Dzisiaj pani idzie na rząd i nie przedstawi pani wszystkich założeń dotyczących i całego projektu ustawy, tylko będzie pani mówiła o rozporządzeniach. Dlaczego?
14: Nie, dzisiaj na Radzie Ministrów jest punkt, który jest poświęcony pakietowi zmian.
12: Usłyszał Piotr Salag od minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
13: O tych propozycjach już za chwilę porozmawiamy w naszym informacyjnym radiu RMF24. Naszym gościem będzie senator Lewicy Wojciech Konieczny, lekarz i były wiceminister zdrowia.
12: Pociągi znów jeżdżą linią kolejową między Wierchomlą a Piwniczną.
13: PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły naprawę torowiska uszkodzonego po piątkowym wykolejeniu pociągu towarowego. Wymieniono szyny i podkłady na odcinku około kilometra, a dziś rano przejechał tam pierwszy skład.
12: Z rzeki Poprad będą wyciągane wagony, ale nie wpłynie to na ruch pociągów.
13: A teraz uwaga, kierowcy w Trójmieście. Na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu węzła Gdynia-Chważno zderzyły się dwa samochody osobowe.
12: Zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi. Zablokowana jest też droga krajowa numer 10 w Stryszku koło Bydgoszczy.
13: Jak już podawaliśmy w faktach, ciężarówka z przyczepą całkowicie zatarasowała drogę.
12: Wyznaczono objazd przez Bydgoszcz w kierunku parku przemysłowo-technologicznego.
13: Przedsiębiorcy turystyczni z okolic Pilchowic na Dolnym Śląsku chcą rekompensat za straty z powodu remontu tamy i katastrofy ekologicznej na Bobrze.
12: Podczas osuszenia jeziora doszło do masowego pomoru ryb. Zakaz kąpania się w rzece obowiązuje do dziś, więc turyści masowo odwołują przyjazdy.
13: Z kolei w jeziorze wody nie będzie przez półtora roku.
16: Jak jest woda, są łodzie, są kajaki, są rowery, są imprezy, pływa statek przede wszystkim, no to są ludzie. Nie ma statku, nie ma wody, nie ma działalności. W takiej sytuacji ludzie chcą rekompensaty, bo muszą płacić kredyty. My to powtarzaliśmy, my jeszcze nie podnieśliśmy się po powodzi. I teraz mamy kolejny cios, tak? Jak rozmawiamy z zarządem Toruna, ale było wiadomo, że będzie remont. Proszę panów, no trudno nagle zabrać agroturystykę do kieszeni i wyjechać na Mazury. I zaciągam kolejne zobowiązania u przyjaciół, żeby, no, żeby nie przyszedł ktoś i nie zabrał mi mojego tego czegoś, na co całe życie pracowałem. I w takiej sytuacji jest wielu przedsiębiorców.
12: W powiecie działa okrągły stół w tej sprawie, ale na razie nie padły żadne konkretne propozycje.
13: Czekamy również na komentarz Tauron Ekoenergia, który zarządza tam i remontem.
0: Wakacje z faktami RMF FM.
12: Ceny w restauracjach.
13: Pogoda. W faktach RMF FM sprawdzamy, co najbardziej zaskoczyło was w te wakacje.
17: Pozytywnie zaskoczyło mnie przede wszystkim to, że ludzie są fajni.
18: On się bardzo podoba, przyjechaliśmy z Niemiec. Teraz pierwszy raz sobie przeszliśmy z Gdańska na Sopot. Było prawie 7 kilometrów.
19: Na nogach cała trasa.
18: Na nogach cała trasa i nam bardzo się podobało. I zawsze my wstawali, coś nowego zobaczyliśmy i tak ładnie w Niemczech nie mamy.
12: Usłyszeliśmy w jednym z najbardziej popularnych wakacyjnych kurortów, czyli w Sopocie.
13: Mnie się najbardziej podoba ta wypowiedź, że ludzie są fajni.
12: To prawda, no. Tak jest.
13: U nas kolejne fakty w RMF FM za niecałą godzinę.
12: Zapraszamy o 10:00.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Wakacyjna prognoza pogody. Magdalena Karpat-Marek.
21: Wczoraj na spacerze poznałam psa o imieniu Wtorek i tak sobie myślę, że dzisiaj jest jego dzień.
11: Ładnie.
21: I to nie koniec fajnych imion i nazw, bo okazuje się, że w województwie wielkopolskim są dwie miejscowości, Wtórek. I w obydwu tych Wtórkach może dzisiaj padać, ale raczej przelotnie. To województwo, czyli wielkopolskie, czeka dzisiaj raczej stabilna pogoda, 17 stopni. Tylko na północy i na północnym wschodzie dzisiaj tego deszczu będzie zdecydowanie więcej.
20: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Mój przyjaciel Maciek kiedyś chciał nazwać psa korytarz.
21: O, ale jak ładnie.
11: Jego mama się nie zgodziła.
21: Ale to tak w zdrobnieniu takie korytko, koryciu.
11: No, korytarz.
21: Ale też pies Wtorek to jest hit. Jak będę mieć kiedyś psa, to nazwę go tak chyba.
11: Dobrze.
21: Albo środa. Będzie dziewczynka, to środa.
11: Magdalena Karpat-Marek, Przemysław Skowron. Dzień dobry.

0: Marisa i Odkochaj.
1: 9:15, rozmowa z własnym psem albo kotem, czyli gadanie do zwierząt. Uwaga, bo według naukowców z Chicago, czyli z USA, to jest bardzo, bardzo dobrze to o nas świadczy, dlatego że może to wydaje się śmieszne, ale rozmawianie z własnymi zwierzętami jest oznaką dużej inteligencji.
2: No oczywiście, że jest. Na plaży sąsiedzi z zaparowaną tak mówili: mój ty kotku, czy piesek chce czegoś to takiego pysznego, schrupie cię, szczureczku? No to pewnie byli bardzo inteligentni ludzie.
1: No to jeżeli piesek, czy kotek, czy może nawet szczurek chce teraz Davida Gettę, proszę bardzo.

0: Dobra uwaga, robimy to, ale robimy to teraz. Robimy to w tym momencie. Przez 10 minut mnożę wszystkie wasze SMS-y, które przyjdą z hasłem RMF pod 7474 razy 1300. Robimy to teraz. Nie będziemy na nic czekać. Mamy... Ach, kurczę, 10 minut, niech stracę. To są wakacyjne sejfy. To jest lato na bogato, WWM. Dlaczego robimy to teraz? Dlatego, że wysyłasz jednego SMS-a, a w systemie loguje się 1300 szans. 1300 szans nawet na milion. A w sejfach są też inne kwoty dzisiaj. 40, 30, 29. Dodatkowo, grając dzisiaj, wchodzicie też do piątkowych losowań. Do wtorkowych dzisiejszych i do piątkowych. A w piątek na pewno, na bank, na stówę, bo prawo nas do tego obliguje. Ktoś w piątek na pewno wygra 115 tysięcy, eleganckie Renault Clio albo ponad 1 200 000 złotych. I teraz zamknijcie na sekundę oczy, przymknijcie. Chyba, że prowadzicie auto, nie, to wtedy patrzycie. Wyobraźcie sobie, że macie u siebie, pod domem, w garażu, piękny Renault Clio, elegancki hatchback w wyjątkowym kolorze, to się nazywa zieleń absolutna. Nowoczesny, pachnący świeżością, wspaniały wózek. Ktoś w piątek wygra albo to Renault, albo 1 200 000, albo 115 tysięcy. Wchodzicie do losowań dzisiejszych i do piątkowych. Macie jeszcze niespełna 9 minut, 8 z kawałkiem, żeby się załapać na specjalnie dla was załatwiony mnożnik pod tytułem 1300. Wchodzisz do zabawy raz, ślesz jednego SMS-a, masz 1300 szans. Dzisiaj i w piątek. RMF SMS 7474. Zróbmy to teraz.
1: Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sygut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
10: To sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze. Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.
0: Dobra. Macie jeszcze 4 minuty, by się załapać na specjalnie dla was przygotowany poranny mnożnik. Czyli jeszcze przez 4 minuty mnożę wasze SMS razy 1300. Każdy z nich to szansa nawet na milion i każdy z nich bierze udział w losowaniach w piątek. RMF SMS 7474.

0: kończymy to tańczenie.
1: Dobrze, już.
0: I program za pogodę teraz.
1: Dobrze, dobrze, teraz. No teraz, bo jest teraz pytanie od Michała pod 3322. Kiedy w Nowej Kaletce będzie można zakończyć sezon grzewczy? No ja myślę, że wiele osób by chciało, żeby ten sezon grzewczy w ogóle się rozpoczął, ale mówię tu o tym na zewnątrz. Aha. Nowa Kaletka to jest województwo warmińsko-mazurskie i dzisiaj to jest województwo bardzo deszczowe i też burzowe po południu. Temperatura około 16-17 stopni. Jutro powinno być trochę lepiej.
0: I tego się trzymajmy. Dla wszystkich, którzy marzną, a takich podobno nie brakuje, bo no wszyscy pragną sezonu grzewczego, mamy dla was dżemik.
1: Bo w życiu piękne są tylko co?
0: Chwile, aby ich było jak najwięcej. Tu Wstawaj Szkoda Lata, jest 9:35.

0: Wakacje wakacjami, ale na bieżąco być ze światem trzeba. Wszystkie poranne telewizje opowiadają o sytuacji w PiS-ie i tu Radosław Terlecki zdradza ciekawą informację o prezesie Jarosławie Kaczyńskim. Mówi, prezes lubi słuchać lizusów, ale ich nie szanuje. Słuchajcie, to jest koniec. To tam musi być teraz maksymalny popłoch. Co robić? Być miłym? Nie miłym? Przejść do Morawieckiego? Nie przejść? A jak ten nie lubi lizusów? Jak tak dalej pójdzie, a sytuacja do tego zmierza, to zaraz będziemy mieli w kraju dwa PiSy. Dwa PiSy. Co myśmy takiego złego zrobili? Ludzie, z jednym jest ciężko. Będą dwa.
1: Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Teoria i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
7: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Po reklamie.
13: Dużo muzyki na dzień dobry.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Jesteś jak ryba bez frytek, gofr bez śmietany? Nie martw się. Otwieramy Hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegnie i turniej Gibanga w Mikołajkach.
2: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
1: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
2: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
1: Hotel Parawan już 26 lipca po 10. Relacje w programach Pod Słońcem RMF FM i RMF w trasie. Szczegóły na www.rmf.fm.
3: Reklama.
4: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: W Faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
9: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
10: To są cienkie placki przełożone kremem.
11: Pyszne, bo polskie.
12: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
13: I odwiedzimy regionalnych producentów.
14: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
15: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
16: A może to właśnie do was zajrzymy tego lata.
17: Ruszamy już jutro, po 7:00 w Faktach RMF FM.
18: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
19: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
20: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
21: Przed nami 10. Co to oznacza? To oznacza, że mamy dla was w tym momencie w RMF FM kolejną porcję faktów. Ewa Kwaśny, Tomasz Weryński. Zapraszamy.
22: Groźny wypadek na drodze numer 16 w Stanowie Warmińsko-Mazurskim.
23: 4 osoby zostały ranne w zderzeniu 2 samochodów osobowych i busa.
22: Rząd opóźnia reformy ochrony zdrowia.
23: Dziś tylko informacja, nie projekty ustaw.
22: Kolejną wojnę celną rozpoczyna Donald Trump.
23: Prezydent USA ogłosił dodatkowe cła na Kanadę.
22: A dziś polskie kluby rozpoczynają walkę o piłkarską Ligę Mistrzów.
23: Cztery osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 16 w Stanowie w Warmińsko-Mazurskim.
22: To jest odcinek między Iławą a Ostrudą. Tam zderzenie 2 samochodów osobowych i busa. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana.
23: Zablokowana jest również droga numer 28 na Podkarpaciu.
22: W miejscowości Szebnie, to na trasie Jasło-Krosno, w zderzeniu 2 samochodów osobowych i jedna osoba ucierpiała.
23: Wicepremier i szef resortu obrony ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami, między innymi z użyciem ukraińskich dronów przechwyconych przez Moskwę przeciwko wschodniej flance NATO, również i Polsce.
1: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane. Koordynujemy te działania również z naszymi sojusznikami.
22: Tłumaczył Władysław Kosiniak-Kamysz. Więcej na ten temat w Faktach za godzinę. Rząd opóźnia przyjęcie pierwszych umów reformujących ochronę zdrowia.
23: Przypomnijmy, Rada Ministrów miała pracować nad konkretnymi projektami, a zapozna się tylko z informacją minister zdrowia.
22: Oczywiście chodzi o ustawy reformujące ochronę zdrowia. Na linii sejmowej studio RMF FM i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
2: Dzień dobry.
22: Kacprze, skąd wynika to opóźnienie?
2: Dlatego w porannej rozmowie w RMF FM Jolanta Sobierańska-Grenda nie wyjaśnia, a przecież w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk mówił tak.
11: Będziemy rozpatrywali i przyjmowali pierwsze rozporządzenia i projekty ustawy przygotowane przez panią minister zdrowia.
2: Na stronach rządowych czytamy jedynie, że dziś minister zdrowia przedstawi informacje na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją.
15: Tutaj mamy dwie ścieżki legislacyjne. Dwie propozycje będą w formie projektów ustaw, natomiast pięć kolejnych to są rozporządzenia ministra zdrowia, więc będę je dzisiaj przedstawiała Radzie Ministrów w sposób kompleksowy.
2: Wyjaśniała w porannej rozmowie w RMF FM Jolanta Sobierańska-Grenda. Pytanie, kiedy zatem rząd zajmie się konkretnymi projektami ustaw, bo jeśli nie zrobi tego w przyszłym tygodniu, wówczas Sejm najwcześniej będzie mógł pracować nad przepisami we wrześniu z powodu sierpniowej wakacyjnej przerwy od posiedzeń.
23: Donald Trump rozpoczyna kolejną wojnę celną.
22: Amerykański prezydent ogłosił dodatkowe 50% cła na część towarów z Kanady. Informuje z oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
24: Dzień dobry. CNN ocenia, że 50% taryfy grożą wybuchem rozległej wojny handlowej z drugim największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych. To jest cała lista produktów od wina przez kije hokejowe po cement, wymienił Biały Dom. Waszyngton twierdzi w uzasadnieniu tej decyzji, że Ottawa dyskryminuje amerykańskie produkty. Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że Kanada jest gotowa do rozmów z USA i wierzy w korzyści płynące z wolnego i uczciwego handlu, ale zastrzegł, że będzie przede wszystkim chronić gospodarkę kraju. Poniedziałkową decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa skrytykowały dwie największe partie opozycyjne Kanady. Konserwatyści napisali w oświadczeniu, że Kanadyjczycy nie są workami bokserskimi, a lider nowej partii demokratycznej nazwał działania USA ostatnim z gospodarczych granatów wrzuconym przez granicę przez pozostającego poza kontrolą prezydenta, który stracił kontakt z rzeczywistością. Wezwał też do działań odwetowych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Sport w Faktach RMF FM.
23: Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają walkę o Ligę Mistrzów.
22: Wieczorem nasze drużyny rozegrają pierwsze pojedynki drugiej rundy eliminacji.
23: Patryk Serwański w Faktach, dzień dobry.
25: Jestem.
23: Patryku, Zabrzanie, no skazywani są na pożarcie.
25: No to prawda, rywalem bowiem Fenerbahce Stambuł, zespół naszpikowany gwiazdami o zdecydowanie większym doświadczeniu, no i trzeba powiedzieć szczerze, to jest zdecydowany faworyt.
22: Tak, Patryku, napisałeś mi tutaj takie stwierdzenie, że więcej szans na awans ma Lech Poznań, tak?
25: No, tak, tutaj absolutnie zgadzam się ze swoimi słowami. Natomiast mistrz Danii, drużyna Orhus, to jest także solidny przeciwnik, natomiast kolejarz na pewno jest w stanie sobie z tą przeszkodą poradzić. To będzie wyjątkowa rywalizacja dla trenera Lecha, Duńczyka, Nilsa Frederiksena. Myślę, że trochę bym kłamał, mówiąc, że to nie jest taki trochę specjalny mecz. Oczywiście to jest coś wyjątkowego, przyjechać do Danii na mecz przeciwko duńskiej drużynie, natomiast potraktuję to wszystko normalnie, jak zwykłe spotkanie. Zapewnia trener kolejarza. Mecz Lecha rozpocznie się o 19, a Górnika o 20.
22: Dziękujemy ci, Patryku. Oczywiście trzymamy mocno kciuki za polskie drużyny.
23: A kolejne fakty RMF FM już o 11.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Czekaj, chyba to sobie wszystko powyłączałem, bo myślałem, że Magic Karwat Marek dalej będzie robił prognozę pogody.
26: A tutaj nie, porada nas. Jesteśmy pojętymi uczniami. Dzisiaj będzie znów deszczowo i lekko burzowo.
21: Teraz 13 stopni w Olsztynie, 19 w Szczecinie. Potem będzie troszeczkę cieplej. W Olsztynie cała 16 wzdłuż granicy zachodniej, nawet 23 kreski. Jeżeli deszcze, to raczej w Polsce wschodniej. No i uwaga, bo miejscami, bo podkreślam, może zagrzmieć.
26: Kiedy skończy się lipcopad? Mam wieści, kiedy się lipcopad skończy. Dobra. I sprawdzimy to jeszcze w tej godzinie w RMF FM. Jest 10:05, Paulina Sawicka, dzień dobry. Byle do lata. Czy pracujecie, czy na urlopie? Spokojnie, zrobimy wam wakacje tutaj w RMF FM. No to co, gramy?

orkiestra w RMF FM. Kiedy kończy się lipcopad? Sprawdziłam to dla was i okazuje się, że tak, w najbliższych dniach pogoda nie będzie rozpieszczać, bo ma być chłodno i deszczowo i do piątku, a później w weekend. Ocieplenie. I to jest ta dobra wiadomość, także jest szansa, że te wakacje jeszcze wakacjami będą, spokojnie.

0: dust. All that I adore.
1: Nawet milion złotych czeka na was w wakacyjnych sejfach RMF FM. To żeby być może zwiększyć wasze szanse, robimy wakacyjne show. I uwaga, czas na bonus zagadkę. I w tym momencie wszyscy, którzy wyślą RMF pod 7474 w ciągu 10 najbliższych minut dostaną 1100 szans w dzisiejszym losowaniu. Ale, żeby pomóc wam się trochę rozbudzić, bo ja wiem, że ten poranek jest taki lekko leniwy. Jeśli poprawnie odpowiecie i wpiszecie to hasło, wyślecie pod 7474, to dostaniecie dwa razy więcej szans w losowaniu, czyli aż 2200. Skupieni? Uwaga, podaję zagadkę. Hasło ma 4 litery. Zaczyna się na L, kończy na Y. Mogą być w wafelku albo kubeczku, na przykład waniliowe, czekoladowe, truskawkowe. I najlepiej zdecydowanie smakują, jak jest gorąco. Wiecie, co to takiego? Ja dobrze wiem. Ale być może też znacie to hasło i wysyłacie odpowiedź pod 7474 i zgarniacie aż 2200 szans w losowaniu. Jak nie wiecie, to po prostu RMF pod 7474 albo www.rmf.fm. Ale jeśli znacie odpowiedź, śmiało piszcie pod 7474. Milion w wakacyjnych sejfach.
2: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
15: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
16: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować. Wakacjować.

Jeszcze 3 minuty trwa bonus. Zagadka, możecie zdobyć podwójne szanse w grze o nawet 1 000 000 zł. To teraz uwaga, przypominam, 4 litery, zaczyna się na L, kończy na Y, mogą być w wafelku albo kubeczku, mogą być o różnym smaku i idealnie pasują w wakacje i są hitem nad morzem. Co to takiego? Jeśli wyślecie to hasło pod 7474, zgarniacie aż 2200 szans w losowaniu o nawet 1 000 000 zł. Zapamiętajcie ten numer 7474.

0: to dla tych wszystkich wakacyjnych miłości, które przeminęły. Kasia Cerekwicka w RMF FM, a teraz przenosimy się na drogi. Kierowcy na Dolnym Śląsku, uważajcie. Między węzłami Lubin Południe i Legnica Północ są utrudnienia w kierunku Legnicy. Zablokowana jest jezdnia, a więcej o tym powiemy w faktach RMF FM już o 11. Uważajcie na siebie.
1: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Tu trwa lato na bogato.
5: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
4: Co tydzień inny.
6: Wow, for cars? Ale dolarsowo, tyle to nawet nie ma mój miś w swoim garage.
7: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
4: Lato na bogato.
8: Śli SMS do treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenie dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
12: Musimy trafić na dobrą promocję.
11: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
12: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
11: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
18: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
19: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
20: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem programu Bilet Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
5: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
4: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia.
6: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: A co bystrzaki robią w te wakacje?
9: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
8: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
1: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
10: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
11: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
13: W studiu faktów RMF FM Ewa Kwaśny i Tomasz Wyryński. Jest 11:00.
14: Tragedia w Białce Tatrzańskiej w Małopolsce.
15: 10-letnie dziecko zmarło w szpitalu, o tym na początek.
14: Potem ostrzeżenie wicepremiera, szefa resortu obrony.
15: Chodzi o możliwą rosyjską prowokację wobec państw NATO pod fałszywą flagą.
14: Poza tym informacje z trasy S3 na Dolnym Śląsku.
15: A także fakty kulturalne RMF FM.
14: A w nich nowi Avengersi.
15: Służby wyjaśniają okoliczności tragedii w Białce Tatrzańskiej w Małopolsce.
14: W szpitalu zmarło 10-letnie dziecko, ciężko ranne w wypadku.
16: Z wstępnych ustaleń wynika, że 46-letnia kierująca Toyotą Verso z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechała nagle do przydrożnego rowu, uderzając następnie z impetem w ogrodzenie posesji. Elementy drewnianego ogrodzenia poważnie zraniły 10-letnie dziecko, które było pasażerem tego pojazdu. Kierująca oraz troje innych dzieci w wieku od 9 do 10 lat bez poważniejszych obrażeń opuściły pojazd. Poszkodowane dziecko zostało wydobyte z pojazdu przez strażaków przy użyciu specjalistycznego sprzętu, a następnie z poważnymi obrażeniami ciała śmigłowcem zostało przetransportowane do szpitala. Pomimo podjętych działań ratujących życie, no niestety nie zdołano uratować życia dziecka.
15: Informował rzecznik prasowy tatrzańskich policjantów Roman Wieczorek.
14: Rosja może wykorzystać przejęte ukraińskie drony do prowokacji wobec państw NATO, w tym Polski.
15: Takie ostrzeżenie, jak podawaliśmy w faktach RMF FM, przekazał minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz.
14: Scenariusz rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą był jednym z tematów obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego.
15: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nami w faktach. Witamy, Krzysztof.
17: Dzień dobry.
15: Taka akcja mogłaby wyglądać?
17: Nad Polską albo inne kraje wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego mogłaby nadlecieć chmara bezzałogowców. Ich oznaczenia miałoby wskazywać na to, że należą do ukraińskiego wojska.
18: Mieliśmy prowokacje z użyciem dronów, więc widzieliśmy, do czego jest Federacja Rosyjska zdolna. Dlatego nasza czujność i też informacja o tym, że takie działania mogą być, jest ważnym elementem.
17: Jak dodał szef MON, zagrożone taką operacją mogą być Polska, kraje bałtyckie, Finlandia czy Rumunia. Podczas posiedzenia komitetu rozmawiano także o innych zagrożeniach hybrydowych, którymi Rosja wywiera presję na Zachód. Mowa m.in. o zakłócaniu sygnału GPS czy organizowaniu akcji dywersyjnych.
15: Jest kolejne pismo czekającego na przyjęcie ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
14: Kadencja wybranego przez Sejm ponad miesiąc temu profesora Sławomira Patyry biegnie już od ponad 3 tygodni. Prezydent Karol Nawrocki wciąż nie znalazł jednak czasu na jego zaprzysiężenie.
15: Profesor Patyra złożył dziś w kancelarii list przypominający o upływie czasu. To już kolejne takie pismo.
19: 3 lipca złożyłem pismo do prezydenta Rzeczypospolitej z wnioskiem o wskazanie terminu, w którym mógłbym złożyć przed prezydentem ślubowanie. Z uwagi na to, że nie spotkało się ono z odpowiedzią, wypada złożyć kolejne pismo po to, aby przypomnieć, że ten termin ciągle biegnie.
14: Powiedział nam Sławomir Patyra. Bieżące fakty w RMF FM.
15: Uwaga kierowcy na Dolnym Śląsku.
14: W Reszkówce między węzłami Lubin Południe i Legnica Północ zderzyły się 2 samochody osobowe.
15: Zablokowana jest jezdnia w kierunku Legnicy. Kolarze rozpoczynają ostatni tydzień rywalizacji w Tour de France.
14: W niedzielę peleton będzie finiszował na Polach Elizejskich.
15: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach. No, ten ostatni tydzień rozpoczyna jazda indywidualna na czas.
20: Jedyna podczas tegorocznego wyścigu i też stosunkowo krótka, zaledwie 26 km. Porządkowo trasa będzie wiodła nieco pod górę, a to może być utrudnienie dla tych klasycznych czasowców, którzy najlepiej czują się właśnie w takiej indywidualnej rywalizacji. Etap zostanie rozegrany nad Jeziorem Genewskim. Ten ostatni tydzień wyścigu to także górskie etapy. Czwartek, piątek i sobota, no to wiele stromych podjazdów i szybkich, wymagających technicznie zjazdów. Na trasie tak znane dla wyścigu miejsca jak przełęcz Col du Galibier, czy kultowy podjazd Alpe d'Huez, 14 km i 21 serpentyn na trasie do pokonania. Przypomnę, że w klasyfikacji generalnej wyścigu zdecydowanym liderem jest Słoweniec Tadej Pogacar.
15: A teraz już czas na fakty kulturalne RMF FM.
14: Tak jest. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry,
21: Kasiu. Dzień dobry.
14: I nowi Avengersi.
21: Właśnie pojawił się pełny zwiastun filmowego widowiska Avengers Doomsday, a w nim zdarzają się światy. To są postacie znane z Marvela, z dawnego uniwersum X-Men, ale też nowi bohaterowie. Jest Thor, jest Kapitan Ameryka, Pan Fantastyczny, Czarna Pantera, ale też Czerwony Strażnik, czy Duch. Obsada imponująca, m.in. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Florence Pugh, Pedro Pascal oraz Sir Ian McKellen. Premiera filmu w grudniu tego roku. Nowa wystawa w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie w centrum stawia kobiety. Te, które zapisały się w historii Japonii jako wojowniczki, ale też osoby przekraczające przypisane im role społeczne.
22: To kobiety, które w różnych warunkach, w różny sposób chroniły swoje rodziny, chroniły swoje rody, były znakomitymi strategami, polityczkami.
21: Profesor Anna Król odpowiada za aranżację wystawy Wojowniczki. Jutro w Birmingham oficjalny Dzień Ozziego. Właśnie mija rok od śmierci legendarnego lidera Black Sabbath. Całe centrum rodzinnego miasta muzyka zamieni się w darmowy festiwal w hołdzie dla Ozziego Osborna.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: A w tej godzinie zrobi nam się troszeczkę sentymentalnie. Jest cała lista powrotów, także tych w świecie seriali i filmów, które kochaliśmy. Przyjrzymy się temu na pewno. Paulina Sawicka, dzień dobry. To Byle do lata w RMF FM.

Kierowcy mówią, że The Weeknd sprawdza się idealnie w trasie. Tak wam gramy w RMF FM. Jest 11.13 i hit Judytas. Nigdy w życiu powraca. Będzie z tego film. Są też nowe zdjęcia z planu nowego rancha. Mandaryna całuje się z Michałem Wiśniewskim i mam wrażenie, że wszyscy wsiedliśmy do wehikułu czasu. Tylko aby nie powróciły dżinsy biodrówki, bo tym razem jestem w wieku, w którym nie chcę przewiać pleców.

0: Ajajajaj, toto na tą pogodę nad morzem DNC i RMF FM. A teraz, gdzie mieszkają ci, którzy wygrali pieniądze w RMF FM?
1: Ja właśnie.
2: Piaseczna, Dobrocławia.
1: Kierniewice.
2: Tychy, Gdynia.
1: Białej Podlaski.
2: Wałbrzycha.
0: To pytanie zawsze pada, skąd jesteście? I teraz pytanie mam bardzo ważne. Skąd jest przyszły milioner albo milionerka? I tak dokładnie mówię do ciebie. Bo właśnie ty możesz mieć szansę zgarnąć dzisiaj nawet milion złotych. Chcemy wiedzieć, skąd jesteście, sprawdzić, w jakiej części Polski mieszka szczęście. Dlatego teraz pod 7474 przyślijcie koniecznie nazwę swojej miejscowości. I to świetna okazja, żeby zagrać razy 1111. O tak, ale daję wam na to 11 minut. Do gry wchodzicie na www.rmf.fm, wysyłacie miejscowość pod 7474. I przypominam, 11 minut, 1111 szans, a gracie o nawet milion złotych. Waszą miejscowość wysyłacie pod 7474.
3: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com. Zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Są wakacje? Jest RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Piękna ta nowość w RMF FM, co? Ariana Grande, nowiutka, właśnie tak wam gramy. Bardzo kojąco. A właśnie, mamy tu panów sportu, bo na RMF FM ruszyła zabawa, w której możecie wygrać rodzinne bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej. On już 23 sierpnia w Chorzowie i to jest prawdziwy hit. Nasz Paweł Jawor postanowił podjąć wyzwanie i wziąć udział w treningu z Piotrem Liskiem, lekkoatletą. Jak mu poszło? Halo Paweł, żyjesz?
1: No, jesteśmy w trakcie mini zawodów przed memoriałem Kamili Skolimowskiej. Piotrek Lisek tutaj ze mną. Za nami zawody w skoku w dal. Jak mi poszło?
2: Bardzo dobrze. Ja myślę, że to trzeba zobaczyć, także zapraszamy na sociale RMF. Paweł, no co mogę ci powiedzieć? Lepiej ci szło rzucanie tą piłką.
1: A, ale kierunek dobry, do przodu wyskoczyłem.
2: Mi żona też mówi, że kierunek dobry.
1: Kolega.
0: I jak mówił Piotrek, to trzeba zobaczyć na naszych social mediach koniecznie i to nie koniec zmagań Pawła Jawora. Na pewno będę sprawdzać, jak się tam trzyma. A pierwszy finał konkursu już w poniedziałek.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano wydarzenie Memoriał Kamili Skolimowskiej, organizowane przez Fundację Kamili Skolimowskiej.

0: wracać mam.
1: Jeszcze ostatnia minuta na odpowiedź na pytanie, gdzie mieszka szczęście? Skąd będzie przyszły milioner? Wysyłacie nazwę swojej miejscowości pod 7474, żeby wejść do gry o nawet 1 000 000 złotych. 1111 szans. Jeszcze teraz. Wasza miejscowość pod 7474.

To tak na dobry nastrój Bibi Rexa w RMF FM. A teraz dwa głośne tematy, one również na paskach telewizyjnych, przepisy o najmie krótkoterminowym, tam nadal są spory w temacie, i kontrola w szpitalu w Łodzi. Te wszystkie najważniejsze i najgłośniejsze informacje w najnowszych faktach RMF FM już o godzinie 12, a do nas za chwilę zagląda Dua Lipa.

0: dostępność od sklepu. Biedronka.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no...

0: 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czas na Śląskie w rajdzie Polski. Przeżyj to na żywo od 24 do 26 lipca. Mistrzostwa Europy w centrum Katowic i na błoniach kotła czarownic. Wspólnie tworzymy polski sport. Stę wolny. Szczegóły na rajdpolski.pl. Kibicuj bezpiecznie z RMF FM.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pidos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. O reklamie.
7: Przez całe lato RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

A już teraz robimy podróż w czasie. Ten hit powstał, uwaga, w 10 minut po imprezowej nocy i jest już pełnoletni. 2008. Lady Gaga. Pamiętacie? Just Dance w RMF FM już teraz. Za 10:12.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 5:45. Plaża w Dźwiżynie. A tak wstaje lato w RMF FM.
2: Radosław Terlecki zdradza ciekawą informację o prezesie Jarosławie Kaczyńskim. Mówi: prezes lubi słuchać lizusów, ale ich nie szanuje. Słuchajcie, to jest koniec. To tam musi być teraz maksymalny popłoch. Co robić? Być miłym, niemiłym? Przejść do Morawieckiego? Nie przejść. A jak ten nie lubi lizusów? Jak tak dalej pójdzie, a sytuacja do tego zmierza, to zaraz będziemy mieli w kraju dwa PiSy. Co byśmy takiego złego zrobili? Ludzie, z jednym jest ciężko.
1: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro.
3: Reklama.
4: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
6: I to po raz 9.
7: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
8: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
9: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
7: Dziękujemy.
8: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
7: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
8: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
7: RMF FM to wasz numer jeden.
6: I takie są fakty.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
13: Tu trwa
12: lato na bogato.
13: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
14: Może jest we Włocławku.
15: Może w Kętach.
16: A może w Jaworznie.
17: O, super. Dziękuję.
18: A ty? Tak, ty.
19: Co powiesz, gdy już wygrasz?
20: Zastanów się i...
21: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
22: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
23: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
24: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
25: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
26: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
27: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
28: W lodówce tej nowej!
29: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Po reklamie.
30: Jest 12, już teraz zaczynamy najnowsze fakty w RMF FM. Od teraz z nami Anna Wachowska.
6: Dzień dobry, zapraszam.
31: Rządowy projekt przepisów o najmie krótkoterminowym nadal dzieli koalicję rządzącą. Polska 2050 i Lewica chcą zmian. Szpital w Łodzi pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi o odsyłanie pacjentów chorych na raka. Bez nich wakacyjny wypoczynek nie byłby możliwy. Dziś towarzyszymy pracownikom lotniska. Koalicji nadal brak zgody w sprawie przepisów o najmie krótkoterminowym. Przyjęty przez rząd projekt jest niewystarczający i zgłosimy swoje poprawki, usłyszał od polityków lewicy dziennikarz RMF FM. Na linii ponownie dziś sejmowe studio RMF FM i Kacper Wróblewski. Witamy.
32: Dzień dobry.
31: Jakich zmian w ustawie chce Lewica?
32: Chodzi o przekazanie samorządom, ale też wspólnotom mieszkaniowym narzędzi, które pozwolą na decydowanie o tym, czy na danym obszarze miasta lub w konkretnym budynku mieszkalnym możliwe jest prowadzenie najmu krótkoterminowego.
33: Przez lata budynki mieszkalne
0: mieszkalne, bloki, w których żyją zwykli ludzie, zaczęły się zmieniać często niekontrolowane hotele. Zaczęło życie się tych zwykłych ludzi zmieniać po prostu w koszmar przez to, że mają po prostu pod sobą ciągłą imprezę, ciągły apartament na doby.
32: Usłyszałem od rzecznika Nowej Lewicy Łukasza Miechnika. My o tym mówiliśmy od samego początku, dlatego krytykowaliśmy rządową ustawę i przedstawiliśmy swoją, mówią z kolei politycy Polski 2050.
1: Myślę, że wszelkie poprawki, które będą w stanie tą ustawę poprawić, my jesteśmy na te poprawki bardzo otwarci i bardzo gotowi.
32: Powiedział mi poseł Łukasz Osmalak pytanie, jak zagłosuje Koalicja Obywatelska i PSL. Jeśli Sejm nie zajmie się ustawą na przyszłotygodniowym posiedzeniu, wówczas posłowie będą pracować nad projektem dopiero po wakacjach.
31: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Polityka także tuż po faktach w internetowym radiu RMF 24. O podziałach w Prawie i Sprawiedliwości nasz dziennikarz porozmawia z rzecznikiem tej partii, Rafałem Bochenkiem. Resort zdrowia przeprowadził wstępną kontrolę w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. To ustalenia dziennikarzy RMF FM. Chodzi o bulwersującą sprawę odsyłania pacjentów chorych onkologicznie, którzy zgłosili się do szpitala w ramach programów lekowych. Z tymi informacjami nasza reporterka Magdalena Greiner.
30: Dzień dobry.
31: Dzień dobry, Magdo. Co ustalono?
30: Pacjentka została odesłana przez błędną decyzję pracownika, który miał chorą zarejestrować. Informację o odesłaniu dwojga pacjentów potwierdza łódzki oddział NFZ. We wtorek, dokładnie tydzień temu, zgłosili się do nich chorzy odesłani przez Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którzy poprosili o wskazanie miejsca, w którym mogą się leczyć.
2: Obu pacjentom wskazaliśmy miejsce, w którym mogą rozpocząć kwalifikacje do programów lekowych. Jeden pacjent trafił do szpitala imienia Kopernika, a druga pacjentka do szpitala Bonifratrów w Łodzi.
30: Mówi nam Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ. Do dziś do NFZ nie zgłosili się kolejni pacjenci. Fundusz zapewnia, że jeśli się zgłoszą, otrzymają pomoc i informacje, w jakim szpitalu na pewno zostaną przyjęci. Do Centralnego Szpitala Klinicznego wysłałam maila z pytaniami. Do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi.
31: Uwaga kierowcy, kolizja trzech samochodów osobowych w miejscowości Józefka na drodze krajowej numer 72 w Łódzkiem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
3: Letnie podróże w faktach RMF FM.
31: Nawet 1000 pasażerów dziennie obsługuje w szczycie sezonu wakacyjnego jeden pracownik lotniska. W faktach RMF FM mówimy o kulisach pracy zawodów, które są kluczowe dla letniego wypoczynku. Dzisiaj odwiedzamy lotnisko i rozmawiamy z osobami, które odprawiają pasażerów.
4: Nasz dzień pracy zaczyna się tak naprawdę o godzinie 3 nad ranem. To najwięcej samolotów tak naprawdę wylatuje około godziny 6 rano.
5: Pan przychodzi na swoje stanowisko pracy i co pan widzi na ekranie?
4: Na ekranie przede wszystkim widzimy listę pasażerską. Widzimy też, co ci pasażerowie mogą mieć, ile bagażu mogą nadać.
5: Jaką ma pan radę? O co powinien zadbać pasażer, żeby państwu ułatwić pracę, a sobie ułatwić podróż?
4: Tutaj zalecałbym wcześniejszą weryfikację dokumentów. Tak.
5: Sprawdzamy, czy mamy ważny dowód osobisty, paszport?
4: Dokładnie tak, żeby później nie było zaskoczenia już na lotnisku i może okazać się, że na przykład paszport bądź dowód osobisty jest już nieważny i wtedy nie możemy zaakceptować takiej osoby na pokład.
5: Zdarzają się często takie sytuacje, że ktoś po prostu nie może lecieć i zostaje?
4: Zdarzają się bardzo często, to jest, może być nawet kilka przypadków, kilkadziesiąt przypadków dziennie.
31: Przyznaje Jakub Tarnowski, który pracuje na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Na stołeczne lotnisko wrócimy w kolejnych faktach. Sprawdzimy, co zaskakującego zabierają ze sobą podróżni.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
30: Chłodniutko, 14 stopni w Olsztynie, 16 w Suwałkach, 15 w Gdańsku, ale ciepło już na przykład w Szczecinie, tam 21 stopni, powoli wychodzi słońce. 14 stopni w Łodzi, 19 stopni Celsjusza w Katowicach i w Krakowie również. Jeżeli chodzi o deszcz, to on się pojawia niemal w całym kraju, z drobnymi wyjątkami. Tutaj zachodnie Pomorze czy okolice Poznania raczej pogodne.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
30: tak jak sobie spojrzymy na te deszcz, te chmury, no to już zdecydowanie byle do lata w RMF FM to pasuje bardzo dobrze. Paulina Sawicka z Wami, dzień dobry. No to teraz na odprężenie, bo być może do urlopu jeszcze macie bardzo daleko, a być może właśnie pogoda pokrzyżowała plany. Spokojnie jesteśmy z Wami i będziemy umilać ten czas, jak najlepiej umiemy.

To tak, żeby ta podróż samochodem płynęła szybciej. Teddy Swims w RMF FM. Pamiętacie może, jak Donald Trump bił się na zdjęcie z podnoszeniem Pucharu Świata przez Hiszpanów? To uwaga, temat zamknięty. Hiszpanie użyli sztucznej inteligencji i wymazali go z ujęcia. Przydałaby się też taka wersja aplikacji na telefon, żeby na przykład wymazać ex z ładnych wakacyjnych zdjęć? Co by na to?

0: Tak do potupania nogą. Idealnie Maroon 5 Classic w RMF FM. I tak sprawdzam, że dzisiaj w kalendarzu 21. Takie oczko. To wiecie co? Zrobimy z tej daty szczęśliwe numerki. Gracie nawet o 1 000 000 złotych. Stawka jest bardzo wysoka. Już niedługo wielki finał. To w takim razie mam coś dla was. Uwaga, gotowi? 2 i 1. I już wyjaśniam, bo dla tych, co pierwszy raz z nami. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1150 szans. Ale kto ma 2 i 1 w swoim numerze telefonu, dostaje 2 razy więcej, czyli aż 2300. Byleby była właśnie ta 2 i 1, one nie muszą być koło siebie, nie muszą być w tej kolejności. 2 i 1 mają się pojawić. To jak? SMS RMF pod 7474, do gry wchodzicie też na www.rmf.fm i lepszej okazji dla tych, co mają 2 i 1 w numerze telefonu dziś nie będzie. Startują szczęśliwe numerki, macie 10 minut. RMF 7474.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?
6: Króla w

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
2: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Po reklamie.
13: Lato w RMF FM.
14: Lato w RMF FM.

I takie miłe laj, laj, laj od Ashira na 33 po 12. I ważna przypominajka. Kto z was ma dwójkę i jedynkę w numerze telefonu? Bo jeszcze zdążycie wejść do gry o nawet 1 000 000 złotych i to na podwójnym bonusie. Dla wszystkich aż 1150 szans. A dla tych, którzy mają 2 i 1, podwójnie, czyli 2300 szans. SMS RMF wysyłacie pod 7474. Zostały już tylko 2 minuty. RMF 7474.

0: Daft Dogs w RMF FM. Taka nowość gorąca specjalnie dla was. A czy Paweł Jawor porzuci radio dla tyczki przez Piotra Liska? Sprawdzamy, dołączymy się z panami. Tam właśnie trwa trening.
1: Jesteśmy przed zawodami Memoriał Kamili Skolimowskiej. Trenujemy właśnie z Piotrkiem Liskiem. Piotrek pokazywał mi się, jak trzyma się tyczkę prawidłowo i mówi, że ta tyczka to jest dla dzieci, tak?
2: No dla dzieci albo kobieca i no to męskie tyczki są zdecydowanie twardsze i dłuższe i cięższe.
1: To ja się nie nadaję, bo ja ledwo ją utrzymałem.
2: Nie, nie było tak źle. Puszczam oczko.
1: 2 metry przebiegłem.
0: Brawo. A na WWRMFM ruszyła zabawa dla wszystkich fanów sportu. Możecie wygrywać rodzinne bilety na Memoriał Kamili Skolimowskiej, ten już 23 sierpnia w Chorzowie. I koniecznie śledźcie nasze social media, kibicujcie Jaworowi i słuchajcie RMFM w poniedziałek, pierwszy finał konkursu.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano wydarzenie Memoriał Kamili Skolimowskiej, organizowane przez Fundację Kamili Skolimowskiej.
3: Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brand.

0: robić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
1: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: RMF FM.

Dziś do 19 możecie słyszeć syreny. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Wyjaśnimy, o co chodzi w faktach RMF FM już o godzinie 13. A już teraz na spokojne południe. Happy Set w RMF FM.

0: Sponsorem programu Bilet Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są.

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
3: Gotowi na weekend? No to jazda!
2: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
3: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Dibango!
2: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
4: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
11: Zbliża się 13, co są najnowsze fakty w RMF FM, z nami Anna Wachowska.
12: Awaryjne lądowanie awionetki na Podkarpaciu. Informacji zbiera reporter RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Napięcia w Prawie i Sprawiedliwości. Powiemy, kto ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego wypełnił partyjne ultimatum i zdecydował o swojej politycznej przyszłości. Przekażemy też ważne dla kierowców informacje z Podlasia i Lubelszczyzny. Awaryjne lądowanie i pożar awionetki w Straszęcinie koło Dębicy na Podkarpaciu. To informacja z gorącej linii RMF FM. Od razu łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem. Maćku, jak doszło do tego wypadku?
13: Samolot miał awarię w powietrzu, musiał lądować w polu kukurydzy. Dopiero na ziemi maszyna zaczęła się palić. Na pokładzie były dwie osoby. One na szczęście nie odniosły obrażeń w czasie awaryjnego lądowania. Udało im się bezpiecznie opuścić samolot. Na miejscu są teraz strażacy, m.in. z Dębicy. Maszyna jest zniszczona. Trwa dogaszanie wraku.
12: Nie ma w planach spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Członkowie Stowarzyszenia byłego premiera Rozwój Plus mają czas do czwartku, aby z niego zrezygnować, potwierdził na antenie radia RMF24 rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Z politykiem prawicy rozmawiał reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
14: Witam.
12: Witaj. Kacprze, jeden z ważnych członków Stowarzyszenia złożył już oczekiwane przez partię oświadczenie. O kim mowa?
14: To były prezes Orlenu, dziś europoseł PiSu Daniel Obajtek. Jednak o pozostałych członkach stowarzyszenia na razie nie ma mowy. Zapytałem rzecznika PiSu, czy Jarosław Kaczyński pogodził się z faktem, że do końca tygodnia może stracić kilkudziesięciu członków partii.
15: Jedność nie za wszelką cenę i to jest stanowisko kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Do tanga trzeba dwojga. No jeżeli ktoś nie chce pracować w naszym środowisku, jeżeli ktoś się już przestał w jakiś sposób identyfikować, jeżeli ktoś uznaje, że nie ma dla niego miejsca, no to sam stawia się w określonym miejscu.
14: Powiedział mi Rafał Bochenek, z kolei były premier w mediach społecznościowych przekazał dziś, że stowarzyszenia nie rozwiąże. Jednocześnie Mateusz Morawiecki zadeklarował:
16: jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Tutaj jest moje miejsce.
14: Jak powiedział mi rzecznik PiSu, członkowie Rozwój Plus mają czas do czwartku do północy, aby wybrać stowarzyszenie czy partia.
12: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Kolizja na trasie S61 na Podlasiu. Na wysokości Szczuczyna, chodzi o odcinek Ełk-Łomża, zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Łomży. Ciężarówka zderzyła się z busem na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. Kolizja miała miejsce w pobliżu Dorochuczy na trasie Piaski-Chełm. I tam zablokowany jest pas jezdni w kierunku miejscowości Piaski.
17: To
11: to obiegło całą Polskę.
12: Dziś ogólnokrajowe ćwiczenia Alarm 2026. W całym kraju testowane są syreny alarmowe, które mają ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniem. We Wrocławiu zawyły już 2 razy.
6: Widziała pani o tym, że dzisiaj będą treningi?
17: Dostaliśmy alerty.
6: Czy my wiemy w razie zagrożenia, co robić, kiedy usłyszymy taki alarm?
17: Skryć się gdzieś, tak, w wyznaczone miejsca. I trzeba dużo o tym mówić, informować ludzi o tym, bo dużo ludzi nie wie nadal.
18: Ja, będąc w urzędzie, akurat tego nie słyszałam, ale wydaje mi się, że dobrze jest nastawić uszu i spodziewać się, że być może coś takiego jest, jeżeli się wie, żeby później to rozpoznać, jak trzeba będzie. I też nie wiedziałabym, co zrobić na dobrą sprawę, gdybym takiej coś usłyszała. Prawdopodobnie bym starała się odebrać dzieci ze szkoły i być z nimi jak najbliżej mogę. Upewnić się, że członkowie rodziny są wszyscy razem, przynajmniej w jednym miejscu.
12: Służby apelują o zachowanie spokoju. To, przypominamy, tylko ćwiczenia. Potrwają do 19. Hiszpański trener i były znakomity piłkarz Pep Guardiola może zostać selekcjonerem reprezentacji Włoch, podała stacja Sky Sport. Włosi szukają następcy Gennaro Gattuso, który odszedł z reprezentacji po przegranej w barażach o awans na mundial. 4-krotni mistrzowie świata 3 raz z rzędu opuścili turniej finałowy. Guardiola po 10 latach odszedł z Manchesteru City. Wśród kandydatów na selekcjonera są także byli świetni włoscy piłkarze Andrea Pirlo i Roberto Mancini.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sporo ciekawych i dziwnych rzeczy dzieje się w piłkarskim świecie i na pewno jeszcze do tego wrócimy w RMF FM. Jest 13.04. Paulina Sawicka, dzień dobry, to byle do lata. I jeśli potrzebujecie znów relaksu, nie ma sprawy, gramy Adam Lambert w RMF FM.

może są tu z nami ci z pędzlami w ręku, z zaprawą murarską, z rozkopanym mieszkaniem. To trzeba się nastroić na remont, to na pewno. I to jest hit, przy którym nawet w pracy nie da się usiedzieć spokojnie. To co? Gotowi? Można podgłośnić? I tak wam gramy w RMF FM bardzo wakacyjnie.

0: taka lekka gitarka i od razu czuć wakacje. Tak wam gramy w RMF FM. Piłkarski świat huczy o nowym podbródku Viniciusa Juniora. Brazylijczyk bardzo długo ukrywał korektę, ale sprawa w końcu wyszła na jaw. Nie wiem, że chciał w ten sposób zmylić obrońców na boisku na przykład, chociaż patrząc na wynik jego reprezentacji, można powiedzieć, że z tego mundialu na pewno nie wyszedł z twarzą.
1: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
8: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
14: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
15: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
16: Po reklamie.
4: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

Byle do lata w RMF FM. Justyna ma swoje 88 tysięcy, zgadza się? Chyba się zgadza. Taka radość. Na pewno super. To teraz ktoś z was może wygrać na przykład 33 tysiące, 41, 29. Takie kwoty, między innymi w wakacyjnych sejfach. Ja wiem, że to tak lekko opowiadam, ale naprawdę to są bardzo duże pieniądze. Ale właśnie, jest jeszcze ten sejf, w którym czeka 1 000 000 złotych. Nie żartuję. I wchodząc do dzisiejszego losowania, właśnie o nawet 1 000 000 złotych, gracie także o to, co w piątek, a wtedy ktoś z was na pewno wygra. 115 tysięcy złotych eleganckiego, zielonego Renault Clio albo ponad 1 200 000 złotych. I to są bardzo duże kwoty i bardzo duże nagrody. I do tych trzech losowań wchodzicie jednym SMS-em. To jest bardzo proste. To jest RMF pod 7474 albo www.rmf.fm. I teraz przez 10 minut... daję wam 1300 szans. No to jak? RMF pod 7474. Ja wiem, że milion przyprawia o zawrót głowy, ale to się może wydarzyć. Warto spróbować swojego szczęścia i to może być ten moment. SMS RMF pod 7474.

Jeszcze 4 minuty i kończymy bonus 1300 szans, a warto, bo gracie o nawet milion dzisiaj, ale to nie wszystko, bo jeszcze o finał piątkowy, a wtedy ktoś zgarnie piękne, nowiutkie auto, między innymi duże pieniądze. RMF pod 7474.

0: Ciekawa historia z telewizji. 105-latek skoczył na urodziny ze spadochronem. Taka historia właśnie prosto z telewizyjnego paska. Ja tam czasami potrzebuję 2 minut głębokiego oddechu oraz psychicznego przygotowania, żeby się zebrać rano. A tu proszę, chyba trzeba przemyśleć swoje plany.
1: Reklama.
2: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie 2.
1: Lidl, to się opłaca.
3: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
4: Zawsze z wami.
5: Mamy dla was gorące newsy.
4: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
6: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
3: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu.

0: Pełen świeżości w niskich cenach. Do środy. Tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie. 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji. 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę. 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Lato.
4: RMF FM.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23.00. RMFFM.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Publista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
9: Tu Dawid Podsiadło.
10: Hi, I'm Zara Larsson.
8: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Ważne informacje z dróg, od tego zaczniemy. Fakty RMF FM. Jest godzina 14 w studiu. Anna Wachowska.
16: Kierowców prosimy o uwagę. Na dolnośląskim odcinku A4 zderzyło się 7 samochodów. Są utrudnienia. Lekarze zarobią maksymalnie do 76 800 zł brutto miesięcznie.
17: Biedy nie ma.
16: Lekarskie płace pod lupą rządu. Budowa nowej kładki w Krakowie z poślizgiem. Karambol na dolnośląskim odcinku A4 na węźle Kostomłoty zderzyło się 6 samochodów osobowych z busem. Nie ma informacji o poszkodowanych, informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
18: Auta, które brały udział w karambolu, wciąż blokują jeden pas w kierunku Zgorzelca. Trasa przetyka się już od węzła Kąty Wrocławskie. Korek ma w tej chwili już 10 km i właściwie cały czas się wydłuża. Wielu kierowców, chcąc uniknąć przymusowego postoju, ucieka na zjeździe w stronę Kątów i drogi numer 346 przez Pełcznicę, ale z powodu ogromnego natężenia ruchu tam także już wszystko stoi. Zwężenie na A4 może obowiązywać jeszcze przez co najmniej pół godziny.
16: Ostrzegamy kierowców podróżujących drogą krajową numer 92 w Wielkopolsce. W pobliżu Tarnowa Podgórnego, chodzi o odcinek Sady-Gaj, przewożona na ciężarówce koparka zahaczyła o wiadukt i spadła na drogę. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Pniew. Z utrudnieniami w tym miejscu musicie się liczyć do 16. Zastępca prokuratora rejonowego z Lublińca na Śląsku straciła stanowisko. Powodem jest nienależyty nadzór nad podległą śledczą, która wypuściła na wolność bez żadnych środków zabezpieczających pijanego kierowcę. Prowadził on samochód mimo dwóch zakazów. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, na tym nie koniec reakcji na działania prokuratury w Lublińcu.
19: Tak, postępowanie w sprawie pijanego kierowcy recydywisty zostało przejęte przez śledczych z Częstochowy. Trafiło o szczebel wyżej. Dodatkowo prokuratura okręgowa wszczęła postępowanie służbowe, które ma zbadać prawidłowość decyzji wydanej przez prokurator, która po zatrzymaniu kierowcy pełniła dyżur w jednostce. To ona po kilku godzinach wypuściła zatrzymanego, nie stosując wobec niego żadnych środków. W minioną sobotę w okolicach Częstochowy na autostradzie A1 kierowcy dokonali obywatelskiego zatrzymania kierującego, który agresywnie zachowywał się na drodze, a także doprowadził do kolizji z ciężarówką. Mężczyzna miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie, trafił do jednostki policji, jednak wieczorem prokuratura zgodziła się, by wrócił do domu, przyjechał po niego znajomy.
16: Stołeczni policjanci zatrzymali 38-letniego Ukraińca, który wczoraj rzucił plecak na tory warszawskiego metra na stacji Centrum. Służby wstrzymały ruch podziemnej kolejki. Ewakuowano też kilkaset osób. Po sprawdzeniu zawartości plecaka nie znaleziono tam żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Cudzoziemiec będzie teraz przesłuchiwany. Według nieoficjalnych informacji naszego reportera, policjanci będą składać wniosek do Straży Granicznej o wydalenie Ukraińca z Polski. Lekarze będą mogli pracować określoną liczbę godzin do równowartości dwóch etatów. Ma też zostać ukrócona możliwość wyliczania wynagrodzeń jako procentu od procedury. Premier Donald Tusk powiedział przed posiedzeniem rządu, że lekarze zarobią do 76 800 zł brutto po przyjęciu maksymalnej stawki godzinowej. Po skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie rządzący zapowiadali zmiany w ochronie zdrowia. Na razie trwają konsultacje.
0: Tuż po zakończeniu konsultacji przyjmiemy te projekty i we wrześniu Sejm powinien mieć do dyspozycji projekty ustaw.
16: Informacje w tej sprawie przedstawiała dziś na rządzie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
9: Tym żyje Kraków.
16: O kilka tygodni może opóźnić się koniec budowy kładki nad Wisłą w Krakowie, która połączy Kazimierz z Ludwinowem. Do Zarządu Inwestycji Miejskich wpłynął wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu. Przy bulwarze Podolskim zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasz reporter Maciej Sołtys. Witamy, Maćku.
17: Dzień dobry.
16: Co jeszcze trzeba zrobić na kładce?
17: To głównie prace wykończeniowe, między innymi przy oświetleniu czy balustradach. Jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich, wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu jest teraz analizowany. Na razie utrzymano datę końca inwestycji na 21 sierpnia.
16: A co krakowianie mówią o kładce?
17: No, jeden z biegaczy, z którymi rozmawiałem tutaj w okolicy, zauważa, że to, co zbudowano, nie do końca przypomina wizualizację, które pokazywało miasto.
20: To, co wyszło, jest dość takie betonowe i proste. I niezbyt wizualnie atrakcyjnym, powiedział. No i pytanie, czy praktycznie jest to w ogóle potrzebne, bo tu mamy jeden most 500 metrów, w drugą stronę 500 metrów, drugi most.
17: Kładka ma około 130 metrów długości. Na środku ma pomost widokowy w kształcie sinusoidy.
16: W kolejnych faktach Szczecin i krajobraz po wczorajszej ulewie.
21: Nie mogłem przyjechać.
22: Jak dużo tej wody było?
21: Bardzo dużo, no to.
22: Do kolana?
21: Tak.
16: Zapraszam na 15.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Może chcielibyście poznać drugą połówkę na plaży romantycznie? Będzie okazja, o niej powiem w tej godzinie w RMF FM. Paulina Sawicka, dzień dobry. 14:05 na zegarach, Queen w RMF FM i odpoczywamy.

0: tyle do lata w RMF FM. Teraz wyobraźmy sobie taki scenariusz. Plaża, morze i miłość, no. Może właśnie szukacie drugiej połówki, chcielibyście się zakochać na wakacjach, to nasz amorek, słyszeliście go już przed chwilą, Mateusz Opyrcha, wam w tym trochę pomoże.
1: Bardzo mi miło, tak, no będzie całuśnie, będzie miłośnie. No i razem z królem Gibanga Piotrem Pręgowskim przybywamy, słuchajcie, na plażę w Stegnie. Otwieramy tam dla was hotel Parawan. Wejście numer 67, pamiętajcie.
0: To już pod najbliższą niedzielę. Możecie zgłaszać się na przykład na www.rmf.fm.
1: Wyobrażacie sobie to, jak będziecie opowiadać dzieciom swoim, jak mama tatę poznała, jak tato tam z Parawanu łypnął, puścił oczko, zaprosił na lemoniadę. No to jest czas dla was. Słuchajcie, jeśli naprawdę chcecie poznać drugą połówkę, bo to wszystko jest możliwe, cała magia w miłości, to wpadajcie do Stegny.
0: Pamiętajcie, wejście numer 67.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Już w piątek ktoś z was na pewno wygra 115 tysięcy złotych.
7: Lub ponad milion.
8: Lub miejskie Renault Clio.
9: Wow, zielony, jak dolarsy.
10: Lato na bogato.
11: Tu codziennie szukamy
12: nowego milionera.
13: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
17: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
18: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
17: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
18: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.

0: ten David Guetta nas rozbujał w RMF FM. Trwa lato na bogato. Jakie to emocje? Jak wygrać w RMF FM, Ela?
1: Jeszcze nie opłonęłam całkowicie.
0: Tak myślałam. A właśnie, jakie plany na wydanie tych pieniędzy?
1: Z mężem jakaś egzotyczna.
0: Egzotyczna wycieczka. No dobrze. A co można mieć za 1 000 000 złotych? Bo właśnie nawet tyle do wygrania w sejfach. Bardzo, bardzo dużo. No właśnie, to teraz wiecie co? To jest ostatnia taka okazja w byle do lata, więc otwieramy, uwaga, oficjalnie jedyną dzisiaj super godzinę. I to naprawdę taka super, super godzina, bo lepszej okazji, żeby wejść do gry już dzisiaj nie będzie. Uwaga! 1301 szans każdym zgłoszeniem. RMF pod 7474. Możecie też wchodzić do gry na www.rmf.fm. A ta melodia oznacza, że finał zbliża się wielkimi krokami. Nawet 1 000 000 złotych. SMS RMF pod 7474.

0: Takie ukojenie po całym dniu. Lady Gaga, Bruno Mars, RMF FM. Nowoczesna technologia naprawdę zaskakuje. Właśnie znalazłam taką informację, że aplikacja fitness wykryła ciążę na wczesnym etapie, zanim sama zainteresowana zaczęła cokolwiek podejrzewać. To teraz wyobraźcie sobie takie powiadomienie na zegarku podczas porannego biegu. Na przykład zwolnij tempo, a w drodze do domu kup 2 słoiki kiszonych ogórków.
1: Reklama. Kaufland jest... Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Ersteletnie brzmienia. www.erste.pl.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
5: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
6: Po reklamie.
7: A rzuć to wszystko i jedź na plażę. Poleca RMF FM.

nawet 1 000 000 złotych w sejfach i finał coraz bliżej. Macie ode mnie szczęśliwą godzinę, to najlepsza okazja, żeby wejść do gry. 1301 szans. Właśnie w tym momencie. Jeszcze się załapiecie. RMF pod 7474.

0: kierowcy uważajcie, nadal korkuje się mocno A4 na dolnośląskim odcinku w okolicach węzła Kostomłoty. To po karambolu. Szczegóły w faktach RMF FM. Będziemy też na bieżąco pilnować, trzymać rękę na pulsie i informować was o wszystkim. Uważajcie na siebie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
3: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
2: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
3: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka.
2: Dziś po 15 w RMF FM.
4: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa sąsiedzka pod wozą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram jedynie 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
9: Tu Dawid Podsiadło.
10: Hi, I'm Zara Larsson.
2: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biebronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Po reklamie.
0: Jest 15, to są najnowsze fakty w RMF FM. Anna Wachowska.
13: Po karambolu wielokilometrowe korki na dolnośląskim odcinku A4. Od ważnych informacji z dróg rozpoczniemy fakty o 15. Drogowi recydywiści na cenzurowanym. W kolejnych regionach zapadły wyroki bezwzględnego więzienia dla kierowców, którzy jeździli mimo orzeczonych zakazów. Urlop od zdrowych nawyków? Na koniec o wakacyjnych szaleństwach. 16 kilometrów ma korek na dolnośląskim odcinku A4. Na węźle Kostomłoty, przypominamy, zderzyło się 6 samochodów osobowych z busem. Nikt nie ucierpiał. Przed chwilą służby poinformowały o zakończeniu utrudnienia. Korek także na A2 na Mazowszu. W pobliżu Wiskitek na trasie Warszawa-Łódź zderzyły się 2 samochody osobowe. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. Wymiar sprawiedliwości coraz bardziej stanowczy wobec pijanych kierowców recydywistów. W Kujawsko-Pomorskim i na Podkarpaciu błyskawicznie zapadły wyroki bezwzględnego więzienia dla mężczyzn, którzy jeździli samochodami mimo orzeczonych zakazów. W podwarszawskim Wołominie taki kierowca trafił do aresztu. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jakie wyroki usłyszeli recydywiści?
14: W Bydgoszczy 56-latek trafił na rok do więzienia. Zatrzymano go pijanego za kierownicą, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Wcześniej orzeczono wobec niego 3 zakazy prowadzenia pojazdów, w tym jeden dożywotni. Z kolei w podkarpackim Jaśle policjanci zatrzymali 36-latka, który miał 4 zakazy. Wiózł partnerkę i 7-letnie dziecko. W trybie przyspieszonym sąd skazał go na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia. Na 3 miesiące do aresztu trafił natomiast 48-letni mieszkaniec Warszawy, zatrzymany w Wołominie. Zlekceważył 5 zakazów prowadzenia pojazdów. W jego organizmie wykryto alkohol, grozi mu teraz 5 lat więzienia.
13: W całym kraju zakończyły się ćwiczenia systemu alarmowania. W wielu miejscach było słychać dźwięk syren. W ten sposób służby sprawdzały, czy poprawnie działa system nadawania alarmów. A reporter RMF FM sprawdził, czy mieszkańcy Lublina wiedzą, co oznaczają takie syreny i co należy zrobić, gdy je usłyszymy.
9: Tyle lat żyję, ale nie wiem.
10: Która syrena to alarm, a która odwołanie alarmu?
15: Trzy po sobie następujące to atak bombowy.
10: Trzy minuty modulowanego sygnału to alarm.
16: Naprawdę nie wiem.
17: Odwołanie to chyba powtórzenie paru sygnałów dźwiękowych.
10: A. Sygnał ciągły.
15: Nie wiedziałem.
10: A co zrobić, gdyby taki alarm był ogłoszony i to nie byłyby ćwiczenia?
15: Nie wiem.
16: Nie wiem, czy uciekać z domu, czy gdzieś lecieć.
17: Szukać schronienia.
10: Gdzie?
17: Często w szkołach, jakoś sale gimnastyczne.
10: Tam by pan szukał.
17: Chyba tak.
13: Mieszkańców Lublina przepytał reporter RMF FM Dominik Smaga. Trzyminutowy sygnał modulowany, przypominamy, oznacza ogłoszenie alarmu. Trzyminutowy sygnał ciągły to jego odwołanie, a sygnał ciągły trwający minutę oznacza ćwiczenia systemu. W Szczecinie trwa sprzątanie po wczorajszej ulewie. Woda zalała niektóre ulice. Kierowcy utknęli w gigantycznych kałużach.
18: Nie mogłem przejechać.
19: Jak dużo tej wody było?
18: Bardzo dużo.
19: Do kolana?
18: Tak. Półtorej godziny czekałem, żeby z parkingu wyjechać, bo byłem na przeglądzie.
19: Jest to uciążliwe?
18: No jest. Bardzo.
19: Stoi ulica. I zawsze. Za każdym razem?
20: Za każdym razem, no. Mhm. Jak większe deszcze są, no nieprzejezdne. Ludzie już przyzwyczajeni są, także wiedzą, jak deszcz pada, to już tędy nie jeździć. Bo już będą stać. Tak. Albo kałuża taka.
21: Na dole się zawsze zbiera.
19: No taka jest mimo wszystko dość ruchliwa ulica, prawda?
21: Bardzo ruchliwa.
22: I z miasta, i z pogodna, także tu się to wszystko zbiera. Duży ruch jest.
13: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
1: Lato w blasku faktów RMF FM.
13: Jeśli odpoczynek to od wszystkiego, specjaliści zachęcają do wakacyjnego luzu, ostrzegając, że powinien być kontrolowany. O ile przed wakacjami wiele osób pilnowało się, żeby lepiej wyglądać na przykład na plaży, to teraz puszczają wszystkie hamulce.
23: Czy robimy sobie urlop od zdrowych nawyków?
24: Raczej stosujemy cały czas zasadę 80/20, czyli starajmy się większość czasu zachować zdrowy rozsądek, a te 20% zostawmy sobie na jakieś szaleństwa wakacyjne. Jeżeli zupełnie odpuścimy i będziemy rzucać się na takie produkty jak gofry z bitą śmietaną, z polewami, które są nasycone słodzikami, cukrami, dodatkowo fast foody, no nie będzie to dobry pomysł też, jeżeli chodzi o nasze samopoczucie.
23: Możemy jakoś sobie zaszkodzić w czasie wakacji.
24: Pacjenci po wakacjach wracają z zatruciami pokarmowymi bądź zapaleniami trzustki lub pęcherzyka żółciowego, więc zdecydowanie takie szaleństwa wakacyjne czasami naprawdę zdrowotnie źle się kończą.
13: Ostrzega Agnieszka Karelus, dietetyk ze szpitala MSWiA w Krakowie. Rozmawiała z nią Kamila Konturek-Zięba. Przeczytajcie artykuł naszej dziennikarki dotyczący powakacyjnych problemów zdrowotnych. Znajdziecie go pod adresem rmf24.pl w zakładce Twoje zdrowie. A w kolejnych faktach zajrzymy do gabinetu stomatologa.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: To jeszcze ten moment, kiedy jest deszczowo i może pokropić, i może zagrzmieć, i jeżeli chodzi o poprawę pogody, to dopiero od weekendu. Na razie mamy deszczowy ten obszar północno-wschodni między innymi, ale trochę słonka jest na przykład w Szczecinie, tam mamy 22 stopnie, w Łodzi 15 i może padać 17 stopni Celsjusza we Warszawie, a we Wrocławiu 20 i trochę słońca.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Słyszeliśmy w faktach o tym ogromnym korku,
1: tak,
0: na A4. Trzymajcie się tam.
1: Trzymajcie się, 16 kilometrów to nie przelewki, a RMF zawsze z wami. To otwieramy Radio Korek, słuchajcie. To jest czas dla was, dla tych, którzy stoją w tym długaśnym korku. Możecie zadzwonić, nagrać się na naszą sekretarkę, powiedzieć, co tylko chcecie, pozdrowić, ponarzekać.
0: Też.
1: Tak. Może ktoś z wami stoi w tym korku tylko 3 kilometry dalej, chcecie go pozdrowić.
0: A może chcecie komuś poprawić humor, bo stanie w korku na przykład nie jest takie złe.
1: Jesteśmy złe. Tu dla was, 12,2 miliony, to jest ta linia. Mateusz Operchał, cześć.
25: Tu RMF FM, na wakacjach.

0: 16 km ma ten bardzo długi korek na dolnośląskim odcinku A4, a to jest linia dla was, 12,2 miliony, żeby trochę ponarzekać. Halo, halo.
1: A dzień dobry, a ja dzwonię, żeby sobie ponarzekać, że stoimy w korku 16 km.
0: No.
1: Na odcinku Wrocław-Legnica. Także rodzina 2 plus 2 plus jeszcze 2 psy pozdrawiają. Długiego porta.
0: Jesteśmy z wami, słuchajcie, gramy wam najlepszą muzykę. Można narzekać dalej, jeszcze ktoś dzwoni. Halo, halo, 12,2 miliony.
2: No my troszeczkę w innej sprawie, ale w tym kierunku.
0: A proszę, a w jakiej?
2: Pozdrawiamy wszystkich, którzy stoją w tym długim korku. Kochamy was, trzymajcie się ciepło i miłej podróży mimo wszystko.
0: Oj, cudnie, na słuchaczy RMF-u zawsze można liczyć. Trzymajcie się tam ciepło.
3: RMF FM i wakacje. Idealny duet.

0: Dzień dobry, witam serdecznie z tego korka. A nawet jakby ten korek miał 50 km długości, tak się was słucha, to warto czasami postać.
1: RMF FM, zawsze

0: ile to jest dużo kasy? No na przykład 1 000 000 złotych. Okrągły milion czeka na was w wakacyjnych sejfach w RMF FM. No właśnie, trwa lato na bogato. Można zgarnąć naprawdę duże pieniądze. Pieniądze, które no zapewnią wam spokojną przyszłość. Jak to się robi? No wygrywa się milion, a potem się nie wraca do roboty po urlopie. I to prosta sprawa na przykład. Albo się kupuje ten wymarzony motocykl, albo się zabiera rodzinę na wakacje życia, albo się robi remont w domu, który czeka tyle lat. A w sejfach między innymi 29 tysięcy, ale też gdzieś tam 41 tysięcy. To są naprawdę poważne pieniądze, które mogą spełnić większość waszych marzeń. I ja trzymam dzisiaj mega mocno kciuki, żeby powitać kolejnego milionera w RMF FM. Słuchajcie, przypominam, bo patrzę na zegar. 8 minut. Nie chcę być więcej. 8 ostatnich minut super godziny, czyli tego czasu, w którym mnożymy razy 1301 każde RMF, które wyślecie pod 7474. To jest ten moment, żeby skorzystać, żeby dać sobie szansę, chwycić za telefon. Nawet jeśli stoicie w korku, to jest idealny moment, żeby zagrać. Jeśli jesteście w pracy, wejść na www.rmf.fm i spróbować swojego szczęścia, bo tam też gracie. 7,5 minuty i wiecie co? Zrobimy tak. Przez te 7,5 minuty lepszej okazji, żeby wejść do gry już dziś nie będzie. Kończy się jedyna dzisiaj super godzina i to jest ta chwila, żeby dać sobie szansę. Trzymam kciuki. RMF. Ślecie pod 7474.
1: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jest więcej

0: www.mediaexpert.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Beton, beton.

0: remontować. Pełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Po reklamie.
2: Trwa program RMF FM.

0: wakacje w RMF FM i my już wiemy, co wam tam po głowach chodzi. Oczywiście niektórzy myślą, żeby jak najszybciej uciec od szefa, na przykład z pracy gdzieś tam na długi urlop. I właśnie o ucieczkach dzisiaj Krzysztof Skiba w swoim felietonie. Dzień dobry, Krzychu.
1: Cześć, witam wszystkich. No, te ucieczki będą specyficzne, bo to będą ucieczki takie brawurowe. Aha. I takie trochę z dreszczykiem emocji, bo będą uciekały egzotyczne zwierzęta.
0: Tak, to jest bardzo na czasie.
1: Tak, no zwykle wakacje ktoś gdzieś tam da drapaka, albo to z jakiegoś zoo, albo z jakiejś prywatnej, nielegalnej hodowli.
0: No, a jeśli wy chcecie z nami uciec, niekoniecznie w Bieszczady, to zostańcie z nami w RMF FM. Za chwilę felieton Krzysztofa Skiby.

0: Świat według Skiby w RMF FM.
1: To jest nasz ekspert od spraw wszelakich wakacyjnych, zwłaszcza Krzysztof Skiba, jego felieton o ucieczkach dzisiaj.
2: Wszyscy uwielbiamy te filmy, w których więźniowie kopią w tajemnicy przed strażnikami tunel, by potem wyrwać się na wolność. Obok brawurowych ucieczek z czasów II wojny światowej są też współczesne, legendarne ucieczki i hity filmowe, takie jak Ucieczka z Alcatraz, czy uważany za dzieło wręcz genialne film Skazani na Shawshank. Zawsze trzymamy za uciekinierami kciuki i chcemy jako widzowie, aby im się po prostu udało. Jednak wakacyjnymi hitami nie są nigdy ucieczki więźniów, a ucieczki egzotycznych zwierzaków z cyrku, z zoo lub z prywatnych posesji. Zawsze wakacje wyrwie się na wolność jakiś krokodyl, aligator czy jadowity wąż. Trudno trzymać kciuki za jadowitym wężem, choć wielu turystów trzyma węża w kieszeni. Ale ten groźny jest tylko dla rodziny trzymającego, która skazana jest na wczasy we własnej wannie. Taki egzotyczny uciekinier jak krokodyl czy aligator zawsze może liczyć na przychylność mediów, które z radością rzucają się na ten nośny temat. Im bardziej drapieżny i potencjalnie groźny uciekinier, tym większe zadowolenie mediów, bowiem zwierzę uciekinier bardziej ożywia ospałe w czasie wakacji media niż największy nawet skandal polityczny czy kolejny rozwód czy ślub Michała Wiśniewskiego. W tym sezonie były już dwie ucieczki. Na początku wakacji z pewnego gospodarstwa domowego uciekł groźny, jak pisano, byk. Byk jak to byk, zwiał, bo pewnie chciał się trochę pobyczyć. Byk nie narobił wielu szkód, większe szkody wyrządziły w tym sezonie byki ortograficzne w portalach internetowych, ale wielu napędził stracha. Jednak najsłynniejszą ucieczką egzotycznego zwierzaka była ucieczka pumy z okolic Koszalina.
1: Tak, ale chyba ją złapali już.
2: Złapali, ale uwaga, pojawiła się też druga. No, mimo że wielki kot nie zachował się agresywnie, w mediach straszono nim jak Frankensteinem. Mhm.

0: reklama. Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
4: Ja to proste, Barbara. W Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
3: I ma autodozowanie i szybki program 39 minut i eco bubble jeszcze.

0: RadioExpert.pl. Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję.

0: Changes That. Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
1: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
2: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
1: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
2: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering.
3: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
7: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
5: Co tydzień inny.
8: Wow, pokaz? Ale dolarz są wot, letonować nie ma moim miejsc w swoim garaż.
9: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
5: Lato na bogato.
2: Śmij SMS do treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: To już prawie 16 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu faktów. Anna Wachowska przy mikrofonie. Witam, Aniu.
15: Witam i zapraszam. Są zarzuty za zbrodnie w Chojnie w Zachodniopomorskiem. Usłyszał je 21-latek, syn ofiary. Rząd uderza w palaczy, zdecydował o podniesieniu akcyzy na e-papierosy. Nasze wakacje bez nich nie mogą się udać. Pod lupą faktów dziś obowiązki pracowników lotniska. Są zarzuty dla 21-latka z Chojny w Zachodniopomorskiem. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo matki. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, powiedz, czego dotyczą te zarzuty?
16: 21-latek usłyszał dzisiaj dwa zarzuty. Chodzi o zabójstwo swojej matki oraz usiłowanie pozbawienia życia babci. Jak przekazał mi Damian Kordykiewicz z prokuratury okręgowej w Szczecinie, zeznania były dość skąpe. Dlatego cały czas trwa ustalanie, co dokładnie się wydarzyło. Podczas dzisiejszego przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do winy. Za każdy z tych czynów grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia. Przypomnę, ciało kobiety znaleziono w poniedziałek około godziny 10. Poszukiwania podejrzanego trwały 3 godziny. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Gryfinie.
15: Rząd zdecydował o podwyżce akcyzy na e-papierosy.
17: Dzięki tym zmianom wprowadzonym wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów. Chodzi też o zwiększenie podatku akcyzowego do tych urządzeń z 40 zł do 50.
15: Wyjaśnił rzecznik rządu Adam Szłapka. To kolejna zmiana przepisów, bo jak słyszeliśmy, producenci znajdują sposoby, by je obejść. W faktach witamy Igora Skrzypka z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, czy tym razem system będzie szczelny?
18: Taki jest cel, choć pomysłowość branży potrafi zaskoczyć. Tym razem rząd chce objąć akcyzą podstawowe elementy e-papierosów, bo to tu rynek znalazł lukę. Chodzi o urządzenia zasilające, tak zwane bazy. Teraz do takiego sprzętu również ma być naliczany podatek. Dodatkowo wzrosną stawki akcyzy dla gotowych urządzeń z 40 do 50 zł oraz na płyny do e-papierosów o 40 groszy w górę za każdy mililitr. To przełoży się na podwyżkę powyżej 20%. Producenci będą mieli sporo czasu na poszukanie innych rozwiązań, bo jeśli ustawa zyska podpis prezydenta, zanim przepisy wejdą w życie, będzie musiało jeszcze minąć pół roku.
15: Samochód osobowy uderzył w bariery na A1 między węzłami Rusocin i Straszyn w Pomorskiem. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gdańska. Uważajcie. Wznowiony został ruch pociągów do dwóch małopolskich uzdrowisk, Muszyny i Krynicy. W piątek na jedynej prowadzącej do nich linii kolejowej doszło do wypadku i z torowiska wypadło 6 wagonów towarowych. W aktach witamy dziennikarza RMF FM Macieja Pałachickiego. Maćku, czy kolejarze usunęli już wszystkie przewrócone wagony?
6: Wciąż trzeba podnieść jeszcze 3 wagony, które leżą w nurcie Poprado bądź na jego brzegu. Jak mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych, będą starali się to zrobić bez przerw w kursowaniu pociągów, ale dokładna data tej operacji nie jest jeszcze znana. Nieznane są także wciąż przyczyny piątkowego wykolejenia pociągu. Nad ich ustaleniem pracuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
19: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
15: Kulisy zawodów, które są kluczowe dla udanych wakacji, odkrywamy w tym tygodniu w Faktach RMF FM. Dzisiaj odwiedzamy warszawskie lotnisko i pod lupę bierzemy obowiązki osób, które odprawiają pasażerów przed odlotem. To oni sprawdzają nasze bagaże, a jednocześnie sami też są regularnie sprawdzani.
20: Jeżeli przechodzimy na strefę zastrzeżoną, tak samo jesteśmy kontrolowani, tak samo musimy prześwietlić swoje materiały, które posiadamy ze sobą, tak samo musimy właśnie zdjąć pasek, czasami musimy zdjąć buty.
21: Co jest najtrudniejsze w Państwa pracy?
20: Presja czasu. Jeżeli na przykład nie zdążymy odprawić wszystkich pasażerów na czas, oni nie zdążą później dojść do bramki.
21: Czy mają pasażerowie czasami zaskakujący bagaż?
20: Miałem przyjemność odprawiać jeża.
21: W klatce?
20: Nie, to było akurat w takim malutkim pudełku, powiedzmy wielkości takiego pudełka do kanapek. Ten jeż był taki otulony takimi kocami, jakąś poduszkę miał.
21: Więc to i mógł polecieć?
20: Domowiony jeż mógł polecieć wtedy.
21: Na kolanach gdzieś tam pasażera?
20: Zazwyczaj, jeżeli chodzi o podróż takich małych zwierzaków na pokładzie, są umieszczane pod siedzeniem fotela poprzedzającego pasażera.
15: Opisuje Jakub Tarnowski, który pracuje na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W Faktach o 17 zajrzymy do Szczecina. Tam jutro będziemy z naszą radiową akcją Pyszne bo Polskie.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Naukowcy już wiedzą, jak często podlewać ogródek. O tym wam jeszcze powiem dzisiaj. Natomiast jeśli chcecie, żeby was pogoda wyręczyła, to sprawdzam w środę, gdzie będzie lało. Na pewno w Trójmieście burzowo, na Warmii i Mazurach też. Tutaj do 22 kresek na termometrach. Mazowsze, Kielecczyzna z przelotnymi opadami deszczu. Sporo słońca na południu kraju i na Podkarpaciu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: 6 po 16. Ile będzie kosztowała nas zima, słuchajcie? Co jest modne w te wakacje? Ile mamy robić kroków w końcu? I czy oglądanie telewizji może być zdrowe? To wszystko u mnie w programie RMF FM na wakacjach. Mateusz Opyrchał, cześć ponownie. No i oczywiście dla was najlepsza muzyka w te wakacje na hamaku, w pracy, w korku albo też na łące gdzieś daleko od szefa. Armin van Buuren, dajcie głośniej.

0: i RMF FM na wakacjach. Ciągle z wami, gdziekolwiek jesteście oczywiście. Tymczasem zaskakujący zwrot na rynku węgla w lipcu, czytam o tym sieci, Polacy masowo ruszyli do składów przed jesienną drożyzną. No, słuchajcie, a widok grilla na ogródku kusi, co? No właśnie, już słyszę te teksty. Zostaw to na zimę.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 90. 87. 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
1: Reklama.
3: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
1: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
3: Ale wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
1: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
4: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
6: Musimy trafić na dobrą promocję.
5: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
6: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
5: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Po reklamie.
2: Lato bez końca, tylko z RMF FM.

0: słoneczne przeboje, muzyka najlepsza pod słońcem, no tylko w RMF FM. A ja słuchajcie, czasem sobie przypominam te 15 sekund, które zmieniły życie Magdy.
1: Pierwszy raz w historii RMF-u i polskiej radiofonii.
2: Polskiej radiofonii.
3: 1 140 000 zł!
0: Coś niewiarygodnego. No właśnie, do grona milionerów cały czas macie zaproszenie, bo 1 000 000 zł czeka w jednym z sejfów, ale przecież w środku bardzo różne kwoty, które naprawdę zagwarantują wam spełnienie większości marzeń. Wyjazd gdzieś daleko. Może ten remont, który czeka przecież od dłuższego czasu, albo kupicie sobie nowy samochód, o którym zawsze marzyliście. To są te chwile, których po prostu nie da się zapomnieć, kiedy życie potrafi zmienić się w sekundę. Słuchajcie, 1 000 000 czeka w jednym z sejfów, ale czas nie będzie czekał wiecznie, bo zostały 3 minuty. Ostatnie 3 minuty do losowania numeru kogoś z was. Włączam zegar. No i nie możemy czekać dłużej. Przez ten czas, przez te ostatnie już niepełne 3 minuty, pomnożę razy 1000 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Dajcie sobie szansę, żeby potem nie żałować, że to mogliście być wy właśnie w tym finale. Dzwonimy za parę minut, a już tylko 2 minuty 45 sekund na to, żeby chwycić za telefon i wysłać hasło RMF pod 7474. Ostatnia prosta do finału. Wgracie też na www.rmf.fm. Trzymam kciuki. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: I to jest ten moment, kiedy jeśli zostawiliście telefon w kuchni, a jesteście na leżaku albo hamaku w ogródku, to warto do tej kuchni teraz lecieć, bo dzwoni telefon, jeden z ważniejszych telefonów dla kogoś z was na pewno. No i właśnie, szansa na ogromne pieniądze. Czekamy 6 sygnałów. Nie czekamy. Zostaliśmy zrzuceni. Już! Bardzo szybko. Dlaczego tak się stało? Oj... No tak, nasz program do komunikacji z wami pokazuje busy, czyli ktoś nas po prostu wyłączył, bo jest zajęty. No, niestety. Możemy poczekać jeszcze regulaminowe 20 sekund na przykład, ale to chyba nic nie da. Więc 1000 zł wysyłam do kogoś z was, kto nie miał teraz czasu, żeby pogadać, ale też z drugiej strony nie miał 1000 minutę temu, a teraz już 1000 ma, więc to jest całkiem dobra historia. Natomiast umówmy się, że jeżeli wchodzicie do gry i wiecie, że finał jest przed 17, a my to komunikujemy to przed 17, no spróbujcie na przykład przełożyć wszystkie wasze spotkania albo nie gadać z nikim, tylko po prostu czekać na ten telefon, który naprawdę może zmienić życie. Dzisiaj się nie udało, ale jutro przecież środa, a jutro też kolejna szansa na zostanie milionerem. No i właśnie, to grono milionerów czeka na kolejnego śmiałka, który dołączy, słuchajcie, i spełni swoje marzenia. Grając o to, co jutro, wchodzicie, przypominam, też do 2 piątkowych losowań. Wtedy ktoś z was, uwaga, wyliczam, na pewno wygra 115 tysięcy. Eleganckie Renault Clio, absolutna zieleń, takiego koloru jest ten wóz. Albo ponad 1 200 000 zł. To będzie naprawdę gruby piątek w tych sejfach wakacyjnych. Renault Clio to jest elegancki hatchback. Tak, w wyjątkowym zielonym kolorze. I ta zieleń nazywa się absolutna. Zieleń absolutna. Zresztą możecie go podziwiać na www.rmf.fm i tam od razu wejść do gry i dać sobie szansę. Czyli jeden SMS, jesteście w 3 losowaniach. Zachęcam gorąco, bo w tym tygodniu będzie się jeszcze działo przez te 3 dni. RMF, ślecie pod 7474. Ja przez, powiedzmy, 7 szczęśliwych minut pomnożę razy 1300 każde RMF, które ślecie pod 7474 i przypominam raz jeszcze, gracie też na www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
1: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
0: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
1: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
2: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie.
3: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: RMF FM z Wami na wakacjach.

0: Jedna z informacji w Faktach o 17 będzie tak pyszna, że słuchając faktów śmiało można się oblizywać. Słuchajcie, pyszne, bo polskie. No właśnie, będziemy jutro w zachodniopomorskie. Ma Magda Wojtoń, która podąża szlakiem polecanych przez was smaków. Jest już w Szczecinie i się z nią połączymy. Bądźcie blisko. Fakty za 3,5 minuty.
1: Reklama.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Barbara, jaka piękna fryzura.
5: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
4: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
6: Więcej możliwości stylizacji, bez uszkodzeń termicznych. Kup teraz w Media Expert. Nowoczesny multistyler Airwrap w promocji. A zestaw dodatkowych 5 końcówek o wartości 399 zł. Dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
8: Żadnego lasa?
9: Tak.
8: Zupełnie?
9: Zupełnie.
8: Że wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
7: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Marian, kto jutro zmywa?
4: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz. Patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty. Ma szybki program 15 minut. Trzeci kosz. I jeszcze otwiera się sama do suszenia.
13: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
4: No się wie. Hisense w Media Expert. To ma sens.
6: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł. A do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
0: Anna Wachowska pojawiła się w studiu Faktów RMF FM. Witamy, Aniu.
15: Witam.
0: Posłuchajmy na zegarach 17.
15: W rękach poznańskiej policji są dwaj mężczyźni, którzy dotkliwie pobili 67-latka. Mężczyzna stanął w obronie młodego Ukraińca. Pogoda bezlitosna dla rolników z Lubelszczyzny. Ostatnie gradobicie zniszczyło ich plony. Jutro znów będziemy odkrywać, co naprawdę znaczy stwierdzenie pyszne, bo polskie. Tym razem będziemy w zachodniopomorskiem. Poznańscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy dotkliwie pobili 67-letniego mężczyznę, gdy ujął się za obrażanym młodym Ukraińcem. Do incydentu doszło w zeszły piątek w tramwaju, a potem na przystanku. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, kim są zatrzymani?
16: To 38- i 41-letni obywatele polscy. Dobrze znani policjantom. Mają bogatą kartotekę. Byli notowani m.in. za przestępstwa przeciwko mieniu, a także w sprawach narkotykowych. W piątek w tramwaju wulgarnie obrażali nastolatka z Ukrainy. W jego obronie stanął 67-latek. Gdy opuścił wagon, doszło do szarpaniny. Potem starszy mężczyzna otrzymał kilka ciosów w głowę, a także kilka kopnięć. Po powrocie do domu mężczyzna źle się poczuł, miał zaniki pamięci. Trafił na noc do szpitala. Następnie zgłosił sprawę policji. Funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość napastników, będą odpowiadać za pobicie i naruszenie nietykalności z pobudek chuligańskich. Policjanci starają się też ustalić tożsamość nastoletniego Ukraińca. Jego zeznania mogłyby dać możliwość poszerzenia zarzutów dla agresorów o przestępstwo na tle narodowościowym.
15: Straty w plonach są w tym roku katastrofalne. Alarmują rolnicy z Lubelszczyzny i proszą o szybszą pomoc od państwa. Najpierw uprawy uszkodziły przymrozki, później susza, a potem część regionu ucierpiała z powodu nawałnic i gradu.
1: U mnie w gospodarstwie szacuję, że około 30% będzie plon niższy.
9: W zbożach?
1: Tak, w zbożach. W rzepaku też tyle.
9: W jęczmieniu to jest straty około 20-30%.
1: Katastrofalna sytuacja, drodzy państwo, na chwilę obecną to jest w fasoli. 90% strat można śmiało wyszacować.
17: Agres 50% miałem strat. W porzeczkach to 90%.
9: Te owoce, które w pełni owocowały w okolicach 28 czerwca, tam straty dochodzą do 100%.
15: Usłyszał od lubelskich rolników reporter RMF FM Dominik Smaga. Stany Zjednoczone zapowiadają zmiany w przepisach wizowych, które uderzą i w studentów, i w korespondentów zagranicznych. W Faktach studio RMF FM w Waszyngtonie, w nim nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, na czym zmiany mają polegać?
18: Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni.
19: Są możliwe pozwy sądowe i działania kongresu, które mogłyby opóźnić albo może i nawet zablokować ich wejście w życie. Na dziś jednak administracja zakłada, że zaczną one obowiązywać od 15 września. Myślę, że te przepisy jednak wejdą w życie.
18: Powiedziała mi mecenas Ilona Szymkowicz, prawniczka imigracyjna z Miami. Nie są to jedyne nowe restrykcje. Rozporządzenie skraca ponadto z 60 do 30 dni okres na opuszczenie kraju po zakończeniu studiów. Ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych i zakazuje studentom studiów licencjackich zmiany kierunku lub uczelni podczas pierwszego roku studiów, a na magisterskich i doktoranckich w ogóle zmian kierunków i uczelni. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
15: Posłuchajcie całej rozmowy naszego korespondenta z mecenas Iloną Szymkowicz. Znajdziecie ją na rmf24.pl.
20: Tym zajmiemy się jutro.
15: Z naszą radiową akcją Pyszne, bo polskie, będziemy jutro w zachodniopomorskim. Od rana ruszymy szlakiem polecanych przez Was smaków. W Szczecinie jest już Magdalena Wojtoń. Witamy, Magdo. Co zaplanowaliście?
21: Na pewno nasz plan zakłada, że dieta zaczyna się od czwartku. Jutro nie będziemy liczyć kalorii. I mówiąc szczerze, nie mogę się doczekać lodów z jagodzianką i o smaku masła z kruszonką w lodziarni rzemieślniczej, którą polecił nam słuchacz Przemek. Śniadanie zjemy jak Włosi, na słodko, no i może dzięki temu pogoda na resztę wakacji też będzie jak we Włoszech? Zobaczymy. Na obiad spróbujemy nagradzanego paprykarza szczecińskiego, ale z żelem z ogórka i będzie też kiszony schabowy. A na koniec w Stargardzie królem naszego menu będzie ziemniak. Ziemniak z rybą, baba ziemniaczana, a nawet ziemniaczane lody. Także już wiecie, dlaczego nie będziemy liczyć kalorii.
15: Kalorii liczyć nie będzie Magdalena Wojtoń, a my z nowymi faktami słyszymy się za godzinę, wyjaśnimy, co zrobić, by zęby nie bolały nas na samą myśl o słodkich wakacyjnych pokusach.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Ten tydzień naprawdę w kratkę, jeśli chodzi o pogodę. Jutro całkiem nieźle, bo ta środa wygląda naprawdę słonecznie, jeśli chodzi o południe kraju, wschód, ale też okolice Mazowsza, no ale właśnie od tego momentu i dalej idąc na zachód zaczyna się przelotny deszcz, a burzowo nawet na północy kraju, na Warmii i Mazurach i na zachodzie jutro na pewno do 23 kresek na północy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: To ile mamy w końcu robić tych kroków? Naukowcy już wiedzą, no i właśnie, czy oglądanie telewizji może być zdrowe? O tym powiem wam w tej godzinie w RMF FM. No właśnie, na wakacjach. Pamiętajcie o tym. Dajcie sobie trochę luzu. 6 minut po 17. Niektórzy z was już po pracy. Można dać głośniej i spokojnie wyluzować. Mateusz Opierchał. Cześć ponownie.

Jak z tymi krokami? No właśnie, zapomnij o 10 tysiącach kroków dziennie. Oczywiście, że kliknąłem. Znowu się zaczyna, słuchajcie, ale czytam dalej. Naukowcy podali nową, znacznie niższą liczbę. Znacznie niższą. No, widać, że weszli w tryb wakacyjny.

0: coś magicznego w tym kawałku. Od lat tak hipnotyzuje. Here with me, Dido w RMF FM.
1: 23 minuty po 17. Słuchajcie, oglądanie telewizji odbija się na ludzkim mózgu. Tak tutaj piszą w sieci. Dotyczy to zwłaszcza mężczyzn. No ale czekajcie, tak w obronie męskiej części zabiorę głos. My przez ostatni miesiąc, miesiąc mundialu oczywiście, podchodziliśmy do tego wszystkiego bardzo terapeutycznie. No bardzo. Przecież nie od dziś wiadomo, że patrzenie na zielone uspokaja.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki,

0: i trwają poszukiwania przyszłego milionera.
1: Może jest we Włocławku.
2: Może w Kętach.
3: A może w Jaworznie.
4: Boże, jak się cieszę, super.
1: A ty? Tak, ty.
2: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
5: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: RMF FM.

0: Wakacje pełne muzyki to najlepszy plan jak zawsze, a zbliża się muzyczne wydarzenie tych wakacji, no to będą ulubione weekendy fanów, a tych przystanków będzie naprawdę sporo i to w całej Polsce. Mowa o Erste Letnie Brzmienia oczywiście. Startujemy w Krakowie. Czekajcie, patrzę na kalendarz, to już najbliższy weekend. Na scenie Kacperczyk, Julia Wieniawa, Brodka, Vito Bambino, no i oczywiście cudowny festiwalowy klimat. Mam podwójne bilety na Erste Letnie Brzmienia w Krakowie. I uwaga, dobra, szybka akcja. Robimy konkurs. Kończycie zdanie. Bardzo prosta sprawa. Uwaga, na najlepszej festiwalowej imprezie nie może zabraknąć. I tu wasza w tym rola. Pod 3322 piszecie smsy, a ja najbardziej kreatywne nagradzam podwójnymi wejściówkami na Erste Letnie Brzmienia w Krakowie. Na najlepszej festiwalowej imprezie nie może zabraknąć.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl

ciężkim dniu w pracy. Idealne 4 minuty ze Stingiem. No chyba, że jesteście na wakacjach, szykujecie się na wieczór, potrzebujecie lekkiej rozgrzewki, to w RMF FM mamy coś dla każdego. Tak się składa, że mam taką nowość, która może wam się spodobać. Tylko musicie dać głośniej. How does it feel? Bardzo dobrze buja.

0: A czwórka dzisiaj z wieloma problemami, tym razem na śląskim odcinku. Za chwilę więcej w faktach RMF FM, ale słuchacze pomagają. 12,2 miliony, halo.
1: No witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja w sprawie korków. W stanie w korku jest czas na przemyślenie i posłuchanie waszej super muzyki.
0: I faktów RMF FM, oczywiście tych najświeższych, najbardziej aktualnych. O 18 to już za niespełna 3 minuty.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
4: Reklama. 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
5: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
3: W każdą niedzielę po 23 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
0: To już prawie 18. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Przy mikrofonie Anna Wachowska. Witamy.
14: Jestem. Zapraszam.
15: Ukraina na celowniku Rosji. W południowo-wschodniej części kraju zginęły 3 osoby, 13 zostało rannych. Czerwone flagi pojawiły się na plażach nad Bałtykiem. Zakaz dotyczy ponad 140 kąpielisk. Mimo ostrzeżeń plażowicze wchodzą do wody. Nie ma wakacji od zdrowia, przekonują specjaliści. Przykład na koniec faktów. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 13 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Bomba lotnicza spadła tam na blok. Pożar zniszczył mieszkania położone od 1 do 7 piętra. Jedna osoba zginęła w wypadku na śląskim odcinku A4. Na wysokości Rudy Śląskiej samochód osobowy potrącił pieszego. Zablokowane są 2 pasy jezdni w kierunku Wrocławia. 2 samochody osobowe zderzyły się na A2 na Mazowszu. Kolizja miała miejsce w pobliżu Wiskitek. Chodzi o odcinek Warszawa Łódź. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Poznania. Wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Efekt? Na ponad 140 kąpieliskach obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Służby podkreślają, że przy takiej pogodzie kąpiele w morzu są niebezpieczne. Mimo to ludzie ryzykują życiem, alarmuje reporterka RMF FM Anna Pałamar.
16: W większości portów obowiązuje pogotowie sztormowe. Wieczorem wiatr nad morzem ma się jeszcze wzmagać. Takie informacje przekazał mi Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Czerwona flaga powiewa na większości kąpielisk, m.in. w Świnoujściu, Dąbkach, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Tylko dziś doszło do 2 niebezpiecznych sytuacji.
17: W okolicach Wisełki w morze został wyciągnięty 10-letni chłopiec. Dzięki pomocy plażowiczom udało się go wyciągnąć i nie potrzebował on pomocy. I podobna sytuacja miała miejsce w Gąskach, gdzie brzegowa stacja ratownicza w Kołbrzegu została zadysponowana do 4 osób, które na materacach pływających były wyciągane w morze.
16: Pogoda nad morzem jest dziś szczególnie zdradliwa, również dlatego, że mocno się przejaśniło. Na wybrzeżu przewaga słońca, a temperatura wody jest zbliżona do temperatury powietrza. Ratownicy podkreślają, żeby zakazu kąpieli pod żadnym pozorem nie łamać.
15: faktach teraz zaproszenie na polską politykę w Radiu RMF 24. W studiu prowadząca ten program Barbara Brodzińska-Mirowska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Trzeba przyznać, że tego lata w polityce nie ma nudy.
11: Zdecydowanie w polityce bardzo gorąco, nie ma sezonu ogórkowego, w Prawie i Sprawiedliwości bardzo duże napięcia, no i nie pozostają one bez znaczenia dla innych partii politycznych. Będziemy się dzisiaj w polskiej polityce zastanawiać, jak może kryzys Prawa i Sprawiedliwości wykorzystać lewica i nowa lewica. Moją gościnią będzie profesor Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapraszam.
15: Polska polityka w Radiu RMF 24 zaprasza Barbara Brodzińska-Mirowska.
2: Lato pełne faktów RMF FM.
15: Co zrobić, by zęby nie bolały nas już na samą myśl o słodkich wakacyjnych pokusach i by niewyleczony na czas ząb nie rozbolał nas w podróży? Zaplanujmy wizytę u dentysty przed planowanymi wakacjami.
14: Nie ma wakacji od higieny jamy ustnej i od zdrowia jamy ustnej. Natomiast tak, zmienia się całkiem nasza rutyna. Zmieniają się nasze nawyki, częściej podjadamy słodkie przekąski, pijemy słodkie napoje, mamy lot w nocy samolotem, nie umyjemy zębów wieczorem.
18: A jakie są efekty podjadania?
14: Spada nam pH w jamie ustnej. Zęby są bardziej wrażliwe wtedy na działanie kwasów. Próchnica bardzo często rozwija się po cichu, więc nawet nie zdajemy sobie sprawy, że coś się dzieje.
18: Nie chcemy myśleć o sprawach związanych z leczeniem stomatologicznym przed urlopem.
14: To się zdarza bardzo często. Po wakacjach mamy duży wysyp pacjentów bólowych.
15: Wyjaśnia lekarz-stomatolog Marta Matuła. Rozmawiała z nią dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba. A jak po urlopie wygląda sytuacja na SOR-ze? O tym jeszcze w dzisiejszych faktach zaprezentujemy. Cytuje je Mateusz Bożek. Do usłyszenia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na mapy pogodowe na najbliższą noc, no i do tych tropikalnych nocy to nam bardzo daleko, 9-10 stopni na południu kraju, no max 12 na Podlasiu i tutaj przelotne opady deszczu, no ale właśnie okresowo burze możliwe na Podkarpaciu, więc uważajcie, drodzy kierowcy, jeśli wybieracie się w nocną podróż. 5 po 18 tu RMF FM. Zdaje się, że jest miejsce dla naszych na kolejnym mundialu, o tym za moment, ale będzie też o trendach wakacyjnych. Mateusz Opyrcha, ukłaniam się nisko. No i gramy dalej Walk the Moon specjalnie dla was.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: ten z tych numerów do obstukania kierownicy. Mi Winehouse i Rehab w RMF FM. Kto już tęskni za meczami? No, za 4 lata mundial kolejny. Gościć będzie w aż 6 krajach na 3 kontynentach. No, główni gospodarze to Hiszpania, Maroko i Portugalia, a świat dziś mówi, no właśnie, o prezydencie Południowoamerykańskiej Konfederacji Piłki Nożnej. Alejandro Dominguez wrzucił taki post w media społecznościowe o tym, jak będzie wyglądał ten mundial. I uwaga, cytuję, stulecie Pucharu Świata z udziałem 64 drużyn. Ale się szykuje impreza. 64 drużyny, tyle miejsca. To co? Możemy już uznać, że nasi jadą.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 5:45. Plaża w Dźwiszynie. A tak wstaje lato w RMF FM.
3: Radosław Terlecki zdradza ciekawą informację o prezesie Jarosławie Kaczyńskim. Mówi, prezes lubi słuchać lizusów, ale ich nie szanuje. Słuchajcie, to jest koniec. To tam musi być teraz maksymalny popłoch. Co robić? Być miłym, niemiłym? Przejść do Morawieckiego? Nie przejść. A jak ten nie lubi lizusów? Jak tak dalej pójdzie, a sytuacja do tego zmierza, to zaraz będziemy mieli w kraju dwa PiSy. Dwa PiSy, co byśmy takiego złego zrobili? Ludzie, z jednym jest ciężko.

0: poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort, Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie.
12: Lato 2026 w RMF FM.

Mijają te wakacje od klasyków do nowości w RMF FM. Właśnie, jest taki chłopak z Nowego Jorku, Sombro się nazywa, Back to Friends pewnie znacie, no. Rozkochał sobie cały świat tym kawałkiem, a teraz powraca z nowością. My body is in ready do pobujania. Nowość od Sombro. Koniecznie dajcie głośniej.

0: fakty o 19, czyli za 23 minuty. Ale jeszcze ważne informacje aktualne. Sezon na grzyby w pełni. No właśnie, każdy ma swoje miejsca. Dobry grzybiarz nigdy nie zdradzi swojego. No i dobrze wie, kiedy najlepiej iść z koszykiem. Są różne teorie. No i właśnie, co z tą pełnią? Słuchajcie, to się sprawdza czy nie? No niby po pełni najlepiej wyjść do lasu, ale naukowcy mówią, tu czytam, że to nie jest w żaden sposób udowodnione. A może to jest podstęp? No, może tak mówią, żeby nam wszystkie sprzątnąć.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Jesteś jak ryba bez frytek, gofr bez śmietany? Nie martw się, otwieramy Hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegnie i turniej Gibanga w Mikołajkach.
3: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
2: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
3: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
2: Hotel Parawan już 26 lipca po 10. Relacje w programach Pod Słońcem RMF FM i RMF w trasie. Szczegóły na www.rmf.fm.
1: Reklama.
4: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Gdańsk, miasto gospodarz oraz województwo pomorskie, partner Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn 2027 zapraszają na mecz towarzyski Polska-Finlandia. Już 5 września o godzinie 20.30 w gdańskiej Ergo Arenie czeka prawdziwe siatkarskie święto, gorąca atmosfera i niezapomniane emocje. Szczegóły na pzps.pl. Bilety do nabycia na e-bilet.pl. Partnerem wydarzenia jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
15: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
16: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
15: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
16: No ale...
15: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
19: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
20: Cash for money.
1: and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
1: Reklama.
2: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
5: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
6: To są cienkie placki przełożone kremem.
7: Pyszne, bo polskie.
8: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
9: I odwiedzimy regionalnych producentów.
10: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
11: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
12: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
10: Ruszamy już jutro, po 7:00 w faktach RMF FM.
13: Byle do lata.
14: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
15: A my rozdajemy Wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
13: Byle do lata. Co

0: Biedronka.
1: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.
3: To już prawie 19 na zegarach RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Mateusz Bożek. Witamy.
4: Jestem, zapraszam.
3: Posłuchajmy.
4: Na początek o kolejnych konsekwencjach afery w warszawskim szpitalu południowym. Areszt dla mężczyzny, który przez 10 lat miał znęcać się nad swoją rodziną. Szczegóły tej szokującej sprawy zna reporter RMF FM. A na koniec sport. Lech Poznań rozpoczyna walkę o awans do Ligi Mistrzów. Narodowy Instytut Onkologii rozwiązał umowę z patomorfologiem, który brał udział w sekcji zwłok pacjenta zmarłego w toalecie szpitala południowego. To kolejna placówka medyczna, która zerwała kontrakt z tym lekarzem. Taką informację na portalu X przekazał poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Polityk twierdzi, że do zwolnienia doszło po jego interwencji. Łączymy się więc z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Witaj, Jakubie.
5: Dobry wieczór, jestem.
4: Co na to Narodowy Instytut Onkologii?
5: Narodowy Instytut Onkologii zaprzecza, że podjął decyzję o zwolnieniu lekarza ze względu na poselską interwencję. Monika Dzienyńska-Dyk, rzeczniczka Instytutu, powiedziała mi, że działania podjęto tego samego dnia, w którym pojawiły się pierwsze medialne doniesienia o zachowaniu medyka w szpitalu południowym, czyli 13 lipca.
6: Pierwsze spotkanie z panem doktorem odbyło się przed tym, jak ta interwencja wpłynęła.
5: Decyzja o rozwiązaniu umowy z lekarzem zapadła 2 dni później po wewnętrznej analizie sytuacji. Powodem miała być m.in. dbałość o standardy etyczne.
4: W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe przepisy, które pozwalają na zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem wykonywania zawodu. Nowe prawo wejdzie w życie 5 sierpnia. Pierwsza zbiórka danych w poszerzonej formule jest planowana na wrzesień. Rzeszowski sąd aresztował mężczyznę, który przez 10 lat miał znęcać się nad swoją rodziną. Zastraszana żona bała się prosić o pomoc. Szczegóły tej sprawy, tej szokującej sprawy zna reporter RMF FM Dominik Smaga. Jak udało się przerwać ten dramat?
7: Dzięki zgłoszeniu od sąsiadki, która słysząc wołanie o pomoc wezwała policję. Patrol zastał zapłakaną kobietę i jej męża, który przez ponad 10 lat miał regularnie bić, szarpać i wyzywać żonę. Miał też grozić jej śmiercią, przez co bała się prosić o pomoc dla siebie i synów. 35-latek przyznał, że w dniu interwencji wszczął awanturę, że wysyłał przemocowe SMS-y, ale zaprzeczył, by regularnie znęcał się nad żoną. Z obawy, że sięgnie po groźby i przemoc, że będzie nakłaniał żonę do potwierdzenia jego wersji, został aresztowany na 3 miesiące. Przeciw jego wersji prokuratura ma zeznania świadków, dokumentację medyczną i wydruki wiadomości. Za 10 lat znęcania się nad rodziną mężczyźnie grozi najwyżej 5 lat więzienia.
2: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
4: Lech Poznań, piłkarski mistrz Polski, rozpoczyna walkę o awans do Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji zmierzy się z mistrzem Danii, klubem Aarhus. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem. Dobry wieczór, witaj.
8: Dobry Czerwu. Wieczór, witam.
4: Czy Kolejosz jest faworytem w tym dwumeczu?
8: No ja dodam, że właśnie się spotkanie już rozpoczęło, 0-0, pierwsza za chwilę, druga minuta. Myślę, że odpowiadając na pytanie, tak, nieznacznym, bo ma większe doświadczenie z ostatnich lat w pucharach, droższych piłkarzy, no i rewanż u siebie. Nie jest to oczywiście gwarancja sukcesu, ale miejmy nadzieję, że jednak Kolejosz zrobi krok do wymarzonej Ligi Mistrzów.
4: A jakie szanse ma z kolei Górnik Zabrze z Fenerbahçe?
8: No, mniejsze. Jeżeli Górnik wywiezie dzisiaj ze Stambułu choćby remis, będzie to sensacja, nie oszukujmy się. Zabrzanie stracili kilku ważnych piłkarzy, szczególnie w środku pola, ale przede wszystkim to rywal jest silniejszy, bogatszy. Fenerbahçe grają teraz N'Golo Kante, Natanake czy Marco Asensio, a kilka dni temu za 40 milionów euro dołączył były piłkarz Manchester United Mason Greenwood. Będzie ciężko, chociaż większość tych gwiazd na ławce na szczęście. Początek spotkania zatem o 20.
4: Do walki Lecha Poznań o awans do Ligi Mistrzów wrócimy za godzinę w Faktach Sportowych.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jest i on, pogodny Mateusz.
3: Co przez mapą pod ręką, tak. Jutro jest środa. Jutro będzie, no tak, pół na pół, można powiedzieć. Sporo słońca na południu, na Podkarpaciu, ale też na Lubelszczyźnie. Natomiast im dalej na zachód, tym więcej przelotnego deszczu, nawet burz na północnym zachodzie kraju, ale też w Trójmieście. No jeśli jesteście gdzieś tam na Łódce, na Warmii i Mazurach,
0: zimno, ciepło,
3: to uważajcie, do 22 właśnie nad jeziorami.
0: No, pomoże tylko 18.
3: A co nam pomoże w te wakacje?
0: Muzyka najlepsza.
3: O, proszę.
0: Na pobliście.
3: A jest jak na Łódce, że trochę buja?
0: No właśnie, zastanawiam się, dlaczego David Guetta i Alok tak w czasie wakacyjnym poszli w takie regowate klimaty.
3: No fajnie, no.
0: No ale to co? Dziadek im pokazał starym
3: programie?
0: Chociaż sprawdza się jedna teza, że jak DJ zakochany, to buja.
3: Zabujamy.

0: I to nie jeden zakochany DJ, tylko DJ-ów dwóch, David Guetta i Alok, i stare nagranie Stick Figure Run Run River, wersji bardzo klubowej, rozbujanej. No i poczuliście już ten zachód słońca, ewentualnie szum fal nawet na balkonie. Tu Poblista, tu Darek Łaciborek. Witajcie, witajcie. Jeszcze więcej nowej muzyki o tej porze. Sanach, ITP i TD.
1: Tak, bez zbędnych słów zapukał to drzwi moich bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

zmienność w odczuwaniu w tej kompozycji. Kuba i Kuba, stygnie lato. No raz stygnie, raz zapłonie. Kuba i Kuba na top ten poblisty. A w propozycjach ta, która podpaliła listy przebojów przy użyciu swojej pop-rockowej benzynki z nagraniem Watch It Burn, Katy Perry. W propozycjach poblisty. I na pewno nie chodzi o rozgrzane, no, do czerwoności ceny paliw. Nie, to nie o to.

0: magnetyczne, magnetyczne wciąganie muzyki klubowej, no i tej tradycyjnej, takiej folkowej, skandynawskiej. To połączenie nazywa się po prostu Scandi House, no czyli w wolnym takim tłumaczeniu domówka w Norwegii, w Szwecji, gdzie tam teraz jesteście. No może ten nawet na Helu. The Bounce, i nagranie Magnetic w cisłej dziesiątce imprezowych przebojów poblisty tego lata. Impreza bezalkoholowa, no bo fortepian nuty wbija w punkt.
1: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Czas na Śląskie w rajdzie Polski. Przeżyj to na żywo od 24 do 26 lipca. Mistrzostwa Europy w centrum Katowic i na Błoniach Kotla Czarownic. Wspólnie tworzymy polski sport. Stę wolny. Szczegóły na rajdpolski.pl. Kibicuj bezpiecznie z RMF FM.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: A co bystrzaki robią w te wakacje?
11: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
10: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
12: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
13: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: Poblista.
17: Ja się z

no wszystko kojarzy się z muzyką. To odrobinę folkową, czyli naturalną, blisko nas. Martin Garrix i Ed Sheeran i Repeat It, taka dyskoteka w folkowej chacie. No, na 4 albo na 40 osób. Całowanie i przytulanie w propozycjach i inne oczekiwania. Soulowa, Sienna Spyro, Great Expectation.

jesteśmy opatrzeni w energię Turbo Pop, rapu Roxy i White'a 2115. Chciałem ciebie więcej. Każda pora, każdy moment jest dobry, żeby ruszyć, nie wiem, w stronę słońca, wakacje, krótkie wakacje, weekendowe, nawet teraz zdecydować się na kilkugodzinne wakacje. Moving to the sun w propozycjach do waszej listy. Hugel i przyjaciele.

nauka, jest przygoda, jest wakacja, jest przebój. Fiu, fiu, fiu, tarara, Dawid Podsiadło. Na błysk, na top ten poplisty. No piękny, romantyczny letniaczek. Można się wzruszyć. Każda pora jest dobra, żeby ruszyć w stronę słońca. Tak, ale teraz proszę uważać na zaraźliwy latynoski pop i eurodance w jednym. Sorry Puppy, producent Topik i wokalistka Becky G. Jak to woli w propozycjach do waszej listy.

Save My Love, Kygo i Khalid i Griffin. Wszystko kręci się wokół miłości w czasie wakacyjnym, romantycznym, romansującym. Mamy zakochany hymn w wakacji na pierwszym miejscu dzisiejszego notowania. Taka współczesna wersja kultowego. Czy to jest miłość? No, czy to jest kochanie? Marisa, od

0: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Reklama.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
1: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
3: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
5: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
4: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
5: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
4: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
10: Musimy trafić na dobrą promocję.
9: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
10: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
9: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
11: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
3: Po naszych uderzeniach Iran będzie potrzebować ponad 20 lat, aby się odbudować. Grozi Donald Trump i ostrzega przed kolejnymi potężnymi atakami. W faktach również o zwolnieniach pracowników w walcowni Czechowice-Dziedzice oraz dobre wiadomości z meczu Lecha Poznań o awans do Ligi Mistrzów. Amerykański prezydent kolejny raz grozi Iranowi. Teraz zapowiada uderzenia w miejsca składowania uranu. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, prezydent podkreśla, że nie dopuści, by Iran pozyskał broń atomową.
4: Dzień dobry, tak, prezydent Trump w obecności goszczącego w Białym Domu prezydenta Libanu zapowiedział mocne uderzenia w Iranie, także w rejon, gdzie Teheran może ukrywać zapasy uranu. Zapowiedział, że USA nie wycofają się z operacji w Iranie. Gdyby dziś to zrobiły, Iran według niego potrzebowałby 25 lat na odbudowę, ale prezydent USA zapowiada kolejne działania. Są zdziesiątkowani, oni desperacko chcą się spotkać. Dopóki nie będą gotowi spotkać się w sposób znaczący, nie mamy żadnego zainteresowania nawet, stwierdził przywódca Stanów Zjednoczonych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Mniej osób niż planowano straci pracę w walcowni metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach w Śląskiem. Zakład zapowiadał zwolnienie 200 osób, czyli prawie połowy załogi. Związkowcy wynegocjowali zmniejszenie tej liczby. Szczegóły zna Anna Kropaczek. Aniu, o ile mniejsza będzie skala zwolnień?
5: O 1/4, jak przekazała Solidarność. Zwolnienia obejmą maksymalnie 150 osób, rozpoczną się jeszcze w lipcu i potrwają do lutego przyszłego roku. Zgodnie z przepisami pracownicy dostaną odprawy uzależnione od stażu pracy. Ze względu na trudną sytuację finansową zakładu niemożliwe było wynegocjowanie dodatkowych odpraw. Związkowcom udało się jednak zabezpieczyć pracowników z najdłuższym stażem, którym brakuje nie więcej niż 2 lat do emerytury. Otrzymają oni dodatkowe świadczenie. Zwolnienia w walcowni metali Dziedzice są spowodowane trudną sytuacją rynkową. Zakład zajmuje się przetwórstwem mosiądzu.
3: Studenci z Dolnego Śląska będą wspierać działania służb podczas sytuacji kryzysowych. Wojewoda powołała Dolnośląski Akademicki Korpus Ochrony Ludności. To pierwszy taki projekt w Polsce. Weźmie w nim udział 14 uczelni, wśród nich Politechnika Wrocławska.
6: To jest świetny pomysł, tym bardziej, że studenci są bardzo zaangażowani, bardzo ochotni i bardzo gorliwi w uczestniczeniu w takich akcjach, czego najlepszym dowodem była ostatnia ich wielka pomoc, kiedy nad Wrocławiem zawisła groźba powodzi, prawda? Kiedy widzieliśmy ten zryw studencki po prostu.
7: Czy myśli pan, że oprócz chęci studenci mają jakieś umiejętności, które pomogą w takich kryzysowych sytuacjach?
6: Zdecydowanie tak, tym bardziej, że nasi studenci reprezentują tak naprawdę wszystkie branże, które powinny się wziąć pod uwagę, od budownictwa przez informatykę, po medycynę, energetykę, które są bardzo istotne nie tylko w ogarnianiu czy w opanowywaniu już zastałego kryzysu, ale także w prewencji.
3: Powiedział naszej reporterce Martynie Czerwińskiej prorektor profesor Kamil Staniec. Jak dodaje, szkolenia dla chętnych mają ruszyć lada dzień. Świetny początek Lecha Poznań w walce o awans do Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski prowadzą po pierwszej połowie z mistrzem Danii Orhus już 2-0 i przez kolejnych 45 minut będą grać w przewadze jednego zawodnika. Swoje spotkanie w drugiej rundzie eliminacji właśnie rozpoczynają też wicemistrzowie Polski Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. Więcej już za chwilę w faktach sportowych.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziewiszek. Oddaję głos.
10: Dobry wieczór, a przynajmniej tak się zaczął. Świetna pierwsza połowa za Lechem Poznań w Orhus. Przypomnę, że kolejarz prowadził już 2-0. Pierwszego gola strzelił niezawodny Mikael Iszak. Potem czerwoną kartkę otrzymał bramkarz Duńczyków Jesper Hansen za rękę poza polem karnym. W końcówce na 2-0 podwyższył Patryk Wolemark. I już teraz mistrzowie Polski są naprawdę w świetnej sytuacji przed rewanżem, a może być przecież jeszcze lepiej. Kilka minut temu ruszyło spotkanie w Stambule, gdzie Fenerbahce gra z naszym wicem. wicemistrzem Górnikiem Zabrze. Na razie po 5 minutach mamy bezbramkowy remis. Z licznych gwiazd Fenerbahce w podstawowym składzie, m.in. Nathan Ake, Milan Skriniar czy Brazylijczyk Taliska. Na ławce choćby Greenwood, Ederson czy Asensio. Trener Górnika Michał Gaszparik zapewniał jednak przed meczem, że jego drużyna nie przestraszy się tych dużych nazwisk rywala.
11: To są mecze, w których po prostu trzeba grać na luzie, nie powiem na luzie, ale bez takiego stresu, po prostu enjoy the game.
10: I trzymamy za słowo, 0-0 wciąż. Leo Messi został wybrany najlepszym zawodnikiem mundialu przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej. W 8 meczach Mistrzostw Świata 39-letni Argentyńczyk strzelił 8 bramek i miał 4 asysty. Drugie miejsce w plebiscycie zajął król strzelców Kylian Mbappé, a trzecie Jude Bellingham. Kierowca rajdowy Jakub Matulka gotowy na 82. rajd Polski na Śląsku. Jak mówi w RMF FM, będzie czuł się jak u siebie. W końcu pochodzi z Gliwic.
12: Czeka na nas tam trochę wszystkiego. I wąskie, śliskie, szybkie drogi, bardziej techniczne, bardziej przyczepne, też bardziej podbijające miejscami, też fragmenty szerokiej drogi. Także jest to jeden z takich rajdów, gdzie naprawdę mamy do czynienia z każdą charakterystyką.
10: Rajd Polski zaczyna się już w najbliższy piątek.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: No i Baśka, i Władca Pierścieni, Adam Małysz, wiele, wiele innych popkulturowych wydarzeń z waszymi wspomnieniami i największymi przebojami minionych lat. Wehikuł czasu już gotowy do podróżowania z wami. Gry i zabawy dla dorosłych i Darek Maciborek. No zapraszamy!

0: to 2000.
1: Największy hit w karierze Nickelback. Utwór, który zrobił z kanadyjskiego zespołu światową gwiazdę. Piosenka powstała po kłótni Chada Kregera w 2002 roku z jego dziewczyną. Kreger szedł do piwnicy, włączył mikrofon i zaczął śpiewać z frustracji.
2: Tę piosenkę nagraliśmy niezwykle szybko. Prawdopodobnie była to najszybciej skomponowana przez nas piosenka i okazała się wielkim hitem, dzięki któremu staliśmy się znani na całym świecie.
1: Nickelback uważa ten utwór za swoją wersję Stairway to Heaven, Led Zeppelin czy Hotelu California The Eagles, czyli piosenkę, której nie da się już drugi raz stworzyć innej z tak ogromną popularnością światową. Do lat 2000 wracamy do Was już za moment.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Czas na Śląskie w rajdzie Polski. Przeżyj to na żywo od 24 do 26 lipca. Mistrzostwa Europy w centrum Katowic i na błoniach kotla czarownic. Wspólnie tworzymy polski sport. Stę wolny. Szczegóły na rajdpolski.pl. Kibicuj bezpiecznie z RMF FM.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.
18: To było lato. Hity waszych wakacji w RMF FM.

0: brzmiało lato 2000.
1: W 2002 roku 1 stycznia euro wchodzi do obiegu jako gotówka w 12 krajach Europy. Mistrzostwa świata w piłce nożnej w Korei Południowej i Japonii. Polska odpada już po dwóch meczach na pożegnanie z turniejem. Polska pokonała Stany Zjednoczone 3-1. Adam Małysz zdobywa Puchar Świata w skokach narciarskich w sezonie 2001-2002.
2: Jest Adam Małysz. 132-3 metry. Może dalej i wtedy będzie złoto. Po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich. Jest medal, ale myślę, że jest złoto.
1: Do kin wchodzi Władca Pierścieni, Dwie Wieże. Drugi film z trylogii Władca Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona. Film jest adaptacją drugiej części powieści Tolkiena. Najbardziej dochodowy film w tamtym czasie. Druga część filmowej trylogii zarobiła 947 milionów dolarów. W modzie królowały biodrówki, dżinsy z rozszerzonymi nogawkami, błyszczące topy, okulary z kolorowymi szkłami i fryzury z mocnym żelem. Na listach przebojów pojawia się nowa supergwiazda Christiana Milian. When You Look At Me to jeden z pierwszych dużych hitów Christiny Milian. Piosenka pomogła jej wejść do światowego popu i muzyki R&B. Christina nie była wokalistką. Na początku kariery jako nastolatka pisała piosenki, pracowała przy muzyce dla innych artystów. When You Look At Me.

0: Paśka, jeden z największych przebojów Wilków i utwór, który oznaczał wielki powrót grupy po kilku latach przerwy. Mówi Robert Gawliński, wokalista Wilków.
1: Jak zacząłem Monikę, która siedziała, patrzyła mi w oczy i w ogóle otwierała drugą butelkę wina i mówi: dobrze ci idzie, weź napijmy się jeszcze po tym. I ona notowała, a ja się... Świetna zabawa na ganku w domu. Bawiliśmy się sednie, naprawdę.
0: Paśka stała się jednym z największych hitów polskiej muzyki w początku 2001 wieku. XXI wieku.

0: 2002 Without Me, jeden z największych hitów Eminema i pierwszy singiel z albumu The Eminem Show. 2002 był szczytem kariery Eminema. Wydał hitowy album The Eminem Show, stworzył Without Me, zagrał główną rolę w filmie Ósma Mila, stając się jedną z największych gwiazd muzyki na świecie do lat 2000. Zaraz wracamy.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
5: Zawsze z wami.
6: Mamy dla was gorące newsy.
5: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
7: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
4: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit. Czas na Śląskie w rajdzie Polski. Przeżyj to na żywo od 24 do 26 lipca. Mistrzostwa Europy w centrum Katowic i na Błoniach kotla czarownic. Wspólnie tworzymy polski sport. Stęp wolny. Szczegóły na rajdpolski.pl. Kibicuj bezpiecznie z RMF FM.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
4: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Polsce.
1: W 2002 roku płyty kompaktowe stanowiły prawie 90% rynku muzycznego, a sprzedaż kaset magnetofonowych gwałtownie spadała. Elon Musk założył firmę SpaceX, która później zmieniła rynek lotów kosmicznych. Na początku była małym startupem. Britney Spears i Justin Timberlake, jedna z największych par popkultury, rozstała się. Britney i Justin byli symbolem ery MTV. Epoka lodowcowa ma swoją premierę w kinach.
2: O, miam się. To mlecik. Chyba ostatni w sezonie. Hej, a co to? Sysunia, ja nie mogę, niebo w gębie.
1: W Polsce wystartował telewizyjny show Idol. Finalistami pierwszej edycji zostali Ewelina Finta, Ania Dąbrowska i Szymon Wytra. W 2002 roku pojawił się gigantyczny, legendarny przebój Bo jesteś ty. To jeden z największych przebojów Krzysztofa Krawczyka z albumu Bo marzę i śnię. Stał się symbolem jego wielkiego powrotu, powrotu legendy. Autorem muzyki jest Andrzej Smolik i Przemysław Myszor. Wyjątkowe połączenie talentu legendy polskiej estrady i młodych twórców. Melodia i tekst miały prześnić się Przemkowi Myszorowi we śnie. Bo jesteś ty. Krzysztof Krawczyk.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
6: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
7: Może jest we Włocławku.
8: Może w Kętach.
9: A może w Jaworznie.
10: Wow.
11: A ty? Tak, ty.
12: Co powiesz, gdy już wygrasz?
13: Zastanów się i...
14: Śmij SMS do treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: O czym marzą bystrzaki tego lata?
17: Codziennie chcę lody.
16: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
18: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
19: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
20: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
21: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
22: 3,17,41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
26: Zbliża się 21. Najświeższe fakty RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
27: To kogo chce wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości? Spotkaniu z udziałem polityków tej partii przyglądał się reporter RMF FM. Mamy też ważne informacje dla tych, którzy w najbliższym czasie planują wybrać się w Tatry. W faktach zachęcamy również do tego, aby w wakacje nie robić sobie wolnego od zdrowia. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie były premier Mateusz Morawiecki, deklaruje, że nie chce wychodzić z PiS. Takie słowa padły też podczas spotkania zorganizowanego przez Klub Gazety Polskiej w Ulinie Wielkiej w Małopolsce. Jego przebieg śledził nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, co mówił były premier?
28: Podczas takiego krótkiego briefingu tuż po zakończeniu spotkania Mateusz Morawiecki podkreślił:
29: robię wszystko, żebyśmy pozostali w Prawie i Sprawiedliwości. Szkoda, że są tacy ludzie, którzy chcą nas wypchnąć. Będziemy starali się przetrwać w tych warunkach, bo przeciwnik polityczny jest jeden, to jest dzisiejszy rząd i myślę, że z tym się wszyscy zgadzają.
28: Podobnego zdania jest Ryszard Terlecki, który zwraca uwagę na strategię, jaką powinna obrać partia.
30: Nam się wydaje, a może nawet jesteśmy przekonani, że przesuwanie się Prawa i Sprawiedliwości na prawo już nie ma sensu. Staniemy się trzecią konfederacją.
28: Przypomnę, w czwartek minie czas ultimatum, jakie politykom PiS postawił prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Mają wybrać albo partia, albo inicjatywa byłego premiera.
27: Kierowcy. Utrudnienia na autostradzie A4 na węźle Jadwisin w kierunku Wrocławia. Zderzyły się tam samochód osobowy i ciężarówka. Prawy pas jest zablokowany. Jechał pod prąd, nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i jak się okazało, przewoził prawie 100 kg narkotyków. Do aresztu trafił mężczyzna zatrzymany przez policjantów w hiszpańskiej Katalonii. Pędził autostradą, a gdy patrol chciał go zatrzymać, jeszcze przyspieszył. Wpadł w ręce policjantów w jednym z punktów obsługi pasażerów. Był agresywny, więc odpowie także za napaść na funkcjonariuszy. Uwaga turyści, z powodu remontu zamknięta jest najkrótsza trasa z Zakopanego do Łysej Polany i Palenicy Białczańskiej, a to oznacza, że wybierający się do Morskiego Oka muszą pojechać objazdami. Nie wszyscy o tym wiedzieli.
1: No niespodzianka.
2: No i co pan myśli o tym, że wakacje takie niespodzianki robią?
1: Śmieszne to jest w Polsce, powiem panu tyle. To jest chore.
4: Szkoda, że wakacje. Można byłoby we wrześniu, jak jest minus, albo śnieg pada, albo na wiosnę, jak również śnieg pada, więc no, mieszkamy w górach, więc musi być wakacje. Co na to poradzić, no?
7: No niespodzianka. Nie spodziewałem się, że w drodze do Murowańca rowerem akurat tutaj zostanę zatrzymany. Szczególnie, że mógłbym przejechać bez problemu.
4: Wreszcie będzie porządny asfalt. Leją całą szerokością nową nawierzchnię, nie będzie pęknięć, więc będziemy przez lata mieli super drogę.
27: Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, utrudnienia potrwają do piątku.
0: Z faktami RMF FM dla zdrowia.
27: Jak w wakacje dbamy o swoje zdrowie? Dziś w faktach zadajemy to pytanie specjalistom, którzy potwierdzają, że biorąc urlop, często robimy wolne także od profilaktyki i zdrowych nawyków. A żeby nie zepsuć sobie odpoczynku, jesteśmy mniej wyczuleni na sygnały, które wysyła nam organizm.
8: Nasze zdrowie schodzi na plan dalszy, no a szczególnie, że pokus jest bardzo dużo. Wszędzie są jakieś imprezy, grille.
9: Więcej osób na przykład z różnymi problemami pojawia się po wakacjach, no bo byliśmy mniej wyczuleni na różne dolegliwości, objawy, zignorowanie. Bo chcemy mieć spokojną głowę na wyjazd i nie myśleć o chorobach i wizytach u lekarza.
8: Obserwuję pacjentów, którzy właśnie wracają z urlopu, gdzieś w jakichś egzotycznych krajach, ciepłych krajach, już z objawami, które powiedzmy zostały zignorowane na miejscu. No i potem wracamy tutaj często w panice, bo powiedzmy jest gorączka od kilku dni albo biegunka. No i wtedy szukamy pomocy na szybko. To tacy pacjenci się rzeczywiście zdarzają.
27: Mówi dr Małgorzata Krakowska-Stasiak, kierująca SOR-em w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Rozmawiała z nią nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. Na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie podpowiadamy, jak pogodzić ze sobą odpoczynek i zdrowe nawyki.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
27: Lech Poznań wygrywa w eliminacjach Ligi Mistrzów. To na początek faktów sportowych. Przy mikrofonie ponownie Cezary Dziwiszek.
13: Witam ponownie. W drugiej połowie starcia z duńskim Orhus był tylko jeden moment, w którym mecz zaczął się wymykać Lechowi spod kontroli. W 55 minucie zagapiła się defensywa Mistrzów Polski i Norwek Arnstadt strzelił na 1-2. 6 minut później sytuację uspokoił jednak stoper Lecha Terry Jegbe fenomenalnym strzałem z około 30 metrów prosto w okieneczko. Wynik ustalił Patryk Wolemark golem na 4-1. Przed rewanżem Lech zatem jest już w zasadzie jedną nogą w trzeciej rundzie eliminacji. O Ligę Mistrzów walczy też Górnik Zabrze. Wicemistrzowie Polski przegrywają po pierwszej połowie w Stambule z Fenerbahce 0-1. Gola bezpośrednio z rzutu wolnego strzelił Brazylijczyk Taliska, ale wydaje się, że mur przy tym strzale mógł być ustawiony lepiej. Druga połowa już się rozpoczęła. W piątek rusza nowy sezon Ekstraklasy. Będą nowości rodem z Mundialu, na przykład półautomatyczny spalony. Nie od razu, co prawda, ale jak mówi prezes Ekstraklasy, CSA Marcin Animucki w październiku lub listopadzie. I tych nowości będzie więcej.
23: Ciekawa czołówka nowych rozgrywek, fajne grafiki telewizyjne, nowa strona internetowa, nowa aplikacja, kwestie związane z fantazy ekstraklasą, ciekawostki statystyczne podawane praktycznie w sekundach.
13: Nowy sezon rusza w piątek. O 18:00 mecz Radomiaka z Wieczystą, a wieczorem Pogoni z Legią. W przyszłym roku Ekstraklasa będzie obchodziła stulecie istnienia. Belg Remco Evenepoel wygrał 16 etap Tour de France. Czasówkę wyprzedzając o prawie pół minuty lidera wyścigu Tadeja Pogaczara. Przewaga Słoweńca wciąż jest jednak bardzo bezpieczna. Przekracza 4 minuty. Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek są poza pierwszą setką. Kolejny etap jutro, a zakończenie wyścigu w niedzielę.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
26: Łowcy dźwięków i poszukiwacze zaginionej melodii. No i doznań muzycznych.
24: Dokładnie tak.
26: No mamy dla was gry i zabawy dla dorosłych. Darek Maciborek i Armelia. Dlaczego dzisiaj zmieniasz imię?
24: No tak wymyśliłeś.

0: zupełnie parafrazując ten przebój Lata na gitarę przy ognisku stygnie lato, Kuba i Kabo, Kuba, mogę
1: ilu
0: powiedzieć?
1: Ilu ich było?
0: Dwóch. Mogę powiedzieć, że dlatego powstał program Gry i Zabawy dla Dorosłych, żeby wam wieczorem lato nie wystygło.
1: Nie wystygło.
0: Otwieramy już nasz casting po 21 we wtorki. Tak naprawdę odgadujemy melodię. Kiedyś mówiliśmy o tym najgorsze covery świata, ale zmieniamy
1: ale zmieniliśmy je nazwę na naprawdę wybitne covery.
0: Wybitne covery? Na pewno je znacie. Zgłaszacie się do konkursu 12,2 miliony, ale może na rozgrzewkę zaśpiewajcie nam swój ulubiony przebój zagraniczny, polski.
1: Nie możemy się doczekać na wasze wybitne wykony.
0: 12,2 miliony. Najwybitniejsze covery świata. Gry i Zabawy dla Dorosłych. 12,2 miliony. Przyjmujemy zgłoszenia. Wybitna, nowa czapka kultowa z daszkiem, raperska do zdobycia już teraz.
1: Będziecie mogli w nich śpiewać.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w pannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Tak zakręconej loterii.

0: Lotto.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
0: Byle do lata.
2: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
3: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
0: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
4: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
5: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
0: A teraz gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.

0: To nie są najgorsze, tylko najcenniejsze kawery świata. Mamy pierwszego już finalistę tej zabawy. Jest to Marcin. Dobry wieczór. Oczarowałeś nam z podejściem do muzyki swoim i zaprezentuj słuchaczom, proszę cię, swój cover.
1: Okej.
0: Okay. Dobra.
1: Stało słońce, ja nie umiem wstać. Niby komu opowiedzieć dzień.
0: Słuchajmy, tu mamy orkiestrę.
1: Znowu ktoś miał twoją twarz.
0: Oj.
1: Kiedy zasnę, przyśni się.
0: Obiecuję ci, że jak połączymy się z Mrozem następnym razem, to mu to zaprezentujemy, okej?
2: Okay? Marcin, czy to była twoja premiera w Radiu RMF FM?
1: Wiecie co, szczerze wam powiem, że nie jestem z wami od Afryki, czyli od samego początku.
0: Ale pierwszy raz śpiewałeś, Mroza.
1: Pierwszy raz śpiewałem, no dobra, okay, dobra. Śpiewałem pierwszy raz.
0: No to prosta zabawa, gry i zabawy dla dorosłych. My prezentujemy cover, najcenniejsze, a ty nam mówisz kto, tytuł, jedziemy.
3: You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella.
1: Ej. Wiem, kto to jest, ale...
0: Ja też wiem.
2: Powiem ci, że
0: Marcin,
2: dużo...
0: zaciąłeś się.
1: Nie, no ja po prostu to znam, ale nie wiem.
0: Straciłaś przyjaciela. Ela, czemu się nie wcielasz?
2: Znasz to.
0: No, może żona pomoże, kurczę.
1: Nie, żona w wannie leży, kurczę, Fonek nie pomoże teraz.
0: Bardzo przepraszamy, łączymy się z naszym kolejnym słuchaczem, który może ewentualnie trafi. Dobry wieczór, RMF z tej strony, gry i zabawy dla dorosłych. Halo?
4: Halo, dzień dobry.
0: No i co? Gramy jeszcze raz melodię profesjonalną, czy już możesz po jednej nutce?
3: You can stand under my umbrella.
0: No?
4: Rozwód.
0: Że jak?
4: No to co? Rozwód, nutkę.
0: Ojej, drugą nutkę też nie damy rady. Ale mamy informacje dobre dla wszystkich słuchaczy RMF FM, gry i zabawy dla dorosłych. Jedna Ela jest do odgadnięcia, więc 12
2: milionów. Będzie dokrywka.

0: No tak to bywa w grach i zabawach dla dorosłych, że po jednej nutce trudno, ale po trzech plus Ela to już jest zdecydowanie łatwiej. Czy masz na imię Ela?
1: Nie, mam na imię Kasia.
0: Dobrze, no to dla wszystkich tych, którzy nie znają tej Eli, przypominamy jeszcze raz, cover, cudny. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. No i to jest oczywiście Ela.
1: Wykonanie Rihanny, Umbrella.
2: Oh. No brawo!
0: Ale teraz mamy, słuchaj, dla ciebie poważne wyzwanie, bo to są oklaski na rozgrzewkę.
2: Teraz zwiększamy poziom trudności.
0: Żeby było...
3: Będzie trudniej.
0: No powiedzmy sobie szczerze, czy grasz dalej?
1: No, gramy.
0: Gramy? No to słuchamy. Najgorsze covery świata, czyli te piękne.
4: Lore, lole, lole, can't you see? I'm your feet, whenever... Never, we meant to be together. I'll be there and you've been near. That's my deal, my dear.
0: Mogę podpowiedzieć?
1: A to była Shakira.
2: No.
1: Never, wherever.
2: No. Rozwaliłaś bal.
0: Powiem szczerze, że zrobiłaś mi dzisiaj wieczór. A my robimy tobie wieczór w grach i zabawach dla...
2: Dla dorosłych tylko i wyłącznie.
0: Słuchaj, czapka, którą można nosić na trzy różne sposoby. Na boczek jak bejsboliści, jak raperzy, albo jak na popkulturę. Który wybierasz? Czapka jest twoja.
1: Na rapera.
0: Proszę
2: no i super.
0: Pozdrawiamy, hej.

0: Czyli zabawy dla dorosłych są dla was inspiracją. We wtorki coverujemy wszystko ze wszystkim. Nie wiem, jak to wychodzi u ciebie, Jacek, połączenie dżemu whisky z harcerzem i ze strumykiem, który płynie z wolna, ale próbuj.
1: Strumyk płynie z wolna, to siewa zioła maj, to krotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj. W tym gaju tak ponuro, że aż przeraża mnie ta szęta za wysoko, a mnie samotne źle. A mnie samotne źle, mnie samotne źle.
2: Darek zaczął tańczyć.
0: To jest po prostu... To jest cudowne. To jest pierwszy raz, który muszę to zapisać w kalendarzu. To był mashup dżemu, whisky i harcerza, gdzie strumyk płynie wolno. Mashup wieczoru.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
4: Reklama. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
1: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
13: Zawsze z wami.
14: Mamy dla was gorące newsy,
15: relacje z naszych eventów,
16: prognozę pogody
17: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
12: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15:00 w RMF FM.
18: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
22: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
23: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
24: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
25: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
26: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
27: Zdrowid.
28: Po reklamie.
29: Zbliża się 22. Czas na najświeższe fakty w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
30: Stowarzyszenie albo partia. Czy będzie rozłam w Prawie i Sprawiedliwości? Posłuchajcie, co o sporze wewnątrz partii mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek. Trzęsienie ziemi w ukraińskiej armii. Wołodymyr Zełański zdecydował o powołaniu nowego dowódcy sił zbrojnych. Lech Poznań ze zwycięstwem, Górnik Zabrze z porażką w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Do czwartku do północy politycy naszej formacji mają czas na decyzję. Stowarzyszenie albo partia, mówił na antenie RMF 24 rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Polityk przekazał jednocześnie, że Jarosław Kaczyński nie ma w planach spotkania z Mateuszem Morawieckim. Stowarzyszenie Rozwój Plus szkodzi naszej partii, mówił gość sejmowego studia RMF 24.
31: To nie chodzi o, tak jak to niektórzy próbują komunikować, jakąś dodatkową pracę, którą trzeba wykonywać, tylko chodzi o ambicje jednego człowieka.
32: A prezes... Już...
31: Mówię to z przykrością oczywiście.
32: A prezes Jarosław Kaczyński już się liczy z tym, że jego klub może się uszczuplić?
31: Panie redaktorze, jedność nie za wszelką cenę.
30: Całej rozmowy Kacpra Wróblewskiego z rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości Rafałem Bochenkiem możecie posłuchać na rmf24.pl.
0: Fakty z ostatniej chwili.
30: Ukraina ma nowego naczelnego dowódcę sił zbrojnych. Został nim Michajło Drapaty, mianowany na to stanowisko przez prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego. Decyzja prezydenta to wynik konfliktu na najwyższych szczeblach armii między dotychczasowym naczelnym dowódcą a byłym ministrem obrony. Do tej sprawy wrócimy w kolejnych faktach. Nawet jeśli wygląda to na naiwność, wciąż mam nadzieję, że prezydent znajdzie czas, aby wysłuchać mojego ślubowania, mówi dziennikarzowi RMF FM profesor Sławomir Patyra. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego złożył dziś w kancelarii prezydenta kolejne pismo z przypomnieniem, że od ponad miesiąca czeka na zaprzysiężenie. Ze Sławomirem Patyrą rozmawiał Tomasz Skory. Czy profesor bierze pod uwagę złożenie ślubowania bez udziału prezydenta, jak zrobiło wcześniej czworo innych sędziów?
1: Pytany wprost, profesor deklaruje się jako przeciwnik łamania zasady ślubowania wprost przed prezydentem.
2: Jest to absolutnie najczarniejszy z możliwych scenariuszy,
1: mówi Sławomir Patyra, po czym jednak realistycznie dodaje.
2: Z jednej strony absolutnie chciałbym tego uniknąć, sytuacji, w której to ślubowanie miałoby być składane w jakiejkolwiek innej postaci i gdziekolwiek indziej. Natomiast z drugiej strony mam też swoje zobowiązania wynikające z faktu, że zostałem wybrany po to, aby orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. Będę oczywiście te kwestie rozważał.
1: Zapowiada profesor Patyra. Na razie do prezydenta trafił drugi jego list z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania.
30: To nie alarm, a sprawdzian gotowości. W całym kraju trwały dziś ćwiczenia systemu ostrzegania ludności. Syreny wyły co kilka godzin. Chodziło o przetestowanie sprawności urządzeń, procedur i kanałów przekazywania informacji. Mieszkańcy nie mieli jednak pewności, co zrobić, jeśli usłyszą taki dźwięk.
3: Spodziewała się pani dzisiaj tego alarmu? Wiadomo było, że zawyje?
4: Tak, już w mojej dzielnicy były wcześniej o 9 rano.
3: Myśli pani, że to dobrze, że trenujemy na wypadek problemu?
4: Tak, dlatego, że my jesteśmy wszyscy odzwyczajeni od tego typu sytuacji, a to jednak trzeba wiedzieć, jak się zachować w danych okolicznościach.
3: Jeśli nastąpiłby taki kryzys i ten alarm byłby prawdziwy, co by pani w pierwszej kolejności zrobiła?
4: Tutaj nie za bardzo dobrze wiem, co bym zrobiła. No gdzieś usiłowała się schować.
30: Powiedziała naszej reporterce Martynie Czerwińskiej pani Teresa z Wrocławia. A my w RMF FM za chwilę przeniesiemy się do świata sportu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
30: Ostatnie wieczorne fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
13: Górnik Zabrze przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Jedyny gol padł w pierwszej połowie bezpośrednio po rzucie wolnym. Do siatki trafił Brazylijczyk Taliska. Po zmianie stron Górnik głównie się bronił, ale jak widać skutecznie i przed rewanżem u siebie nie jest bez szans na awans do kolejnej fazy. Wcześniej przypomnę, sprawa awansu do trzeciej rundy praktycznie załatwił Lech. Poznaniacy rozbili na wyjeździe mistrza Danii, Orchus 4-1. Bardzo się cieszymy z wyniku. To dobry początek dwumeczu. Ale musimy pamiętać, że za tydzień trzeba dokończyć sprawę. Mówił trener Lecha Niels Frederiksen. Rewanże Lech i Górnik zagrają w przyszłą środę. Nowa era w piłkarskiej reprezentacji Francji. Zagraniczne media podają, że długoterminowy kontrakt podpisał już Zinedine Zidane. To na razie nieoficjalna informacja. Zizu miałby zostać selekcjonerem od 1 września i zastąpić pracującego przez prawie 15 lat Didiera Deschampsa, który na zakończonym w niedzielę mundialu zajął z Francją czwarte miejsce. Nowym selekcjonerem Włochów według Sky Sports może zostać Pep Guardiola. Rozmowy ponoć trwają. Klaudia Zwolińska w świetnym stylu przeszła przez eliminację Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym w ulubionej konkurencji K1, czyli właśnie w kajakach. Miała najszybszy czas, zajęła pierwsze miejsce.
15: Cieszę się, bo mój przejazd był bardzo mocno kontrolowany. Miałam wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko tak jak planowałam. Co prawda gdzieś tam były rezerwy, ale starałam się nie szarpać, wiedząc, że to są kwalifikacje.
13: Finały K1 w czwartek, a jutro i pojutrze eliminacje w Kanadyjkach i w krosie. Do półfinałów awansowało w sumie 5 reprezentantów. To w Polsce.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
29: Najbliższe dni, no to tak radiowo-barowo bym powiedział, w aurze. Sporo chmur, opady deszczu, burze, termometry nie pokażą więcej niż 24 kreski, ale na horyzoncie już w piątek lepsza aura. W środę na zachodzie, północy, w centrum okresowe opady deszczu. Na Pomorzu co tak pykło?
10: Przepraszam?
29: Pojawią się mogą na Pomorzu burze, w pozostałych regionach pogodnie, 18 kresek na Pomorzu Zachodnim, 22 w centrum, 24 na Podkarpaciu. A, rozumiem, Armelia.
10: Nie mogłam się doczekać, żebym coś mogła powiedzieć, więc zaskrzypiałam mikrofonem.
29: Albo coś zepsuć.
10: Ale
29: dorosłych.
10: Technicy, nie słuchajcie tego.

0: wtorki, wieczorową porą o 22:00 otwieramy radiowy Hyde Park, gry i zabawy dla dorosłych. No, otwieramy was na nową muzykę, na wasze wakacyjne sukcesy. Wyobraźcie sobie, że jest takie miejsce, czas w radiu, gdzie możecie powiedzieć wszystko. Jedna zasada, zero polityki, więcej muzyki. Tego się trzymamy. 12,2 miliony, jest problem, o którym chcecie powiedzieć naszym słuchaczom. Są słuchacze, którzy ewentualnie, i to na pewno, bo to się sprawdza, już za każdym razem we wtorek w Hyde Parku rozwiązujemy problem, no pomagamy.
1: No a to razem ponarzekamy, co nie?
0: No jest taka szansa, 12,2 miliony. Hyde Park jest wasz. O, jaki ty masz problem dzisiaj na przykład?
1: Włosy mi się nie układają.
0: 12,2 miliony z podobnymi ewentualnie. Ja zastanawiam się nad swoim, ale nie mogę sobie przypomnieć.
2: Ja znajdę temat do narzekania.

0: I Was Born to Love You, Freddie Mercury. Skojarzyłem ten piękny, optymistyczny hit z naszym Hyde Parkiem, bo nie tylko problemami człowiek żyje, proszę bardzo.
1: Chciałem powiedzieć, że dzisiaj był przepiękny dzień. Po raz pierwszy się nie kłóciłem z żoną i życzę wszystkim takiego wspaniałego dnia.
0: No i my wszystkim Hyde Parkowcom w grach i zabawach dla dorosłych życzymy też pięknego dnia. Chociaż pojawił się ten też jedno pytanie.
2: Wiesz, dzień był dobry, ale trzeba go jakoś zacząć, nie?
3: Śpię z prawej strony przy ścianie i śpię na brzuchu. Co zrobić, żeby rano wstać prawą nogą?
0: No i to jest 12,2 miliony. I to jest Hyde Park. I to są słuchacze RMF FM, którzy poradzą. Ja bym poszedł dalej. Co generalnie trzeba zrobić, żeby wstać rano prawą nogą? 12,2 miliony.

0: sprawie wstawania prawą nogą, bo to jest problem high parkowy, jak się okazało dzisiaj. Tomasz pisze w SMS-ie 3322. Niezależnie czy śpimy na brzuchu, czy od ściany, czy z prawej, czy z lewej strony, wstajemy powoli, siadamy na łóżko i sami decydujemy, którą stopą zaczynamy dzień. Prawą albo lewą.
1: To no, dobry plan, no.
0: Dobry.
1: Słuchaj, do mnie zadzwoniła jeszcze Kasia i też ma pewną poradę.
2: Czemu z lewej nogi ja nie wstaję? Z tego względu, że mój mąż po prostu, on śpi od ściany, ja właśnie od lewej strony, a on zawsze mnie kopie z tej strony, kopię. Tak mnie przerzuca, że zawsze z prawej strony wstaje. I po prostu on później ma do mnie pretensje, że nie wyspał.
0: No ale no, jak kopie i przerzuca, no to są, Kasia, no to są gry i zabawy dla dorosłych.
3: Jestem taksówkarzem z Katowic. Klienci o wszystkim zwierzają się, opowiadają o swoich problemach. Kobiety skarżą się na mężów, mężczyźni na kobiety.
0: To jest właśnie to miejsce, 12,2 miliony. Jak się chcesz poskarżyć na niego, na nią, 12,2 miliony.
1: Jak chcesz pochwalić, też 12,2 miliony.
0: To.
1: Tylko bez kopania.

0: moi drodzy, ja tutaj dzisiaj posilę się znowu w takim razie mądrością ludzi mądrzejszych ode mnie.
1: To ty, Darek.
0: Na przeszłość ze złością. Na pewno wielu z was ma tam momenty, na które uzasadnionym byłoby się złościć i denerwować, ale znajdźcie w tym siłę. Idźcie do przodu walecznie i odważnie.
2: No i powiedziałbym na ten dobry wieczór i dobrą noc w grach i zabawach dla dorosłych. No po prostu błyszcz się.
1: Pięknie.
2: Na błysk. Tak pozytywnie.

0: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od zmian na najwyższym szczeblu ukraińskiej armii. Po masowych protestach na powrót do rządu może liczyć także były minister obrony. Donald Trump grozi Kanadzie 50-procentowymi cłami, co wywołało ogromną falę krytyki. Aż 64 drużyny na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej? Nie wyklucza tego szef FIFA. Michajło Drapaty, nowym naczelnym dowódcą ukraińskich sił zbrojnych. Taką decyzję podjął prezydent Wołodymyr Zełenski. To efekt konfliktu w armii, jaki wybuchł po tym, gdy stanowisko ministra obrony stracił Michajło Fedorow. Był skonfliktowany z dotychczasowym naczelnym dowódcą Oleksandrem Syrskim. Po odwołaniu Fedorowa w kraju wybuchły masowe protesty. Prezydent Ukrainy w swoim oświadczeniu poinformował również, że dziś odbył spotkanie z byłym ministrem, któremu zaproponował godną pozycję w rządzie, z której nadzorowałby rozwój technologii obronnych Ukrainy. Tak, mówił w oficjalnym oświadczeniu Wołodymyr Zełenski. Zapowiedź Donalda Trumpa o nałożeniu nowych 50-procentowych ceł na część kanadyjskich towarów została w Ottawie przyjęta z wyraźnym sprzeciwem. Premier Kanady Mark Carney zadeklarował, że jego rząd jest gotowy do rozmów z Waszyngtonem, choć jak dodał, jego rząd będzie stanowczo bronić krajowej gospodarki. Za oceanu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
2: Podkreślił, że kanadyjskie działania były jedynie odpowiedzią na wcześniejsze amerykańskie taryfy, które jego zdaniem naruszają obowiązującą umowę o wolnym handlu między USA, Kanadą i Meksykiem. W Kanadzie pojawiają się też wezwania do odwetu. Premier Ontario Doug Ford uważa, że jeśli amerykańskie cła wejdą w życie, Ottawa powinna odpowiedzieć dolar za dolara. Decyzję Trumpa ostro krytykują również opozycja i organizacje biznesowe, które ostrzegają przed eskalacją sporu handlowego. Agencje AP i Reuters oraz media ekonomiczne zwracają uwagę przede wszystkim na ryzyko eskalacji konfliktu. Podkreślają, że nowe cła mogą podnieść ceny dla amerykańskich konsumentów, zwiększyć presję inflacyjną i jeszcze bardziej pogorszyć relacje z najbliższym partnerem handlowym USA. Pojawiają się też opinie ekonomistów, że jest to element strategii politycznej przed jesiennymi wyborami do Kongresu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Projekty ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia trafią pod obrady Sejmu we wrześniu, przekazał po posiedzeniu rządu jego rzecznik Adam Szłapka. Wcześniej zostaną one poddane konsultacjom.
3: Zawsze wszyscy chcielibyśmy, żeby było szybciej. Tempo prac nad zmianami zaproponowanymi przez panią minister zdrowia i NFZ jest związane z cyklem legislacyjnym, jaki obowiązuje w Polsce. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pominąć ustawowe konsultacje społeczne, czy konsultacje z samorządem lekarskim, z izbami lekarskimi, czy ze związkami zawodowymi. Nie możemy sobie też pozwolić na to, żeby dawać formalny pretekst do zawetowania tych ustaw.
1: W projektach mają się znaleźć m.in. przepisy ograniczające zarobki lekarzy, wprowadzające jawności umów oraz elektroniczne monitorowanie kolejek do lekarzy i na zabiegi. Dzieci do 15 roku życia we Francji nie będą miały dostępu do mediów społecznościowych. Zdecydował o tym francuski parlament. Przepisy wejdą w życie 1 września. Posłanka Laure Miller z partii Odrodzenie przekonywała, że nie chodzi o zamykanie młodym ludziom dostępu do świata, ale o, tu cytat, danie im czasu, by wkroczyli do tego świata przez właściwe drzwi. To jest sens waszego dzisiejszego głosowania. Oddać naszym dzieciom młodość, która im została skradziona, mówiła Miller. Platformy będą zobowiązane do weryfikacji wieku. Wyjątki obejmują YouTube i WhatsApp. Ustawa przewiduje także zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach średnich, chyba że one same wprowadzą wyjątki w swoich regulaminach. Francja to pierwszy kraj w Europie z tak restrykcyjnymi przepisami.
4: Sport w faktach RMF FM.
1: W mundialu weźmie udział ponad 60 drużyn z całego świata. Nie wyklucza tego szef FIFA Gianni Infantino. Tegoroczne mistrzostwa w piłce nożnej już przeszły do historii jako pierwsze, w których zagrało aż 48 reprezentacji. Szef Światowej Federacji jednak rozważa, czy tego rekordu nie pobić. W kolejnych mistrzostwach zobaczylibyśmy dokładnie 64 drużyny. O planach FIFA i nowym możliwym formacie mundialu przeczytacie więcej na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jutro na zachodzie, północy i w centrum. Nie chcę powiedzieć, że prawie wszędzie, bo tak nie jest. Okresami opady deszczu, mocniejsze. Na Pomorzu mogą pojawić się burze, ale w pozostałych regionach jest szansa na słońce. pogodna aura. Na termometrach 18 kresek na Pomorzu Zachodnim, 22 w centrum, 24 na Podkarpaciu. Jakoś o 17 tak mniej pozytywna aura nas zachęcała do jutrzejszego spędzenia czasu z RMF FM, z najlepszą muzyką pod słońcem. Gry i zabawy dla dorosłych zapraszają do hotelu Parawan i na turniej Gibango. No i my tam będziemy razem z wami.

chcemy zaplanować wam najbliższą niedzielę. To niedziela, która może zmienić trochę wasze życie. Po pierwsze, Stegna, wszystkie informacje na RMF FM. Tam zapraszamy was na Hotel Parawan. Nasz król dyskotek, Gibango, będzie proponował wam speed meeting, speed dating, ale za parawanem. A już po 18 czy po 17 sprawdzajcie te informacje. Wielki popis tańca Gibango, ale to już Mikołajki. RMF, poleca się na wakacje.

0: prawdziwe fakty z historii świata. Nocną porą mamy dla was już za moment.
1: Myślę, że kilka z naszych bombowców B-52 uzbrojonych w broń termojądrową powinno przez cały czas pozostawać w powietrzu w pełnej gotowości bojowej. W ten sposób w każdej chwili będziemy gotowi do odpowiedzi na potencjalny sowiecki atak.
0: Misja specjalna w RMF FM do posłuchania zapartym tchem. Polecamy już za chwilę.

0: Misja specjalna w RMF FM. Czy pod lodami Grenlandii wciąż leży bomba termojądrowa? Katastrofa w Tulei.
1: Jest 21 stycznia 1968 roku. Z bazy lotniczej w Plattsburgu w stanie Nowy Jork startuje bombowiec B-52G Stratofortress.
2: Samolot zmierza w kierunku amerykańskiej bazy Tulei na Grenlandii. Na jego pokładzie znajdują się 4 bomby termojądrowe.
1: Początkowo misja przebiega zgodnie z planem, ale kilkanaście godzin później w kabinie wybucha pożar.
2: Maszyna rozbija się nad Arktyką, doprowadzając do radioaktywnego skażenia terenu.
1: W jakim celu amerykański bombowiec przenoszący broń termojądrową wykonywał lot nad Grenlandią i co doprowadziło do pożaru na jego pokładzie?
2: W dzisiejszym odcinku misji specjalnej opowiemy o katastrofie pod bazą Tulei, która doprowadziła do zakończenia operacji Chrome Dome.
1: W 1957 roku Związek Radziecki wystrzeliwuje w kosmos pierwszego satelitę. Jest to ogromny sukces sowieckich naukowców, który jednak bardzo niepokoi Stany Zjednoczone.
2: Trwa zimna wojna i oba mocarstwa cały czas szukają sposobów na zdobycie przewagi militarnej i technologicznej.
1: Amerykańscy wojskowi obawiają się, że wkrótce Związek Radziecki będzie mógł przeprowadzić zmasowany atak nuklearny przy pomocy pocisków rakietowych. Byłby on też niemożliwy do powstrzymania.
2: Co więcej, część dowódców martwi się, że błyskawiczne uderzenie ZSRR będzie w stanie unieszkodliwić wszystkie amerykańskie bombowce zdolne przenosić broń nuklearną.
1: Gdyby do tego doszło, Stany Zjednoczone utraciłyby zdolność przeprowadzenia ataku odwetowego.
2: Żeby wykluczyć możliwość realizacji tego czarnego scenariusza, generał Thomas Power proponuje śmiały plan.
3: Myślę, że kilka z naszych bombowców B-52 uzbrojonych w broń termojądrową powinno przez cały czas pozostawać w powietrzu w pełnej gotowości bojowej. W ten sposób w każdej chwili będziemy gotowi do odpowiedzi na potencjalny sowiecki atak.
1: Pomysł zostaje zatwierdzony. W latach 1961-68 w ramach operacji Chrome Dome bombowce latają na wcześniej ustalonych trasach nad Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Arktyką i Morzem Śródziemnym.
2: Jednak tak długie loty są nie tylko ogromnym obciążeniem dla pilotów. Pojawia się ryzyko, że nadmierna eksploatacja samolotów może powodować częstsze awarie.
1: Ponieważ każda z maszyn przewozi na pokładzie niszczycielską broń, każdy potencjalny wypadek niesie ryzyko katastrofy nuklearnej.
2: Już 24 stycznia 1961 roku, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem operacji Chrome Dome, w Karolinie Północnej dochodzi do niezwykle poważnego incydentu. Po kilkugodzinnym locie jeden z bombowców ulega awarii i rozbija się nieopodal bazy lotniczej w Goldsboro.
1: W jednej z przenoszonych na pokładzie bomb termojądrowych rozpoczyna się sekwencja uzbrajania.
2: Potężnej eksplozji nuklearnej na terenie Stanów Zjednoczonych zapobiega jedynie prosty przełącznik bezpieczeństwa.
1: 17 stycznia 1966 roku nieopodal nadmorskiej miejscowości Palomares w Hiszpanii ma miejsce kolejny poważny wypadek.
2: Podczas tankowania w powietrzu bombowiec B-52 zderza się z samolotem cysterną.
1: W katastrofie ginie 7 lotników. 3 bomby termojądrowe spadają nieopodal Palomares, a 4 ląduje w morzu. Szczęśliwie nie dochodzi do detonacji żadnego z ładunków, ale 2 z nich ulegają zniszczeniu, co prowadzi do radioaktywnego skażenia okolicy.
2: Po tym incydencie władze Hiszpanii zabraniają dalszych lotów amerykańskich bombowców nad swoim terytorium.
1: Także w Stanach Zjednoczonych coraz więcej wojskowych zastanawia się, czy dalsze prowadzenie operacji Chrome Dome ma sens i czy nie wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem.
2: Co więcej, Amerykanie dysponują już pierwszymi wyrzutniami pocisków międzykontynentalnych, które sprawiają, że strategiczne znaczenie bombowców przenoszących ładunki termojądrowe zaczyna maleć.
1: Jednak dowództwo lotnictwa Stanów Zjednoczonych jest zdecydowane kontynuować operację Chrome Dome, choć liczba uczestniczących w niej samolotów zostaje zmniejszona.
2: 21 stycznia 1968 roku B-52G, noszący kod wywoławczy Hobo-28, ma odbyć kolejny rutynowy lot obserwacyjny nad bazą Tulei na Grenlandii.
1: Ze względu na długi czas trwania misji załoga liczy 7 ludzi. Dowodzi kapitan John Hogg.
2: Baza w Tulei ma duże znaczenie strategiczne. Znajduje się w niej system wczesnego wykrywania rakiet balistycznych.
1: Dzięki niemu Waszyngton mógłby z wyprzedzeniem dowiedzieć się o ewentualnym ataku nuklearnym ze strony Związku Radzieckiego.
2: Ze względu na kluczowe znaczenie bazy oraz jej odizolowanie, już w 1961 roku zdecydowano o rozszerzeniu operacji Chrome Dome o loty nad Tulei.
1: Gdy Gdyby doszło do utraty łączności, załoga samolotu mogłaby od razu zweryfikować, czy doszło jedynie do awarii, czy być może baza została zaatakowana przez wroga.
2: 21 stycznia ten lot monitorujący ma wykonać załoga bombowca Hobo-28.
1: Przed startem jeden z pilotów, major Alfred Damaro, wnosi na pokład kilka dodatkowych poduszek, które kładzie pod siedzeniem, nieopodal wylotu ogrzewania.
2: Samolot startuje i po kilku godzinach lotu dociera nad Grenlandię. Początkowo misja przebiega bez żadnych przeszkód. Jedynym problemem jest panujący na pokładzie mróz.
4: Jest strasznie zimno. Nie da się jakoś podnieść temperatury.
1: Major Damaro odpowiada.
5: Nie ma sprawy. Przekieruję do środka część ciepłego powietrza z silników.
2: Po chwili temperatura znacznie wzrasta, ale to z pozoru błahe działanie będzie miało tragiczne konsekwencje.
1: Mijają kolejne minuty i nagle jeden z członków załogi, kapitan Richard Marks, pyta pozostałych.
4: Też czujecie ten smród? Chyba coś się pali.
2: Major Frank Hopkins odpowiada.
5: Masz rację, coś zdecydowanie się pali. Chodźmy to sprawdzić.
1: Niekontrolowany pożar na pokładzie stanowi ogromne niebezpieczeństwo i załoga stara się jak najszybciej zlokalizować źródło zapachu.
2: W końcu Hopkins odkrywa, że gorące powietrze wydobywające się z wywietrznika doprowadziło do zapalenia się poduszek wypełnionych syntetyczną pianką. Ogień zdążył się już jednak rozprzestrzenić.
1: Pilot próbuje ugasić płomień za pomocą gaśnicy, ale jego wysiłki nie przynoszą skutków. Po chwili sfrustrowany Hopkins melduje dowódcę.
5: To na nic! Zużyłem już dwie gaśnice, a ogień nadal nie gaśnie.
2: John Hawk zdaje sobie sprawę, że teraz liczy się każda sekunda. Wkrótce pożar zacznie trawić poszycie samolotu i doprowadzi do jego rozpadu.
1: B-52 musi jak najszybciej znaleźć się na ziemi. Hawk kontaktuje się z kontrolerem w bazie Thule.
6: Mamy pożar na pokładzie. Nie jesteśmy w stanie go ugasić. Musimy jak najszybciej lądować.
7: Przyjąłem. Macie pozwolenie na lądowanie.
2: Hawk kieruje samolot w stronę bazy, ale sytuacja gwałtownie się pogarsza. Ogień przepala kable i wkrótce wszystkie systemy elektryczne przestają działać, a gęsty dym wypełnia kabinę.
6: Przez ten cholerny dym już nic nie widzę. Chyba nie uda nam się wylądować. Samolot jest zbyt zniszczony. Będziemy musieli się katapultować.
1: Hawk czeka, aż samolot znajdzie się jak najbliżej bazy, po czym wydaje rozkaz opuszczenia pokładu.
2: 6 członków załogi katapultuje się i udaje im się bezpiecznie znaleźć na ziemi. Dwóch z nich ląduje niemal na terenie samej bazy i zostają prawie natychmiast odnalezieni.
1: Niestety na pokładzie jest jedynie 6 takich foteli i 7 z członków załogi, Leonard Svitenko, musi wydostać się z samolotu innym sposobem.
2: Próbuje wyskoczyć przez dolny właz, ale doznaje przy tym urazu głowy, który okazuje się śmiertelny.
1: Tymczasem samolot zaczyna rozpadać się w powietrzu i wkrótce rozbija się 12 km na zachód od bazy Thule.
2: Na szczęście nie dochodzi do eksplozji nuklearnej. Systemy bezpieczeństwa zapobiegają uruchomieniu reakcji łańcuchowej.
1: Wybucha natomiast kilka konwencjonalnych ładunków, które doprowadzają do rozrzucenia radioaktywnych pierwiastków po okolicy.
2: Cały personel placówki natychmiast przystępuje do akcji ratunkowej i poszukiwawczej. Jednak panujące wokół ciemności i mróz mocno ją utrudniają.
1: Jens Zinglersen, reprezentujący rząd duński, szybko włącza do akcji lokalnych Inuitów, którzy przeczesują teren na psich zaprzęgach.
2: Dzięki ich wsparciu 2 godziny po katastrofie zostają odnalezieni 3 kolejni członkowie załogi.
1: Ostatni z lotników musi czekać na nadejście pomocy aż 21 godzin. Mimo niskiej temperatury udaje mu się jednak przeżyć. Życie ocalił mu spadochron, w który się zawinął.
2: Trwają też poszukiwania wraku. Wkrótce załoga jednego z helikopterów zauważa dużą czarną smugę na lodzie.
1: Amerykanie i Duńczycy rozpoczynają akcję oczyszczenia miejsca katastrofy z radioaktywnych odpadów i szczątków bombowca.
2: Operacji zostaje nadany kryptonim Crested Ice. Dowodzi nią generał Richard Hunziker.
1: W kolejnych miesiącach skażony śnieg i lód zostają zebrane, umieszczone w metalowych kontenerach i wysłane do Stanów Zjednoczonych w celu utylizacji.
2: Jednak wielu pracowników nie zostaje w pełni poinformowanych o możliwych zagrożeniach i cierpi później na skutki choroby popromiennej.
1: Co więcej, ujawnione dużo później dokumenty wskazywały, że zlokalizowano szczątki jedynie 3 bomb.
2: Mimo usilnych poszukiwań i wykorzystania łodzi podwodnych, nigdy nie udało odnaleźć się 4 z nich.
1: Katastrofa bombowca staje się też poważnym problemem wizerunkowym dla Danii.
2: Kraj oficjalnie deklarował, że nie będzie rozmieszczać na swoich terenach broni jądrowej.
1: Dlatego początkowo rządy Danii i USA oświadczają jedynie, że amerykański bombowiec przewożący broń jądrową miał awarię i musiał niezwłocznie lądować w Thule.
2: Zatajono fakt, że tego typu loty odbywały się nad Grenlandią regularnie i że władze w Kopenhadze wydały na to nieoficjalne przyzwolenie.
1: Katastrofa pod bazą Thule zostaje sklasyfikowana jako incydent Broken Arrow. Arrow, czyli wypadek z bronią jądrową, który nie zagraża wybuchem wojny.
2: Doprowadza też ostatecznie do zakończenia operacji Chrome Dome. Uznano, że jej prowadzenie jest za drogie i wiąże się ze zbyt wieloma zagrożeniami.
1: Poza tym do tego czasu Stany Zjednoczone znacznie rozszerzyły swój arsenał nuklearnych pocisków balistycznych.
2: Ciągłe loty bombowców B-52 przestały mieć już znaczenie strategiczne. Zimna wojna wkraczała w kolejną fazę, podczas której międzykontynentalne pociski balistyczne miały odegrać kluczową rolę.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek. Do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: Kierowcy, na początek ważne informacje dla Was z S3 na Dolnym Śląsku. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Potem Bliski Wschód. Iran odpowiada na groźby Donalda Trumpa i sam grozi silnymi uderzeniami w rejonie Zatoki Perskiej. W Faktach zajrzymy również do Krakowa. Podpowiemy też, jak bezpiecznie spędzić wakacje. Kierowcy, utrudnienia na trasie S3 na Dolnym Śląsku. W pobliżu węzła Legnica Południe pali się samochód dostawczy. Jeden pas w kierunku Bolkowa jest zablokowany. Jedźcie ostrożnie. Jeśli Stany Zjednoczone zaatakują nasze obiekty nuklearne, to z całą mocą uderzymy na USA i na ich sojuszników. W ten sposób irańskie najwyższe dowództwo wojskowe odpowiada na groźby Donalda Trumpa. Przypomnę, amerykański przywódca zapowiedział kolejne silne uderzenia. Stwierdził, że zbombarduje miejsca, w których reżim trzyma zapasy uranu, jeśli Teheran nie zaakceptuje jego żądań. Nowa ustawa, która pozwoli na zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL, będzie miała fundamentalne znaczenie, przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Tekst nowych przepisów został dziś opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ma wejść w życie 5 sierpnia.
2: Te informacje pozwolą też i Ministerstwu Zdrowia, i NFZ-owi też ocenić, jak duża jest skala różnych trudności czy nieprawidłowości i ewentualnie zaproponować także dodatkowe rozwiązania.
1: Mówił Adam Szłapka. W najbliższych tygodniach ze środowiskiem lekarskim konsultowane będą kolejne projekty ustaw zaproponowane przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę. Chodzi m.in. o ograniczenia zarobków lekarzy, jawność umów i elektroniczne monitorowanie kolejek do lekarzy. Do Sejmu mają one trafić we wrześniu. Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczynają kontrolę w Pyszne.pl, poinformowało w Ministerstwo Obrony. Kontrolerzy rozpoczęli działania po zapowiedziach przedsiębiorstwa. Zamierza zerwać umowy ze wszystkimi kurierami, którzy mają mieć ponowne zatrudnianie na gorszych warunkach. O szczegółach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
3: Pojawiło się podejrzenie, że planowane działania Pyszne.pl mają pozwolić na ominięcie przepisów prawa pracy.
4: Firma ogłosiła nam, że od 3 sierpnia rozpoczyna proces zwalniania wszystkich kurierów i który zakończy się do końca miesiąca. Czyli z dwutygodniowym wyprzedzeniem dowiedzieliśmy się tak naprawdę, że parę tysięcy osób straci dotychczasową pracę.
3: Mówi Stanisław Kierwiak ze Związku Zawodowego Konfederacja Pracy w Pyszne.pl. Kurierzy mieliby znaleźć zatrudnienie u partnerów flotowych, czyli w innych podmiotach, mimo że de facto nadal wykonywaliby taką samą pracę. Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kontrolę. Niewykluczone, że czasu jest zbyt mało, by powstrzymać zapowiadane zmiany. To firma zatrudniająca 5 tysięcy osób, więc przeprowadzenie wszystkich potrzebnych czynności może zająć zdecydowanie więcej niż pozostające 2 tygodnie.
1: O kilka tygodni może opóźnić się koniec budowy kładki nad Wisłą w Krakowie, która połączy Kazimierz z Ludwinowem. Do Zarządu Inwestycji Miejskich wpłynął wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu. Konieczne są jeszcze prace wykończeniowe, m.in. przy oświetleniu czy balustradach. Jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich, wniosek o wydłużenie terminu jest teraz analizowany. Na razie utrzymano datę 21 sierpnia. Co krakowianie mówią o kładce?
5: To, co wyszło, jest dość takie betonowe i proste. I niezbyt wizualnie atrakcyjne, bym powiedział. No i pytanie, czy praktycznie jest to w ogóle potrzebne, bo tu mamy jeden most 500 metrów, w drugą stronę 500 metrów, drugi most.
1: Usłyszał od jednego z mieszkańców nasz reporter Maciej Sołtys. Kładka ma około 130 metrów długości.
6: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: Jeśli odpoczynek to od wszystkiego, specjaliści zachęcają do wakacyjnego luzu, ostrzegając, że powinien być kontrolowany. O ile przed wakacjami wiele osób pilnowało się, żeby lepiej wyglądać na przykład na plaży, to teraz puszczają wszystkie hamulce.
7: Czy robimy sobie urlop od zdrowych nawyków?
8: Raczej stosujemy cały czas zasadę 80/20, czyli starajmy się większość czasu zachować zdrowy rozsądek, a te 20% zostawmy sobie na jakieś szaleństwa wakacyjne. Jeżeli zupełnie odpuścimy i będziemy rzucać się na takie produkty jak gofry z bitą śmietaną, z polewami, które są nasycone słodzikami, cukrami, dodatkowo fast foody, no nie będzie to dobry pomysł też, jeżeli chodzi o nasze samopoczucie.
7: Możemy jakoś sobie zaszkodzić w czasie wakacji.
8: Pacjenci po wakacjach wracają z zatruciami pokarmowymi bądź zapaleniami trzustki lub pęcherzyka żółciowego, więc zdecydowanie takie szaleństwa wakacyjne czasami naprawdę zdrowotnie źle się kończą.
1: Ostrzega Agnieszka Karelus, dietetyk ze szpitala MSWiA w Krakowie. Rozmawiała z nią nią Kamila Konturek-Zięba. Przeczytajcie artykuł naszej dziennikarki dotyczący powakacyjnych problemów zdrowotnych. Znajdziecie go pod adresem rmf24.pl w zakładce Twoje zdrowie. Z kolejnymi faktami wracamy o pierwszej, przedstawi je Karol Płaczkiewicz. Do usłyszenia, a tym, co zaczęli urlop, udanego i bezpiecznego wypoczynku.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Dobra, dobra, dobra. Dobranocka. Dobranocka. RMF FM.

0: Warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Chory nasz system służby zdrowia. Co do tego nie ma wątpliwości. Czy go w tej chwili ratujemy plastrem, czy też zaczynamy poważnie reformować. Razem z nami Wojciech Konieczny, lekarz, neurolog, były wiceminister zdrowia, dzisiaj senator Lewicy, przewodniczący Rady Naczelnej PPS. Dzień dobry, panie senatorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza to jest dobry pomysł? To są do wystarczające pieniądze, pańskim zdaniem? To zlikwiduje kominy płacowe?
2: To jest, w moim odczuciu, to są dobre pieniądze. Większość lekarzy, którzy pracują na kontraktach, takich pieniędzy nie zarabia, więc to jest dobra stawka. Widzę pewne niebezpieczeństwa.
1: A jakie?
2: We wprowadzeniu. No takim głównym niebezpieczeństwem jest to, że To będzie dotyczyć ta stawka lekarzy pracujących na NFZ, mówiąc kolokwialnie, czyli jeśli szpital zatrudnia lekarza na umowie, która jest związana z NFZ, to wtedy 240 zł obowiązuje, natomiast jeżeli szpital jednocześnie prowadzi jakieś komercyjne usługi, no to wtedy może zapłacić ile chce lekarzowi i to może spowodować, że może powstać taka sytuacja, że no szpitale te komercyjne, te prywatne, które jednocześnie również mają kontrakt z NFZ.
1: No otóż to, one przecież opierają się na tych kontraktach z NFZ, to stamtąd są największe pieniądze, panie senatorze.
2: No opierają się, ale jednocześnie sprzedają usługi komercyjne i tutaj w tym momencie będą mogli lekarzowi zaproponować wyższą stawkę i sumując te 240 na NFZ i jakąś tam stawkę, a na przykład słyszy się, że radiologom te szpitale potrafią płacić 500 zł za godzinę opisów badań, no to może oznaczać, że będzie tutaj ta konkurencja ze strony prywatnej ochrony zdrowia wysysać specjalistów z systemu.
1: A wysysanie specjalistów z systemu oznacza, że będą przechodzili do prywatnego sektora? Pana zdaniem będzie brakować lekarzy w takim razie przez wprowadzenie tego limitu?
2: Nie, to można to nad tym zapanować, tylko trzeba by wprowadzić takie uregulowanie, o którym się mówi, rozdział prywatnej i publicznej ochrony zdrowia, to znaczy, żeby lekarz nie mógł jednocześnie pracować prywatnie i w publicznym szpitalu. Tak samo te szpitale, jeżeli mają kontrakt z NFZ-em, no to nie powinni sprzedawać swoich usług komercyjnie wówczas.
1: Lekarz będzie mógł pracować, panie senatorze, wejdę w słowo, dla prywatnego sektora, nawet będąc na etacie, ale będzie musiał uzyskać zgodę dyrektora szpitala. A to nie będzie wtedy tak, że to będzie jakaś forma nacisku ze strony dyrektorów szpitali na lekarzy?
2: Może się tak. Panie redaktorze, system jest bardzo duży. Ma bardzo wiele różnic geograficznych, demograficznych, innych, w zależności od specjalizacji. Będą miejsca, gdzie lekarze będą w jakiś sposób domagać się jakiejś innej płatności, jakiejś premii czy czegoś innego, trudno mi powiedzieć. Będą takie miejsca, w których to dyrektorzy zyskają władzę rzeczywiście nad lekarzami. Niektórzy będą z niej korzystać w nadmiarze. No tak, to takie rzeczy się pojawią, ale to nie należy jakby do tego, żeby powiedzieć, że stawka 240 zł jest złą stawką. To po prostu trzeba zabiegać o to, żeby takiej sytuacji nie było i te przepisy powinny to uwzględniać.
1: No dobrze, to przyjmujemy, że mamy stawkę 240 zł brutto za godzinę. Pana zdaniem to jest klucz do rozwiązania tego systemu, czy klucz leży zupełnie gdzie indziej? Chociażby, nie wiem, w systemie właścicielskim polskich szpitali.
2: No tak, panie redaktorze, jak najbardziej to jest, niektórzy mówią pudrowanie, a ja bym powiedział leczenie objawowe, no bo niewątpliwie to jest patologia i te rzeczy, o których słyszymy i trzeba z nimi walczyć. Natomiast rzeczywiście na przykład system właścicielski szpitali, to znaczy według Lewicy jeden właściciel dla szpitali publicznych w województwie.
1: Czyli marszałek.
2: Miejskich, no najlepiej, żeby to był marszałek. No to jest leczenie przyczynowe. To by rozwiązało przyczynę różnych patologii w ochronie zdrowia. Ustalenie sztywnej stawki jest leczeniem objawowym.
1: Tylko że panie senatorze, pan wie doskonale o tym, że w każdych wyborach samorządowych sprawa ochrony zdrowia, sprawa funkcjonowania szpitala lokalnego jest podstawową sprawą. Jeżeli tego szpitala
2: panie,
1: nie będą miały...
2: Nie ma się co dziwić.
1: No oczywiście. I teraz, jeżeli samorządy nie będą miały w dyspozycji szpitala, no to wtedy samorządy się zbuntują. To co, zabieramy samorządom szpitale? No,
2: inaczej, tak. W pewnym sensie tak. Panie redaktorze, po pierwsze nie jest tak do końca, ponieważ dla wielu samorządów szpitale to jest no, taka kula u nogi, finansowa oczywiście, bo jeżeli chodzi o to, że szpital istnieje, to oczywiście wszyscy się cieszą, ale finansowo to jest to jest katastrofa. Wiele szpitali, wiele samorządów nie jest w stanie zapłacić na przykład straty szpitala, która z roku na rok narasta, więc to nie jest takie do końca proste, że wszyscy włodarze samorządowi chcą mieć szpital u siebie i są szczęśliwi, że on przynosi na przykład 30 milionów strat rocznie. Więc tutaj nie byłbym taki optymistyczny, że każdy będzie walczył o ten szpital. Natomiast sieć szpitali, czy sieć łóżek szpitalnych, bo ile szpitali jest, to nie jest tak bardzo istotne, jakie one świadczą usługi. To jest coś, nad czym powinniśmy pracować z punktu widzenia medycznego, to znaczy od strony, co jest dobre medycznie dla pacjentów na danym terenie, i to jest przed nami. No, tak
1: on mówi bardzo dobrze. Pan mówi bardzo, bardzo delikatnie, trzeba pracować nad siecią szpitali, to ja myślę sobie już tak bardzo konkretnie, rozumiem, że likwidujemy pewne oddziały i zagęszczamy ten, nie tyle zagęszczamy, co po prostu dostosowujemy do potrzeb krajowych, ogólnokrajowych sieć szpitali, tak? Bo dzisiaj nie jest dostosowana.
2: Bardzo, bardzo skrótowo mówiąc, można to powiedzieć, natomiast my sobie musimy uświadomić, że sieć szpitali mamy z czasów, z lat 70., bo właściwie wtedy ona powstała i medycyna się zmieniła i to trzeba uwzględnić. I to nie znaczy, że trzeba likwidować szpital czy likwidować oddziały, ale może na przykład ilość łóżek na tym oddziale jest za duża, a on powinien istnieć i świadczyć więcej usług takich ambulatoryjnych, takich w formie jednodniowej. To nie znaczy, że ten oddział należy zamknąć. No, po prostu trzeba dostosować sieć szpitali, sieć łóżek szpitalnych do tego, że mamy dzisiaj laparoskopię, mamy tomografię, mamy rezonans magnetyczny, mamy inne metody w kardiologii leczenia. No, bardzo dużo się zmieniło, a rzeczywiście te szpitale nie idą za tym, co nie oznacza, że musimy doprowadzić do sytuacji, w której tak jak w Bieszczadach jest 110 km do najbliższej porodówki. No, to jest z kolei też niedopuszczalne, więc tutaj ingerencja czy rola taka kontrolna i tworząca system państwa jest niezbędna. I to nie sprowadza się do likwidacji szpitali, to się również sprowadza do obrony szpitali tam, gdzie one powinny istnieć, więc to jest z dwóch stron można patrzeć na ten problem.
0: Wracamy do Was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: Panie senatorze, wprowadzenie limitu wydatków z budżetu szpitala na wynagrodzenia. Dziś średnia to jest 80% mniej więcej. Ministerstwo Zdrowia chciałoby, żeby było 60% i chce wprowadzić taki system zachęt do tego. Nic nie wspomina o karach, ale na razie, tak sobie myślę, bo może to wyglądać inaczej. Pana zdaniem jest to do zrobienia, żeby ledwie 60% budżetu szpitala poszło na wynagrodzenia?
1: No to jest również musimy zobaczyć, jak będą wyglądać te przepisy, ponieważ to czasami może być nie do zrobienia. Znaczy, jeżeli nawet są takie oddziały, które płacą według stawek opisanych w ustawie, ile ma zarabiać pielęgniarka, ile ma zarabiać lekarz, ile ma zarabiać fizjoterapeuta, laborant, sekretarka medyczna i tak dalej, mamy to opisane w ustawie i jest ten oddział i ten oddział działa, ma kontrakt z NFZ-em, który opiewa na pewną sumę. Jeśli ten oddział przekracza te 60%, no to nie ma co z nim zrobić poza zamknięciem. No, ewentualnie, a on jeszcze działa na ostro, jest w szpitalu, gdzie jest ostry dyżur i SOR i wymaga więcej personelu, no to tutaj może powstać problem. Mam na myśli, że te 7 rodzajów szpitali, o których mówi pani minister, to jest jednak pewne uproszczenie. Tutaj jest więcej do zrobienia. Moim zdaniem powinny być jednak normy zatrudnienia w poszczególnych oddziałach przeliczone, ile rzeczywiście potrzeba pieniędzy na te normy zatrudnienia pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, laborantów, no, różnych pracowników medycznych. I dopiero wtedy można powiedzieć, czy ta chirurgia działająca na ostro przekracza limit, czy nie. I teraz, czy chirurgia działająca tak zwana na tempo, czyli wykonująca planowe zabiegi, no ma ten niższy procent na wynagrodzenia, no ale czy przypadkiem nie jest to spowodowane czymś innym niż rozrzutnością dyrektorów szpitali i no, trzeba to uważać, to trzeba bardzo ostrożnie do tego podejść.
0: Rozumiem.
1: Mam nadzieję, że te przepisy będą dobrze przepracowane, bo czasami to nie ma innego wyjścia. Tak słabe są ceny świadczeń, że musi przeznaczyć 80% na wynagrodzenia, albo ma przestać istnieć.
0: Chciałem pana o te wyceny zapytać, bo panie senatorze, słyszę o tych wycenach z każdej strony i słyszę od lat o tych wycenach, że te wyceny są nieadekwatne, że one nie korespondują w ogóle z rzeczywistością. Dlaczego to jest taki duży kłopot? Dlaczego przy tak ogromnych pieniądzach, 220 miliardów na NFZ, 240 miliardów w ogóle w budżecie Ministerstwa Zdrowia, dlaczego my nie mamy informacji na ten temat i dlaczego tak trudno zebrać informacje, jak te pieniądze w rzeczywistości są wydawane. Na czym to polega? To jest kwestia komunikacji, to jest kwestia braku systemu informatycznego, to jest kwestia zbyt dużego rozdrobnienia tego systemu. Na czym to polega problem?
1: Panie redaktorze, po pierwsze to ja wiem, że to teraz jest bardzo niepopularne, kiedy mówimy o tych zarobkach, o tych patologiach, ale nie mamy tych pieniędzy tak dużo w systemie. Czesi przeznaczają, niektórzy mówią 130% tego, co my, a niektórzy mówią 150% tego, co my, na pacjenta w publicznym systemie. To są Czesi, nie Niemcy. W związku z czym nam jeszcze jest daleko do nakładów na ochronę zdrowia takich, jakie powinny być. Inna rzecz jest taka, że jeżeli dzisiaj nie zmieniając systemu byśmy tych pieniędzy dołożyli, to one by się mogły zmarnować. Więc,
0: otóż to.
1: Więc oczywiście system trzeba zmienić, ale to nie znaczy, że nie trzeba go dofinansować, bo to jest w interesie polskich pacjentów, więc jak najbardziej systemy, które są wydolne, które stawiamy jako wzór, no żaden z nich nie ma mniejszych nakładów niż w Polsce, tylko każdy ma wyższe i to niektóre są dwukrotnie wyższe czy więcej, więc to jest jedna rzecz. Druga, wycena świadczeń. No kiedyś ta wycena świadczeń służyła temu, żeby jakby namówić szpitale, żeby zajęły się pewnymi zakresami świadczeń. Na przykład to była kardiologia. Dawno, dawno temu, 20 lat temu czy 25 lat temu, bardzo podniesiono wycenę świadczeń w kardiologii. Wszystkim się opłacało zakładać oddziały kardiologiczne. Zresztą przeważnie one były zakładane jako spółki komercyjne i tutaj one jako te wisienki na torcie poszły do tej prywatnej części medycyny, ale fakt faktem, że się opłacały i to postawiło polską kardiologię na nogi i jest ona na bardzo dobrym poziomie. No ale zaniedbano wówczas na przykład chirurgię interne, pediatrię. No bo na wszystko pieniędzy nie starczyło, więc to był trochę taki system tworzenia zachęt do tego, żeby jakieś oddziały po prostu powstawały. Kiedyś to były na przykład oddziały udarowe, które również początkowo były dobrze wyceniane, dzisiaj już tak nie są. Ale no to była ta rola NFZ-u, ona taka była trochę systemotwórcza, bym powiedział.
0: Rozumiem, ale dzisiaj brakuje informacji, mam takie wrażenie. Pan się z tym zgodzi?
1: No nie do końca. NFZ ma wszystkie dane, ile komu płaci co do złotówki, więc tutaj trochę bym przesadził, kiedy... Znaczy, to jest trochę przesada, kiedy ktoś mówi, że no my nie wiemy nic o systemie. Myślę, że w NFZ jest bardzo dużo informacji, tylko one do tej pory no nie były w jakiś sposób wykorzystywane.
0: Bardzo panu dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Wojciech Konieczny, były wiceminister zdrowia, senator Lewicy, przewodniczący Rady Naczelnej PPS-u, także był lekarz, nie, może nie były.
1: Lekarz cały czas.
0: Lekarz cały czas.
1: 11 lat.
0: Tak jest, lekarz neurolog razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy za spotkanie, panie senatorze.
2: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: To o nas chodzi?
2: Aha, tak, o radiowców bez cenzury i historii dla dorosłych chodzi.
3: Dzisiaj niesławne romanse sławnych ludzi. Taki temat spotkania z nami będzie.
1: Będzie się działo, rączki na kołderce, zostańcie z nami.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
3: Teraz będzie o naszym drogim tatku, o Tadeńku, o Tadziku, o Tadeusz Kościuszko, że tam nazwisko znacie, prawda? Gościu ma swój kopiec w Krakowie, spod którego nadajemy. Ma ulicę w każdym polskim mieście.
1: Tak, i ma markę, bo mówisz Kościuszko i myślisz, kurde, Kościuszko.
2: No ale jak znam życie, nie zawsze tak było.
3: Nie zawsze. Jak Kościuszko był młody, było nawet ciężko. Tadeusz był zdolny, był ambitny, ale był biedny, bo Brachol Józef K. przepuścił ojcowski majątek cały po prostu.
1: Człowiek powinien mieć tyle majątku, ile ma dzieci.
3: Dokładnie.
1: W moim stanie.
2: Jak pan Obajtek.
3: Tak.
2: On jeszcze nawet w przyszłość ma tych majątek.
3: Dokładnie. Biedny Kościuszko się zakochał. I on zapłonął miłością, rozumiecie, jak stadoła u Niemena. Mhm. Ale zakochał się w córce hetmana polnego litewskiego Sosnowskiego w Ludwice.
1: To wysoko serduszkiem mierzył, chciałoby się powiedzieć.
3: Ale zakochał się z wzajemnością, tak, bo młodzi poznali się w ogóle na balu w szkole rycerskiej i tam i oboje zapłonęli.
2: No, fajnie się te stołeczne dyskoteki wtedy nazywały, nie?
3: Tak, no ale Tadek, jak mówiłem, był biedny, nie stać go było na nic, nawet na kupno stanowiska w armii trzeba sobie było wtedy kupić, ale potencjalny teściu, ten Sosnowski, nie kumając w ogóle, co się dzieje, że młodzi się ku sobie mają, zatrudnił Kościuszkę jako nauczyciela rysunku i matmy dla córki.
1: No, ale to jest autentyk czy scenariusz wenezuelskiej telenoweli?
3: Nie, to jest autentyk.
1: Wchodzi kogut do kurnika. Dzień dobry. Nie,
2: no i albo lisek.
3: Tadeusz wytrzymał 5 miesięcy tych korepetycji i uderzył do teścia, do hetmana Stanisława prosić o rękę. Nie mówi, że tutaj...
2: To tak nogami przebierał.
3: Stanisław,
2: nie?
3: Słuchaj. A Stanisław mówi mu, że córki magnat nie dla drobnych szlachetków, tak mu powiedział.
2: Naszemu Tadziowi, tak?
3: Ten Staszek, tak.
2: Oj, za dziewo.
1: I właśnie i za karę hetman polny Sosnowski nie ma swoich ulic. To właśnie nie tego.
3: Bo się okazało w ogóle, że gościu, ten Stanisław, ten hetman, przy kartach obiecał córkę swoją księciu Lubomirskiemu. I Kościuszko, jak się zwiedział, to porwał Ludwikę.
2: Z kolei strzępy.
3: No nie, no porwał ją ze sobą tam już na konika i patataj. Ale tutaj się hetman się zorientował, teściu nie doszły. Zebrał zbrojnych i dawaj w pościg.
1: Że nasz Tadzik panny porywał. To naprawdę od jutra z większym szacunkiem będę patrzył na kopiec
2: Kościuszki. Ja może kwiaty pod pomnikiem.
3: Tak. Ale no, teściu dogonił, nie doszły. Teściu dogonili młodych, osaczyli. Tadeusz nie chcąc się bić z hetmanem, opuścił szablę. No i ponoć pachołkowie go wybatorzyli. A Ludwika poszła do klasztoru czekać na ślub z tym tam księciuniem Lubomirskim, który to ślub się odbył, niestety.
2: Bida. To mi przypomina, jak mnie kiedyś jeden starszy chłopak pstryknął w ucho, nie?
3: No, co?
2: Nie wiedział, że w przyszłości zostanę sławnym klientem krakowskich szmateksów. Tak to nazwijmy.
3: Kumple Tadeusza, wracając do tematu, złożyli się i ten, mając troszeczkę grosza, uciekł do Ameryki, a tam przygarnął go Benjamin Franklin. Wiemy, jak to było.
1: Tak oto USA zyskały na nieszczęśliwej polskiej miłości. No szkoda, ale i nie szkoda.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
3: Teraz nie o niesławnym romansie, ale o sławnej, acz zapomnianej męskiej przyjaźni. Kościuszko i Poniatowski.
1: Ale nie mów, że byli parą.
3: Tak, byli parą i na pamiątkę w Katowicach jest skrzyżowanie Kościuszki i Poniatowskiego.
1: Dlaczego o tym mówimy?
3: A było to tak. Król Stanisław August uznał, że będziemy modernizować armię.
2: Czuć jak dzisiaj minister.
3: Tak,
2: nie?
3: I ten taki wczesny Macierewicz to był. I on zatrudnił, ten Stanisław, do tego swojego bratanka Józefa Poniatowskiego z armii austriackiej. I zatrudnił Kościuszkę, weterana z USA, który wrócił. I on zrobił z nich obu generałów, majorów.
2: No, a ci wzięli kasę i poszli w miasto pić.
1: Ale to byli majętni goście wtedy. Kościuszka, amerykański bohater, no i książę.
3: Dokładnie tak. Oni po prostu stali się największą, dwaj generałowie, majorowie, atrakcją salonów. Dziewczyny szalały w ogóle. Stateczny, poważny Tadek z Ameryki, z dolarami, prawda? No. I do tego przystojny bon vivant z Wiednia, ksywa Pepi. No sam miód po prostu sysunia.
2: Jej, jakby wtedy był pudelek, to by tylko o nich.
3: Tylko
2: o nich. I życie na gorąco, też. Tak.
1: I program telewizyjnego i u wojewódzkiego na kanapie.
2: I wyborcza i wszystko. A
1: jara was strzelanie do Moskali? Takie pytanie.
3: No póki co Poniatowskiego jarała prędkość. Jak nic. I on sobie sprowadził tak zwaną kariolkę z zagranicy, taki lekki, otwarty powóz na 4 do 8 koni.
1: Takie wczesne Lambo, tak?
2: Taki wczesny Kuzaj.
3: Takie Lambo i Kuzaj. I w ogóle i on zapierniczał na stojąco tą kariolką po stolicy, tak, że ludzie się bali.
1: A Tadek?
2: A Tadek z nim, tak sobie wyobrażam, nie? Leć pewnie krzyczał, a pasie tedy tu, a pasie tu, mówił Józek, i na łez naciągać ręczny, wpadają na nowy świat.
3: Ale tak było w stolicy wtedy, tak.
2: Z piskiem blach
3: koni.
2: Na koła.
3: Tak, dokładnie.
2: I piskiem koni oczywiście.
3: A raz się założyli obaj, że Pepi, w sensie ten Poniatowski nas księciunio, on przejedzie przez stolicę na koniu na Golaja.
2: Aha.
3: I przejechał. A Teddy, w sensie szanowny pan Tadeusz Kościuszko, razem z nim. Tylko że Teddy był w ubraniu, tak dla towarzystwa jechał.
2: Bo zakładzik był.
3: No i kochały się w nich salony, kochały się dziewczyny.
1: Kobiety leciały jak pszczoły do miodu, jak misie do uli.
2: To byli celebryci, tak. Teraz już takich nie robią. Może i szkoda, a może nie szkoda.
0: Czas na kolejną opowieść.
2: Dziś opowiadamy o życiu uczuciowym sławnych ludzi, o niesławnym życiu uczuciowym sławnych ludzi. No jak to tak ująć można? No tak.
3: W naszych historycznych podróżach po alkowach i posypialniach znanych osób nie może zabraknąć Jana Matejki i jego żony Teodory Giebułtowskiej po ślubie Matejko.
1: A to ja o niej słyszałem. Wspomniana żona Matejki już za życia mistrza owiana była czarną legendą. Uznawano ją powszechnie za prawdziwe przekleństwo artysty.
3: Tak, i to od początku były z nią kłopoty. Bo kiedy się, na przykład Matejko się oświadczył, no to ona rzuciła pierścionkiem o podłogę.
1: A mogła o ścianę.
2: Tak, albo mogła rzucić do sedesu.
3: Na szczęście sedesów nie mieli jeszcze.
2: Jak bohater takiej jednej piosenki, ja tu cytuję: wpadła mi do sedesu od znaka ZMS-u.
3: No w każdym razie początkowo Dorcia, bo tak ją nazywano, była muzą Matejki. No miała wybuchowy temperament, ale była ładna. I miał z nią dzieci, prawda? Ale no lata lecą. No.
1: I rydwan czasu potrącił Dorcie, tak?
3: Tak, i w tym czasie doszło do pewnego incydentu na tle młodej damy.
1: I tu Matejkę mamy.
2: Co było?
3: Do karczemnej awantury doszło w domu mistrza, prawda? Kiedy Matejko pod nieobecność żony poprosił o pozowanie do obrazu Stanisławę Serafińską. Która wraz z owdowiałą mamą mieszkała u Matejków. Powstał bardzo piękny obraz, polecam, Kasztelany.
2: Ja nie mów więcej. Darcia wpadła do domu, zobaczyła portret młodej dziewoi, niby ubranej, bo widziałem ten obraz, ale ładnej i afera gotowa.
3: No właśnie.
1: Wiadomo, jak to jest między malarzem a modelką. Nie na darmo się mówi o malarzach, ma wspaniały pędzel. A w ogóle doszło do czego między tym Janem i Stanisławą, czy...
3: No tego nie wiemy. W każdym razie Dorcia kazała zniszczyć mężowi obraz namalowany na desce, ale Matejko oszukał małżonkę, pokazując jej odpiłowane i nadpalone narożniki obrazu, który bezpiecznie ukrył, prawda? Tak to zrobił.
1: Znaczy się, do czegoś doszło.
2: No musi tak, inaczej by nie chował obrazu. No przeklapany miał trochę Matejko.
3: Ale z drugiej strony, no nie popadł nasz Jaśko kochany w nałogi, prawda? Bo mówiono, że Matejko nie nadużywał alkoholu, nie sięgał po narkotyki, no bo miał swoją, prawda, tą Teodorę taką miał.
1: Wniosek z tego taki, że każdy mężczyzna powinien mieć swoją Teodorę.
3: Dokładnie. Żeby nie popaść w pijaństwo i w narkotyzm. Bądź jak Matejko, albo nie. Teraz tak coś z pogranicza historii i literatury, bo w historii dla dorosłych będzie o miłosnych podbojach. Uwaga, Aleksandra Fredry.
1: Komediopisarza, pamiętnikarza, poety, ziemianina, oficera, wolnomularza, autora takich dzieł jak Śluby Panieńskie, Zemsta, Damy i Huzary.
3: Jak fajnie, że ty potrafisz tak ładnie czytać z Wikipedii. Może coś od siebie?
1: No. Pozdrawiam mamusię.
3: Widzisz, ładnie. No więc ten Aleksander Fredro z bogatej rodziny szlacheckiej, po tym jak walczył w armii napoleońskiej, brał udział w wyprawie na Moskwę, dostał virtuti militari i krzyż Legii Honorowej, w wieku 20 lat wrócił. No i co by tu robić? Myślał, nie?
2: Ale skoro dzisiaj tematem są romanse sławnych ludzi, to już wiadomo, że nie zajął się garncarstwem.
1: Nie zbierał też znaczków.
3: Nie, on razem z braćmi wyjechał do Lwowa, a wiadomo, co się dzieje, jak się ma w opór pieniędzy, prawda? I ciągnie się za tobą sława walecznego żołnierza armii Napoleona i jesteś daleko od domu na wyjeździe.
1: No to wtedy się tęskni.
3: Nie, macie jeszcze jedną próbę.
2: Robi się z dziewczętami wazoniki z papier-maché.
3: O, i już jesteś bliżej.
2: Nie bliżej.
3: Podobno we Lwowie nie było kobiety, której by Aleksander Fredro przepuścił. Choć tutaj cytuję, cytat, uwaga: najbardziej gustował w mężatkach i paniach o biuście wesoło bujającym się, podejrzewam.
2: Jak wesoło?
3: Bimbu, bimbu, no.
1: Jakoś o tym na lekcjach polskiego żadna nauczycielka nie powiedziała. A słuchałbym.
3: Od razu byś sprawdzał, co ten gościu tam popisał, nie?
2: A jeszcze jakieś szczegóły co do upodobań naszego hrabiego podasz nam?
3: No na przykład Fredrowi, temu kochanemu, panie mieszkające w Wiedniu się nie podobały.
2: Przez wąsy?
3: Wiesz co, nie wiem, no cytuję jego list, bo on pisał tak: mieszkanki Wiednia, to są według niego, cytat, krzywo, brudno, śmierdzące, grubo, płaskie granatniki.
2: Nie,
3: skąd on to wziął w ogóle?
1: Gdybym był Austriakiem, to bym mu dał w twarz.
2: No tak, ale jesteś Polakiem,
1: dlatego mnie to bawi.
2: Ale z tego co wiem, to ostatecznie się nasz Aleksander ustatkował.
3: Tak, ale Olek, że tak powiem, tutaj
2: Oluś dla nas.
3: Olunio, no, kochany, wybrankę
2: magiczny.
3: Magiczny Olutek, wybrankę znalazł przez zakład.
1: Jaki zakład?
3: Zakład pracy chronionej w Krośnie. To się głupio pytasz. Z kolegami się założył, prawda? Konkretnie o to, czy w pół roku uwiedzie bogatą i zamężną hrabiankę Zofię Skarbkową.
2: No, żeby było jak w filmach, to musiałby się w niej zakochać. Ona najpierw nie, ale później tak, musiałaby się rozwieść i musieliby żyć na koniec długo i szczęśliwie.
3: No, przecież mówisz, jakbyś tam był i znał tę historię.
0: Znane wydarzenia w krzywym zwierciadle, tylko w RMF FM.
2: Radiowcy bez cenzury prezentują historie dla dorosłych, romanse sławnych ludzi.
1: Czyli taki dzisiaj trochę pudelkowato-kozaczkowaty charakter dzisiejszych rozważań.
3: No, ale takich opartych,
1: ale z historią w tle.
3: Stojących twardo trzema nogami na podkładzie historyczno-naukowym.
2: No, oczywiście.
3: Teraz zajmiemy się Marią Skłodowską-Curie, odkrywczynią promieniotwórczych pierwiastków polonu i radu, i jej gorącym romansem, ale już po tragicznej śmierci jej męża Piotra w 906. Romansem z zabójczo przystojnym fizykiem Polem Longevanem.
1: No tak, bo to polon, nie polon, rad, nie rad, serce zna swoje porywy, organizm wewnątrz buzuje.
2: Tak, hormony się kocą, no nie, no znajome sprawy, jasne.
3: To dobrze, to rzućmy może romans pani Marii z panem Polem na tło historyczne.
1: Rzucaj.
2: Dawaj.
3: Jest Francja, na początku XX wieku, i ta Francja jest pruderyjna. Kobiety nie mają praw wyborczych, prawda, nie mogą bez pozwolenia męża wydawać zarobionych przez siebie pieniędzy i tak dalej.
2: A teraz jest odwrotnie, nie? Mąż nie może wydać grosza bez wiedzy żony. Tak jest.
3: I tylko kobiety są karane za cudzołóstwo w tej Francji.
1: Też sobie epokę pani Maria wybrała na romans. No, ale skoro była wdową, to nie cudzołożyła, tak?
3: To ona nie, ale jej ukochany pan Paul był żonaty, tak? I on już tak.
2: Aha, czyli to on, jak mawiał klasyk, uprawiał cudze łoże.
3: Tak, pan Paul był nieszczęśliwie żonaty, bo mieszkał z żoną, z teściową i ze szwagierką. A żona miał taką, że go kiedyś pobiła żelaznym krzesłem.
1: Brak praw wyborczych może namieszać w głowie
3: jednak. Tak, no. I kłopotu z tym romansem Maria miała co niemiara, a nawet co dwie niemiary. No nie przyjęto jej z tego powodu do Francuskiej Akademii Nauk. Komitet Noblowski chciał, żeby zrzekła się Nobla, ale Marysia się nie dała.
2: Zruch kobita.
3: No.
2: Nasza.
3: Tak. A romans wyszedł na jaw, bo żona Longevena zaczęła coś podejrzewać. I opowiadała tutaj cytat: niby dlaczego on nagle musi chodzić na te swoje wykłady w świeżo wypracowanej koszuli? No dlaczego? I znika na całe dnie z wypomadowanymi wąsami. A wąsy widziałem na zdjęciach w Wikipedii, to miał dłuższe niż ZZ Top brodę.
1: Okej, czyli można by z tego wyciągnąć radę dla romansujących mężczyzn, no, tak? Czy masz kogoś, kto chodzi ubrany jak ostatnia łazęga, dres kreszowy, do tego czeszki z żołędziami na nogach, bierzesz torbę z Biedronki i mówisz: a, idę się przejść. No.
2: A w garażu masz garnitur, nie? I nie pomaduj wąsów.
3: Nie.
2: Najlepiej zgol, żeby cię pomada nie nęciła.
3: I na wszelki wypadek usuń wszystkie żelazne krzesła z domu.
2: Albo nie.
3: Za 100 lat. To o czyich romansach z naszych czasów się będzie mówiło, no?
2: No nie wiem. Kazimierz Marcinkiewicz i Izabel?
1: Bardzo. Ale to było tak, było, nie?
3: Bardzo. A, tak, do you love me? Bardzo. Nie, ja się pytam o znanych ludzi, no.
1: Nie wiem, może miłosne podboje Donalda Trumpa.
2: Albo włoski król Bunga Bunga Silvio Berlusconi.
1: No, no akurat ten. O jego podbojach to niejedną książkę napiszą, podejrzewam.
2: Niejedną Wikipedię.
3: Nie, to może ja streszczę temat. Trzykrotny premier Włoch, pan Silvio, jeszcze w trakcie pierwszego małżeństwa zaczął się spotykać z o 20 lat młodszą aktorką, z którą też zresztą potem wziął ślub.
2: I żyli długo i szczęśliwie.
3: Aha, no nie, ani długo, ani szczęśliwie, bo druga żona też złożyła papiery rozwodowe po tym, jak Silvio był widziany na 18 pewnej aktorki.
1: A on na tej 18 ile miał lat?
3: No on miał wtedy, żebym cię nie skłamał, 73.
1: A ja też bym go na 18 zaprosił, Silvia Berlusconiego, bo on tak, majętny to salę by opłacił, a i ubrań w trakcie tańców by popilnował, no. Bo on już za
2: dobra,
1: bardzo...
2: Dobra, szybciej przejść do tego Bunga Bunga, bo o tym mówimy.
3: No, no więc uwaga, Silvio organizował kolację.
2: Kolacji. Ładne określenie na Bunga Bunga.
3: No i na te kolacje dziewczęta, w tym nieletnie, zapraszała jego higienistka stomatologiczna i uwaga, pani Nicole Minetti.
1: Nie można się śmiać z nazwisk, dlatego mam 3 riposty, żadnej nie wykorzystam.
3: No i wyciekły jakiś czas temu szczegóły, że na tych Bunga Bunga dziewczyny rywalizowały ze sobą o względy dziadka Silvio. Często w strojach policjantek i pielęgniarek, bo uwaga, Berlusconi lubił być, ten dziadek kochany, aresztowany i badany. Tak go aresztuje, tak go bada.
2: A jeszcze jak policjantka za pielęgniarkę była przebrana, albo odwrotnie.
1: Ale to tak, 84 lata na karku, to już trzeba prostatę regularnie badać.
3: O, wtedy tak.
2: No właśnie. A pamiętajcie, drodzy panowie, że to jest badanie, które można przejść z palcem w...
3: I z tym jakże optymistycznym, radosnym i pozytywnym apelem was zostawiamy.
2: Badajcie się.
3: I tu nie ma albo nie.

0: na zegarach. W całej Polsce za chwilę zobaczymy godzinę pierwszą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Rząd uderza w palaczy, zdecydował o podniesieniu akcyzy na e-papierosy. W doniesieniach ze świata szalejący pożar w środkowej Hiszpanii. Przez żywioł ewakuowano 1300 osób. W faktach także temat wakacyjny. Opowiemy wam o kulisach pracy na lotnisku. Jest pierwsza, zaczynamy. E-papierosy z wyższą akcyzą. Taką decyzję podjął wczoraj rząd.
1: Dzięki tym zmianom wprowadzonym wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów. Chodzi też o zwiększenie podatku akcyzowego do tych urządzeń z 40 zł do 50.
0: Wyjaśnił rzecznik rządu Adam Szłapka. To kolejna zmiana przepisów, bo producenci znajdują sposoby, by je obejść. Czy tym razem system będzie szczelny?
2: Taki jest cel, choć pomysłowość branży potrafi zaskoczyć. Tym razem rząd chce objąć akcyzą podstawową elementy e-papierosów, bo to tu rynek znalazł lukę. Chodzi o urządzenia zasilające, tak zwane bazy. Teraz do takiego sprzętu również ma być naliczany podatek. Dodatkowo wzrosną stawki akcyzy dla gotowych urządzeń z 40 do 50 zł oraz na płyny do e-papierosów o 40 groszy w górę za każdy mililitr. To przełoży się na podwyżkę powyżej 20%. Producenci będą mieli sporo czasu na poszukanie innych rozwiązań, bo jeśli ustawa zyska podpis prezydenta, zanim przepisy wejdą w życie, będzie musiało jeszcze minąć pół roku.
0: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Od 5 dni strażacy walczą z ogromnym pożarem w prowincji La Mierla w środkowej Hiszpanii. Ogień objął już ponad 30 tysięcy hektarów i zmusił do ewakuacji około 1300 mieszkańców z 34 miejscowości. Jak poinformowała hiszpańska minister do spraw transformacji ekologicznej, od początku roku w Hiszpanii spłonęło już ponad 90 tysięcy hektarów lasu. Doszło do 21 dużych pożarów, czterokrotnie więcej niż w całym 2025 roku, podkreśliła. Strażacy walczą także z pożarami w prowincjach Huelva i Teruel. Władze ostrzegają, że w wielu regionach kraju zagrożenie kolejnymi pożarami pozostaje bardzo wysokie. Wołodymyr Zełenski zaproponował byłemu ministrowi obrony Michałowi Fedorowowi nowe stanowisko w administracji państwowej. Spotkałem się z nim, zaproponowałem mu odpowiedzialne stanowisko w administracji państwowej, które pozwoliłoby zintegrować technologiczny potencjał naszego państwa i zapewnić jego dalszy rozwój, napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. W zeszłym tygodniu w Kijowie i innych miastach Ukrainy odbyły się protesty po odwołaniu Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Według mediów powodem odwołania był konflikt między Fedorowem a dowódcą armii generałem Aleksandrem Syrskim.
3: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Nawet 1000 pasażerów dziennie obsługuje w szczycie sezonu wakacyjnego jeden pracownik lotniska. W faktach RMF FM sprawdzaliśmy kulisy pracy zawodów, które są kluczowe dla letniego wypoczynku. Wczoraj odwiedziliśmy lotnisko i rozmawialiśmy z osobami, które odprawiają pasażerów.
4: Nasz dzień pracy zaczyna się tak naprawdę o godzinie 3 nad ranem. Te najwięcej samolotów tak naprawdę wylatuje około godziny 6 rano.
5: Pan przychodzi na swoje stanowisko pracy i co pan widzi na ekranie?
4: Na ekranie przede wszystkim widzimy listę pasażerską. Widzimy też, co ci pasażerowie mogą mieć, ile bagażu mogą nadać.
5: Jaką ma pan radę? O co powinien zadbać pasażer, żeby państwu ułatwić pracę, a sobie ułatwić podróż?
4: Tutaj zalecałbym wcześniejszą weryfikację dokumentów.
5: Tak. Sprawdzamy, czy mamy ważny dowód osobisty, paszport?
4: Dokładnie tak, żeby później nie było zaskoczenia już na lotnisku i może okazać się, że na przykład paszport bądź dowód osobisty jest już nieważny i wtedy nie możemy zaakceptować takiej osoby na pokład.
5: Zdarzają się często takie sytuacje, że ktoś po prostu nie może lecieć i zostaje?
4: Zdarzają się bardzo często, to jest może być nawet kilka przypadków, kilkadziesiąt przypadków dziennie.
0: Przyznaje Jakub Tarnowski, który pracuje na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Na stołeczne lotnisko wrócimy jeszcze w dzisiejszych nocnych faktach RMF FM. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia, była we wtorek gościem Piotra Salaka.
6: Nie boi się pani starcia ze światem medyków o 240 zł brutto za godzinę?
7: To nie jest starcie, to jest dialog w związku z tym, że pracuję w środowisku medyków od ponad 20 lat. To jest na pewno kwestia wypracowania kompromisowych rozwiązań.
6: A ten kompromis i ten dialog ma polegać na tym, że pani przedstawia propozycję, a lekarze mają się zgodzić?
7: Propozycja została przedstawiona, zresztą tak jak lekarze podkreślają, ale nie tylko tylko lekarze. To jest propozycja, która w przestrzeni publicznej funkcjonuje od wielu miesięcy, więc myślę, że w związku z tym, że nic nowego na stole się nie pojawia, jest powszechnie akceptowana.
6: A lekarze mówią, że nie znają szczegółów. Kiedy pani przedstawi szczegóły?
7: Projekt ustawy będzie skierowany do konsultacji społecznych. Zresztą o wstępnych założeniach rozmawialiśmy zarówno z Naczelną Radą Lekarską, jak i przedstawiałam te założenia również na Zespole Trójstronnym w zeszłym tygodniu. Ale także wtorek... to nie jest nic tajemnego.
6: A słyszałem od premiera, że we wtorek mieliśmy się dowiedzieć, jak będzie reformowana służba zdrowia. Dzisiaj pani idzie na rząd i nie przedstawi pani wszystkich założeń dotyczących i całego projektu ustawy, tylko będzie pani mówiła o rozporządzeniach. Dlaczego?
7: Nie, dzisiaj na Radzie Ministrów jest punkt, który jest poświęcony pakietowi zmian. Natomiast musimy pamiętać, że tutaj mamy dwie ścieżki legislacyjne. Dwie propozycje będą w formie projektów ustaw, natomiast pięć kolejnych to są rozporządzenia ministra zdrowia, więc będę je dzisiaj przedstawiała Radzie Ministrów w sposób kompleksowy.
6: Od roku pani kieruje resortem zdrowia. Dlaczego pani do tej pory nie przedstawiła całego kompleksowego problemu rozwiązania tych wszystkich kłopotów?
7: Od roku prawie 300 rozwiązań legislacyjnych w moim resorcie.
6: O ile dobrze
7: pamiętam. Cieszę się, że pan redaktor policzył 12,
6: tak jest.
7: Bym powiedział 12, które podpisał pan prezydent. W związku z tym 12 ustaw zaakceptowanych. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry wynik, biorąc pod uwagę to, że staramy się i moją misją od samego początku była polityczne podejście do zdrowia, więc ten wynik w postaci podpisanych ustaw i funkcjonujących w porządku prawnym jest naprawdę...
6: 240 zł za godzinę pracy brutto dla lekarza, dla wszystkich lekarzy?
7: Do 240 zł ma być to przelicznik, który będzie stosowany w podmiotach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast co będzie zaszyte jakby w całej tej puli, to już będzie zależało od dyrektora.
6: Ani złotówki więcej powyżej 240, także rozumiem dla tych specjalistów, których jest 3-4 w kraju?
7: Dzisiaj proponujemy do 240 zł brutto i myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra stawka, biorąc pod uwagę to, że możemy dopracować do dwóch etatów, czyli ponad 70 tysięcy złotych brutto. Przypominam, że w większości te kwoty dotyczą osób, które są przedsiębiorcami, pracują na B2B.
6: I rozumiem, że konieczność pracy na etacie, jeżeli ktoś chce pracować w publicznej służbie zdrowia?
7: Dzisiaj jest również spora grupa medyków, którzy pracują na umowach o pracę. Myślę, że docelowo taki faktycznie
6: spora
7: model
6: grupa?
7: Powinniśmy
6: pani
7: osiągnąć.
6: Minister, przecież pani wie doskonale, że przede wszystkim lekarze pracują przede wszystkim na kontraktach. O ile dobrze pamiętam, to jest 70-80%.
7: Lekarze faktycznie wybierają formę kontraktową. Mamy tutaj również korzystne opodatkowanie, jeżeli chodzi o tą formę zatrudnienia. Natomiast już w grupie pielęgniarek i pozostałych zawodów medycznych po wejściu w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu ta chęć do przechodzenia na umowę o pracę jest dużo większa.
6: Jeżeli będę pracował na umowie o pracę w szpitalu, będę mógł pracować na kontrakcie w prywatnej służbie zdrowia?
7: Jeżeli będzie zgoda pracodawcy, to tak.
6: A jeżeli nie będzie zgody?
7: Jest to ustalenie już z pracodawcą. Chcemy dokładnie wiedzieć przede wszystkim w jakich zasobach, które są zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest wykazywany potencjał medyków.
6: Wie pani, co mówią lekarze? Mówią, że to może być bat na niepokornych lekarzy ze strony dyrektorów.
7: Ja myślę, że naprawdę mając długoletnie doświadczenie w pracy i z lekarzami, z innymi środowiskami medycznymi.
6: Pani minister, będzie też limit wynagrodzeń dla dyrektorów szpitali. Nie będą mogli więcej niż określone zapłacić. Nie będą mogli w swoim budżecie szpitala umieścić więcej pieniędzy na zarobki, na wynagrodzenia niż określony limit. Ile właśnie? Jaki to ma być limit?
7: Dzisiaj...
6: Pani mówi o 60%.
7: Wydałam polecenie AOTMIT-owi do ustalenia rekomendacji dla 7 grup szpitali, bo tyle grup różnych szpitali mamy w kraju. Do końca sierpnia poznamy rekomendacje na podstawie sprawozdań finansowych za poprzedni rok. Natomiast takie wskaźniki, które będą premiowały szpitale, które będą jednak przeznaczały tą przez nas rekomendowaną kwotę na wynagrodzenia, będą premiowane w przyszłym roku. Natomiast dyrektor, jeżeli będzie wydawał więcej, to jest jego decyzja. Natomiast
6: ale to jest jego decyzja i nie zapłaci kary za to?
7: Nie, nie zapłaci kary, natomiast chcemy premiować tych, którzy osiągają tą efektywność na poziomie przez nas oczekiwanym.
6: I to zlikwiduje kominy płacowe?
7: Mam nadzieję, że przede wszystkim zmobilizuje dyrektorów szpitali, ale również właścicieli szpitali do tego, żebyśmy przeznaczali więcej pieniędzy na leczenie pacjentów niż na wynagrodzenie.
6: No dobrze, ale co pani zrobi z kominami płacowymi? Bo rozumiem, że daje sobie pani ile czasu? Pół roku na to, żeby takie kominy płacowe zlikwidować?
7: Znaczy my generalnie wprowadzamy kilka zmian. Tak, także oprócz tego, że będzie do 240 zł za godzinę, to jeszcze wprowadzamy tą rekomendację dotyczącą przeznaczania zaangażowanych środków z budżetu, i tu podkreślam, z budżetu NFZ-u na wynagrodzenia dla wszystkich pracowników szpitala. Więc kilkutorowo chcemy dzisiaj się przyjrzeć temu, jak funkcjonują podmioty lecznicze. Przypomnę, że mamy tak duże rozdrobnienie właścicielskie w kraju, że tak naprawdę większość decyzji nadzorczych spoczywa na właścicielu szpitali. Natomiast ja, spotykając się z wieloma samorządowcami, słyszę, no to jaka jest ta rekomendowana kwota,
6: no to jaka jest ta rekomendowana,
7: jaki jest
6: w takim
7: ten
6: razie
7: procent. I tu dzisiaj oczywiście dla mnie to jest 60%, natomiast mówimy o szpitalu wielospecjalistycznym. Dzisiaj wiem, że to muszą być inne pułapy dla szpitali monoprofilowych, dla szpitali niezabiegowych, stąd też poczekam na rekomendacje od MIT-u. Dzisiaj średnia w kraju to 81,3%.
6: Otóż to, pani minister, wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy dyrektora szpitala, który wydaje 80% swoich pieniędzy na szpital, wydaje właśnie na wynagrodzenia. I pani mówi, nie, musi być 60%. Ministerstwo Zdrowia mu tak mówi. A on rozkłada bezradnie ręce. To co, ma w takim razie zamykać oddziały?
7: Ja znam wielu dyrektorów, którzy sobie doskonale z tą sytuacją poradzą. Zresztą dajemy bardzo dużo narzędzi ku temu. Między innymi mamy tą regulację, która pozwala rezygnować w niektórych przypadkach z dyżurów, chociażby weekendowych. Zachęcamy do przechodzenia na procedury jednodniowe. Zachęcamy również do przeorganizowania pracy oddziałów. Nie do zamykania, natomiast do zmiany ich profilu. I to jest zgodne ze standardami europejskimi. Wiem, że wielu dyrektorów szpitali dzisiaj takie inicjatywy podejmuje.
6: Być może to jest zgodne ze standardami europejskimi, ale jak wytłumaczyć ludziom, którzy mieszkają w niewielkich miejscowościach, że no, przepraszam, jest sobota, niedziela, szpital nie będzie pracował?
7: Z tym sobie doskonale radzimy. Będziemy organizowali również, czy dajemy pieniądze na to, żeby chociażby organizować transport, czy zakupić jakiś samochód do tego, żeby, czy karetki, które będą przewoziły pacjentów, ale ja bym
6: tego... Musimy poczekać na karetkę, bo tutaj pan się nie może
7: przepraszam
6: leczyć,
7: bardzo, ale wielu pacjentów dzisiaj transportem sanitarnym jest przewożonych pomiędzy szpitalami. Nam zależy na tym, żeby pacjent dzisiaj otrzymał jak najlepszą opiekę. W związku z tym pacjenci dzisiaj z mniejszych szpitali są przewożeni do szpitali wysokospecjalistycznych, więc to jest na pewno proces, który jest pożądany. Natomiast przypomnę, że wspieramy również szpitale właśnie tego najniższego stopnia referencyjności, chociażby ostatnia rekomendacja podwyższyła wyceny właśnie w obrębie porodów z 5 do 8 tysięcy złotych i również podnieśliśmy wyceny dotyczące układu oddechowego, czyli wspieramy interny. Także
6: cieszę się,
7: myślę, że tutaj naprawdę jest dużo też ruchów, które wspomagają właśnie te szpitale, które są najbliżej pacjenta.
6: Mamy za dużo porodówek,
7: ponadto, ja myślę, że przede wszystkim porodówki to jest temat, który w przestrzeni publicznej, cieszę się, że brzmiewa w tej chwili pod względem jakości.
6: Temat.
7: Oczywiście bardzo ważne, zależy nam na jakości i tak jak wielokrotnie podkreślałam, zaniedbana była wycena, jeżeli chodzi o porody. Dzisiaj to zmieniamy i już od 1 lipca wycena będzie dużo wyższa.
0: Usłyszał Piotr Salak od swojego gościa, minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: informacji w RMF FM.
1: Wielka Brytania ma nowego premiera od wczoraj. To 56-letni Andy Burnham, dotychczasowy burmistrz Manchesteru. O tym, czego możemy się spodziewać po nowym liderze Partii Pracy i szefie rządu Wielkiej Brytanii, porozmawiam z doktorem Krzysztofem Winklerem z Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Na sam początek, kto to jest? Skąd się wziął? Jakie ma poglądy i dokonania?
2: To jest wieloletni działacz Partii Pracy, wstąpił do niej w wieku 15 lat. Ostatnio zajmował stanowisko burmistrza większego Manchesteru i tam zdobył dobrą markę, można tak powiedzieć. Natomiast Andy Burnham był też w rządach już New Labour, czyli i Tony'ego Blaira, i Gordona Browna. Natomiast jakie ma poglądy? Tu jest kłopot, dlatego że część komentatorów brytyjskich uważa go za swego rodzaju kameleona, troszkę podobnego do tego, jakim kameleonem był Sir Keir Starmer, czy jego bezpośredni poprzednik.
1: To chyba taka cecha współczesnych polityków, prawda? Ten kameleonizm.
2: Myślę, że tak, ale nie jest to cecha polityków, którzy są skuteczni, trzeba zauważyć. Raczej ci, którzy mają zdefiniowane cele i wiedzą, dokąd chcą dojść, to do tego dochodzą. Natomiast jeżeli nie mamy celu, to każda droga jest dobra. I tutaj postrzega się to jako swego rodzaju wadę Andy'ego Burnhama, przy czym oczywiście stanowisko premiera zmusi go do tego, żeby pokazał swoje prawdziwe poglądy i pokazał drogę, za którą jego ministrowie, rząd i cały kraj powinni podążyć.
1: Zgodzi się pan, że na początek nowy szef rządu brytyjskiego, no trochę tak jak ta babka, co na dwoje wróżyła, przekazuje komunikaty mieszane. Z jednej strony mówi, że zamierza ulżyć zwykłym Brytyjczykom, że chce działać na rzecz obniżenia cen. Wspomina przy tym o cenach energii, o cenach komunikacji, a jednocześnie zapewnia, że będzie pilnował dyscypliny budżetowej, tak żeby zadowoleni byli i obywatele, i rynki finansowe. No tak do końca pewnie trudno to godzić.
2: To będzie trudno pogodzić, zgadza się, bo sytuacja finansowa Wielkiej Brytanii jest trudna. Mianowanie, co prawda, Johna Healey'ego, zaskoczenie, były minister obrony, obecnie właśnie kanclerz skarbu, miało dać sygnał rynkom, że ta dyscyplina będzie utrzymywana.
1: No i sądząc po cenach obligacji, przepraszam, że przerywam, dała.
2: No właśnie, a ceny obligacji poszły w górę, giełdę wskaźnik FTSE 100 spadł o 0,7% wczoraj na zamknięciu, więc rynki raczej z podejrzliwością patrzą na Andy'ego Burnhama, zwłaszcza, że jest to już bodajże 6 czy 7 minister, premier Wielkiej Brytanii od 2016 roku i każdy z nich zaczynał z równie optymistycznym przekazem przed Downing Street 10, no a kończył mniej więcej tak jak Boris Johnson, czy ostatnio Keir Starmer, więc wszystkie opcje, powiedzmy, są możliwe, trzeba będzie obserwować, jak sobie Andy Burnham i jego nowy gabinet poradzi. Natomiast, no jeśli chodzi o ceny energii, to obniżenie VAT-u, już się mówi o tym, że ono jest niesfinansowane, że tak naprawdę te zamierzenia, które Andy Burnham będzie chciał zrealizować w gospodarce, dopiero się wyklarują ich źródła finansowania w momencie, kiedy na jesieni będzie ogłoszony budżet rządu już. No i dlatego myślę, rynki reagują, zwłaszcza, że sytuacja ogólnie gospodarcza na świecie w związku z całym tym zmianą systemu światowego jest niepewna, więc reagują po prostu zwiększeniem cen brytyjskiego długu.
1: Rzeczywiście Wielka Brytania w ostatnich latach to częściej zmienia rządy, zmienia premierów niż Włochy nawet, które były przecież przez dziesięciolecia znane tego, że tam, jeśli ktoś nie śledził na bieżąco wydarzeń politycznych, to nie był w stanie wymienić nazwiska aktualnego premiera. Skąd to się bierze? Jak by pan to zdiagnozował? Jakie są takie polityczne i gospodarcze właśnie główne przyczyny tego, że jest tak niestabilnie w Wielkiej Brytanii, no, która wydawała się przez dziesięciolecia, jeśli nie wieki, ostoją wręcz stabilności takiej, jeśli chodzi o władzę.
2: No właśnie, tylko że ostatnie lata, te ostatnie 30 lat w zasadzie od New Labour i Tony'ego Blaira, to jest po pierwsze proces deindustrializacji Wielkiej Brytanii, podobnie jak większości państw zachodnich. Zapoczątkowany zresztą, można powiedzieć, już przez Margaret Thatcher, której rząd poszedł bardzo doktrynalnie w stronę bardzo liberalnej wersji gospodarki rynkowej i nie wsparł części branż, które no, powinny być wspierane, chociaż jak na przykład przemysł stoczniowy. No, trudno sobie wyobrazić, ale Brytania w zasadzie nie dysponuje dużym przemysłem stoczniowym w tej chwili. Wyspa która powinna ten przemysł posiadać jako państwo morskie. Więc tutaj te błędy zaczęły się wcześniej. Poza tym mamy masową migrację z kręgów kulturowych nieprzystających zupełnie do Wielkiej Brytanii. Mamy też niestety brytyjską odmianę, tak jak na całym zachodzie, chińskiej wersji rewolucji kulturalnej, czyli mamy te wszystkie eksperymenty społeczne z rodziną, z płcią, z historią, też krytyczna teoria rasowa również się tutaj pojawia. No, cała masa tych rzeczy, które pojawiły się na Zachodzie w końcu lat 60., początku lat 70., które dotarły do Europy między innymi ze Stanów Zjednoczonych. No i teraz te kryzysy wywołane przez te procesy się w tej chwili kumulują. I brytyjskie społeczeństwo domaga się zmiany, domaga się zaopiekowania się tymi problemami, jak na przykład masową migracją, czy też wysoką przestępczością w środowiskach imigranckich. Natomiast żaden rząd po roku 2000 nie chce się tym zająć, mimo że programy wyborcze by wskazywały na to, że się zajmuje. Oczywiście Partia Pracy chwali się teraz, że Szabani Mahmud udało się ograniczyć część tej nielegalnej migracji na małych łodziach.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: poświęćmy chwilkę polityce zagranicznej Wielkiej Brytanii. Pierwszy telefon nowego szefa rządu to nie jest zaskoczenie do Donalda Trumpa. Co prawda amerykański prezydent wcześniej mówił o nim z pewnym lekceważeniem jako burmistrzu jakiegoś tam miasta. No ale teraz ponoć mieli bardzo dobrą rozmowę, tak to się mówi w stosunkach międzynarodowych, bardzo dobrą rozmowę o sprawach świata. Nowy szef rządu brytyjskiego zaprosił Trumpa na przyszłoroczny szczyt G20. Ale właśnie, czy szykują się jakieś zmiany? Czy ta nominacja dla Eda Milibanda zwiastuje jakieś, powiedzmy, zmiany akcentów w brytyjskiej polityce zagranicznej? I jeszcze drugie pytanie, co pan w ogóle sądzi o tej nominacji? To brat byłego szefa brytyjskiej dyplomacji, ale czy to wystarczy?
1: Tak, z tym, że trzeba zauważyć, że David Miliband był chyba lepszym ministrem spraw zagranicznych. Ed Miliband będzie miał bardzo duże problemy, zwłaszcza w kontaktach z administracją amerykańską, no bo jest fanatykiem net zero, fanatykiem tak zwanej polityki klimatycznej, którą Amerykanie odrzucili w styczniu 25 roku i na zamiar do niej wracać, bo to jest po prostu projekt ideologiczny i coraz więcej osób się z tym zgadza. Natomiast on ciągnie za sobą również wystąpienie w roku 2013, kiedy rozważano uderzenie na ówczesnego dyktatora Syrii Bashara Assada za użycie sarinu wobec swoich obywateli i Ed Miliband wystąpił bardzo mocno przeciwko tej operacji. No i wskutek tego jego wystąpienia w Izbie Gmin Brytyjczycy się nie zdecydowali wziąć w niej udział. Cała sprawa użycia gazów bojowych w Syrii zakończyła się dopiero w roku 2018 po dużym uderzeniu amerykańskim, brytyjskim i francuskim, ale wtedy Miliband nie był już szefem partii opozycyjnej, a Donald Trump sprawował swoją pierwszą kadencję i przestał rozmawiać, przestał uważać, że no nie jest piękno duchem, więc nie uważał, że rozmową można przekonać dyktatorów jakichkolwiek na świecie do tego, żeby zmienili swoje postępowanie, więc to uderzenie militarne to zakończyło i zanim się to ciągnie, plus oczywiście teraz jest kwestia net zero. Z kolei jeśli chodzi o deklarację wobec Unii Europejskiej, to Ed Miliband twierdzi, że będzie starał się współpracować blisko z Unią, no i w tym momencie Komisja Europejska przyjmuje to bardzo pozytywnie. Natomiast co do Ukrainy, bo to też się taki temat zawsze pojawia, myślę, że brytyjskie poparcie zostanie utrzymane, że tutaj Andy Burnham i Miliband będą chcieli utrzymać tą pozycję Wielkiej Brytanii w koalicji chętnych. Natomiast no pytanie będzie takie, jak się zachowają na przykład w drażliwej kwestii wysp Chagos, czyli tej bardzo fatalnie przeprowadzonej operacji oddania w zasadzie za nic Mauritiusowi tych wysp jako ich terytorium i wylizingowania z powrotem samej bazy za 35 miliardów funtów na 99 lat. Amerykanie się temu sprzeciwili, mało tego, mają prawo zgodnie z traktatem z 1966 roku się temu sprzeciwiać. Jeżeli Andy Burnham i Ed Miliband będą chcieli to kontynuować, no to będzie to oprócz polityki net zero i dorobku Eda Milibanda w ogóle w kontekście amerykańskiej administracji samego prezydenta Trumpa kolejny element, który może doprowadzić do tego, że bardzo szybko te stosunki zapowiadające się po pierwszej rozmowie premiera Burnhama z prezydentem Trumpem dobrze mogą wrócić do równie złego poziomu, jak miał Sir Keir Starmer.
0: Bardzo dziękujemy. Wielka Brytania, nowy rząd i wyjaśnienia od doktora Krzysztofa Winklera z Walsall Enterprise Institute. Swoją drogą, my to mamy stabilną demokrację w porównaniu z Wielką Brytanią, tam 7 czy też 8 premierów w ciągu dekady, a u nas trójka: Beata Szydło, Mateusz Morawiecki i Donald Tusk.
2: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Co dobro słuchacze, informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
2: Imię i nazwisko:
3: William Unek,
2: znany także jako
3: A Drogo, syn Urwinio.
2: Liczba ofiar śmiertelnych:
3: przynajmniej 58.
2: Miejsce działalności i okres:
3: Kongo Belgijskie, Uganda i Tanganyika w latach 1954-1957.
2: Sprawca nigdy nie stanął przed sądem.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
4: Była piękna sobotnia noc w lutym 1954 roku. A Drogo, syn Urwino, zaprosił 22 swoich krewnych, by w jego domu w Kongu Belgijskim cieszyli się i świętowali z okazji święta Alurów. Alurowie to grupa etniczna wywodząca się z regionu na pograniczu Konga i Ugandy, do której należał i A Drogo, i cała jego rodzina. Po hucznym bankiecie w domu A Droga, znajdującym się w wiosce Angala na terytorium Mahagi, 20 członków rodziny udało się na spoczynek. Nikt, łącznie z gospodarzem, nie zauważył, że dwójka dzieci oddaliła się z imprezy. A Drogo miał jednak zupełnie inne zmartwienie niż dwójka młodych krewnych. Postanowił bowiem, że tego wieczora wymorduje całą swoją rodzinę.
5: No co, kochana rodzinko, pobawiliście się, popiliście, pospaliście wszyscy. No to nadszedł czas mojej zemsty.
4: Mężczyzna żywił do swojej rodziny głęboką urazę, gdyż uważał, że bliscy, wykorzystując magię i klątwy, sabotowali jego małżeństwo. Z tego powodu zamordował wszystkie 20 osób za pomocą maczety. Gdy dokonał rzezi, podpalił dom, a następnie ruszył w stronę jeziora Alberta. Po drodze minął dwójkę dzieci, która wcześniej oddaliła się z jego przyjęcia.
5: Bawię się, maluchy, że nie ma tam już do czego wracać. Ale wujek ma dla was rozwiązanie.
4: A Drogo zabił dzieci, zostawiając ciała na miejscu zbrodni. Następnie ukradł łódź, którą odpłynął w stronę Ugandy. Nazajutrz, gdy skala rzezi została odkryta przez władze Konga Belgijskiego, rozpoczęła się obława. Na podstawie zeznań świadków ustalono motyw zbrodni.
6: Często skarżył się na rodzinę. Chyba był trochę przewrażliwiony na własnym punkcie. Raz powiedział mi, że jest przekonany, że krewni płacą wiedźmom i szamanom, by on i jego żona nie mogli począć dziecka.
4: Inny świadek zeznał, że widział, jak ktoś późno w nocy odpłynął, kierując się do Ugandy. Policjanci z Konga Belgijskiego wielokrotnie zwracali się do władz Ugandy o pomoc w poszukiwaniach zbiega, ale niestety ich starania spełzły na niczym. Sprawa wywołała spore poruszenie zarówno wśród rdzennej ludności, jak i belgijskich kolonizatorów. Tymczasem A Drogo z Ugandy skierował się na terytorium Tanganyki, czyli obecnej Tanzanii. Tam stworzył swoją nową, fałszywą tożsamość. Mężczyzna twierdził, że ma na imię William, a jego ojciec miał na imię Unek. William miał pochodzić z grupy etnicznej Acholi, rezydującej, podobnie jak Alurowie, w północnej Ugandzie. Acholi byli uważani przez Brytyjczyków za wojowniczy lud i często kolonizatorzy wybierali ich do służb mundurowych. W 1956 roku, 2 lata po wymordowaniu rodziny, William Unek wstąpił do służby policyjnej Tanganyki. Przełożeni nie byli świadomi jego kryminalnej przeszłości, dlatego William bez przeszkód w sierpniu 1956 roku rozpoczął pracę jako najniższy stopniem funkcjonariusz, konstabl. Stacjonował w wiosce Malampaka, oddalonej o 64 km od najbliższego ośrodka miejskiego, Mwandzy. W Malampace William mieszkał ze swoją nową partnerką Angeliną, w niektórych materiałach błędnie nazywaną żoną, mimo tego, że para nigdy nie wstąpiła w związek małżeński. Sąsiedzi mieli raczej dobre zdanie o Williamie.
7: To taki spokojny człowiek. Trochę cichy, trzyma się z boku, ale nie słyszałam, żeby z kimkolwiek się pokłócił.
4: Rzeczywistość była jednak nieco inna. 9 lutego 1957 roku William Unek zaczął zachowywać się w dość nieprzewidywalny i zaskakujący sposób, spędzając sporą część dnia w barach i klubach zamiast na służbie. W nocy z 10 na 11 lutego William przyszedł na posterunek w Malampace i zwrócił się do dwóch stacjonujących tam starszych stopniem funkcjonariuszy.
5: Sierżancie Clement, Kapralu Opyjo, możecie pójść za mną? Znalazłem mężczyznę, który ma nielegalnie pozyskane diamenty.
4: Mężczyźni ruszyli we trzech. Prowadził najstarszy stopniem Clement. Za nim szedł Opyjo, a na końcu William. Po chwili marszu William uderzył kaprala Opyjo w tył głowy. Policjant stracił przytomność na 15 minut, a gdy ją odzyskał, nie widział ani sierżanta, ani konstabla, który przyłożył mu w głowę. Kapral wrócił na posterunek, by poprosić innych funkcjonariuszy o pomoc w poszukiwaniu towarzyszy. Mężczyźni ledwie wyszli na ulicę, gdy usłyszeli coś niepokojącego.
8: Słyszeliście? To strzały. Chyba z okolic dworca. Biegniemy tam.
4: W okolicy dworca Opyjo z ekipą znaleźli dwa martwe ciała.
8: To asystent szefa stacji i robotnik kolejowy. Ty i ty zostańcie tutaj i zabezpieczcie ślady. Ty idziesz ze mną. Musimy znaleźć tego pomyleńca Williama.
4: Chwilę później w zaroślach przy posterunku policyjnym starszy inspektor Desai znalazł ciało sierżanta. Clement został brutalnie poturbowany, najprawdopodobniej siekierą, którą wcześniej William wykorzystał do ogłuszenia Opyjo. Narzędzie zbrodni ze śladami krwi znaleziono nieco dalej przy policyjnym magazynie z bronią. Mężczyzna, który je odkrył, Ragbir Singh Lamba z pochodzenia Sikh, tak opisywał okoliczności, w których się na nie natknął.
9: Poszedłem sprawdzić magazyn. Drzwi były absolutnie rozwalone. Tuż koło nich leżała zakrwawiona siekiera. Ze środka zniknęło 6 karabinów i spory zapas amunicji.
4: Po zabiciu Clementa i włamaniu się do magazynu z bronią, William najprawdopodobniej ruszył do domu sierżanta, gdzie postrzelił jego syna. Chłopak, mimo udzielenia mu pierwszej pomocy, nie przeżył. Chwilę później zapłonął dom Williama. Po ugaszeniu pożaru w środku znaleziono kochankę mężczyzny i dziecko. Oboje byli martwi. Z kolei w rezydencji kaprala Opyjo odkryto ciała pani Opyjo i trójki ich dzieci. Około godziny 8 rano policjanci poszukujący sprawcy usłyszeli 3 strzały w okolicy drogi prowadzącej do pobliskiego miasteczka Malaya. Tam czekały na nich kolejne 3 trupy. Jeden ze świadków zdarzenia tak opisał to wydarzenie.
6: W życiu nie widziałem niczego straszniejszego niż ten moment, gdy wszedł do miasta. Był cały obwieszony bronią. Wyglądał, jakby chciał strzelać do każdego, kogo zobaczy.
4: W rzeczywistości, według teorii policji, większość ofiar w mieście William wziął z zaskoczenia. Świadczyć o tym miał fakt, że większość strzałów oddana była z bliskiej odległości. Mordował zarówno ludzi na ulicach, jak i klientów i pracowników małych, lokalnych biznesów. W mieście podpalił także kolejny dom. Po jakimś czasie przebrał się z policyjnego munduru w ubrania skradzione od jednej z ofiar, a potem zbiegł. Masakra trwała około 12 godzin. Wczesne policyjne raporty wskazywały, że William zabił 9 osób i ranił kolejnych 9. Jednak już po południu szacunki te zmieniono na 16 ofiar śmiertelnych i 32 osoby ranne, a wciąż nie były to ostateczne liczby. W nocy 12 lutego sprawca udusił 15-letnią dziewczynę, a między 14 a 16 lutego zaatakował kolejnych kilka domów.
10: William atakuje małe chaty na prowincji. Okrada mieszkańców z ubrań i żywności, a potem morduje. Na koniec podpala, żeby zatrzeć ślady.
4: Według ostatecznych szacunków morderczy bilans Williama wyglądał tak. 31 osób zabitych w Malampace, z czego 11 zabitych w bezpośrednim sąsiedztwie posterunku policji. Dodatkowo około 30 rannych i kolejnych 5 ofiar śmiertelnych w samotnych domach na obrzeżach Malampaki. Morderca zastrzelił 8 mężczyzn, 8 kobiet i 8 dzieci. Zabił 5 mężczyzn siekierą, 1 nożem, udusił 1 dziewczynkę i wzniecił pożary, w wyniku których zginęły 2 kobiety i 2 dzieci. Publikowane listy ofiar śmiertelnych często stały ze sobą w sprzeczności. Według niektórych z nich śmierć miała także ponieść żona sierżanta Clementa Paulino czy kapral Opyjo. Oboje jednak już po zdarzeniu składali zeznania przeciwko Williamowi, więc niewątpliwie przeżyli atak szaleńca. Obława na Williama zaczęła się niemal od razu, a 11

0: Kaliszu i okoliczne wioski. W poszukiwaniach uczestniczyło 200 policjantów i 3000 ochotników z plemienia Wasukuma. Od drugiego dnia w obławie wykorzystano także samolot i pomoc wojska. Kilkukrotnie wpadano na trop sprawcy, ale ten zazwyczaj urywał się po chwili. Sytuacji nie ułatwiały silne opady deszczu, które zacierały ślady. Do przełomu doszło 18 lutego. Tego dnia William wtargnął do domu 45-letniego Iyumbu bin Ikumbu, mieszkającego zaledwie nieco ponad 3 km od Malampaki.
1: Jeść! Masz jakieś jedzenie? Dawaj, bo zastrzelę!
0: Iyumbu spokojnie dał Williamowi jeść, a gdy ten opuścił jego dom, o wszystkim doniósł władzom.
1: Gdyby wrócił do pana domu, proszę go jakoś zatrzymać i nas powiadomić. Podzielił się pan z nim posiłkiem, a on pana nie skrzywdził. Ewidentnie jest między wami jakaś nić porozumienia.
0: W środku nocy William faktycznie wrócił do domu Iyumbu, znów żądając jedzenia.
2: W tej chwili nie mam nic przygotowanego. Poślę żonę po kurczaka, a my sobie porozmawiamy. Co ty na to?
0: William przystał na propozycję gospodarza i zgodził się, by kobieta wyszła po kurczaka. Żona Iyumbu pobiegła do wodza sąsiedniej osady, by ten niezwłocznie ściągnął policję. Tymczasem Iyumbu zagadywał Williama przez niemal 2 godziny, czekając na przybycie funkcjonariuszy. Na miejscu pojawili się jednak najpierw wojownicy z lokalnego plemienia, którzy otoczyli dom, ale z interwencją czekali na policjantów. Gdy władze w końcu przybyły, rozpoczęła się akcja.
3: Konstablu Williamie, natychmiast opuść ten dom, w przeciwnym razie będziemy zmuszeni użyć siły. Mamy materiały wybuchowe, więc jeśli będziesz stawiać opór, nie ujdziesz z życiem.
0: Słysząc groźby policji, Iyumbu wybiegł z domu z rękami podniesionymi do góry. Tymczasem William pozostał w środku i rozważał dostępne opcje. Zniecierpliwieni policjanci rzucili w kierunku drzwi granat dymny. Funkcjonariusz, który nim rzucił, nie trafił i granat odbił się od drzwi.
3: Co ty wyrabiasz, kretynie? Jego chcesz zagazować czy nas?
0: Drugi granat trafił już do celu i chata zaczęła wypełniać się dymem. Po chwili wybuchł pożar. William wybiegł na zewnątrz, próbując jednocześnie uciec przed funkcjonariuszami. Policjanci krzyczeli do swojego byłego kolegi, by ten się zatrzymał, jednak na próżno. W końcu oddali strzały. Jeden z policjantów trafił Williama w jamę brzuszną i ten upadł na ziemię. Następnie został niezwłocznie przewieziony do lekarza w Malampace, by ten opatrzył jego ranę. Gdy William odzyskał przytomność, został przesłuchany i wyznał prawdziwy motyw masakry, której się dopuścił.
1: Moja kochanka zdradzała mnie z tym psim synem Klementem. Jestem tego pewny. A pozostałych zabiłem, bo przyglądali się temu i urządzali sobie ze mnie pośmiewisko. A teraz weźcie i dokończcie robotę. Po prostu mnie zastrzelcie.
0: Funkcjonariuszom nie udało się potwierdzić tezy Williama. Jedyne, co stwierdzili, to z całą pewnością to, że 9 lutego Angelina podróżowała dokądś pociągiem oraz że William był wrogo nastawiony do swego przełożonego. Jednakże, według relacji świadków, nienawiść ta była jednostronna, a Clement traktował Williama jak każdego innego podwładnego. Mimo że początkowo obrażenia Williama opisywano jako niegroźne, jego stan zdrowia szybko się pogorszył i były policjant zmarł 20 lutego. Iyumbu, którego dom spłonął podczas akcji policji, otrzymał nagrodę w wysokości 125 funtów oraz medal Imperium Brytyjskiego od gubernatora Edwarda Twininga.
4: Gratuluję obywatelskiej postawy. Co planuje zrobić pan z nagrodą?
2: Odbuduję dom i kupię więcej bydła.
0: Pod koniec marca 1957 roku jeden z sąsiadów Adrogo z Konga Belgijskiego zobaczył zdjęcie uciekiniera, na którym mężczyzna ubrany był w mundur policyjny z Tanganyiki. Zawiadomił o tym listownie wodza prowincji Okoro.
5: Niejaki William, mężczyzna, który stoi za masową strzelaniną w waszej Malampace, to w rzeczywistości mój były sąsiad i przyjaciel, Adrogo. Adrogo zarżnął 22 osoby ze swojej rodziny, podpalił dom, a potem uciekł do Ugandy. Nie wiem, jak znalazł się w waszej policji, ale to z całą pewnością ten sam mężczyzna. Wysłał do mnie list, w którym twierdził, że mieszka i pracuje w Kenii. Pisał też, że planuje zemścić się na pozostałych członkach rodziny.
0: Gdy informacja na ten temat dotarła do służby policyjnej Tanganyiki, sprawę szybko zweryfikowano z policją Konga Belgijskiego, która faktycznie potwierdziła, że William Unek i Adrogo to ten sam człowiek. Masakra w Malampace przez wiele lat była uważana za strzelaninę z

0: największą liczbą ofiar śmiertelnych w historii świata. Aż do roku 1982 i południowo-koreańskiej masakry, za którą odpowiadał Woo Bum-kon. Zarówno William, jak i Woo Bum-kon byli wymieniani przez sprawcę strzelaniny w szkole podstawowej Sandy Hook w Connecticut w Stanach Zjednoczonych jako główne postaci, które go zainspirowały.
1: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w

na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije druga, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Koszty wojny USA z Iranem sięgają 38 miliardów dolarów. Pentagon prosi o kolejne miliardy. Areszt dla mężczyzny, który przez 10 lat miał znęcać się nad swoją rodziną. Szczegóły tej szokującej sprawy zebrał nasz dziennikarz. W faktach także wakacyjny luz pod kontrolą. Specjaliści ostrzegają, nie przesadzajmy z odpoczynkiem od wszystkiego.